brachidacja. Cięcie, potrzebny progres na miejsca, gotowi akcja, racja. Reset, życia reaktywacja. Muzyka wciąż ta sama, lecz nowa tonacja. Potrzebny gruby pancerz lub żółwia formacja, by nie przebiło się zjawisko, jakim jest stagnacja. Czy bardziej

gdy wróg nadciąga, stoisz przede mną. Chronisz me życie, kiedy nastaje ciemność. Na twoje imię drży całe piekło. Na krzyżu wywalczyłeś dla mnie zwycięstwo. Choć czasem trudno, tak bardzo ciężko. Ty mnie ratujesz, dajesz mi męstwo. Więc póki żyję, będę

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy jasne słońce już wzeszło, błagajmy Boga z pokorą, by dzisiaj nasze uczynki od zła uchronił swą łaską. Niech On powściągnie nasz język od zgiełku sporów i waśni. Niech nasze oczy osłoni, by nie chłonęły marności. Niech czystość w sercach zamieszka i nas zachowa od złości. Roztropny umiar w pokarmie niech pychę ciała poskromi. Więc zachowajmy niewinność, by sławić Boga z weselem, gdy dzień się zbliży do kresu i wróci noc nieuchronna. Wielbijmy Ojca i Syna i Ducha Dawcę pociechy, niech będzie chwała na wieki Majestatowi Bożemu. Amen.
1: Boże, wspomóż nas, abyśmy przeżyli ten dzień w pokoju i bez grzechu, a wieczorem mogli Cię wielbić z radością i czystym sercem. Roztocz dzisiaj nad nami swoją światłość i kieruj pracą rąk naszych. Wspieraj nas w zachowywaniu Twoich przykazań. Daj, abyśmy przez Ducha Świętego trwali w Tobie. Spraw, abyśmy dzisiaj byli życzliwi dla wszystkich i przez to Ciebie naśladowali. Naucz nas łączyć pośpiech z powolnością, pogodę z gwałtownością, zapał ze spokojem. Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem wszystkie nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie. Panie, przyjdź nam z pomocą, gdy rozpoczynamy ten nowy dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, powie ktoś, a jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują się ciele? O niemądry, przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeśli wprzód nie obumrze. To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma stać się potem, lecz zwykłym ziarnem, na przykład pszenicznym lub jakimś innym. Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne, powstaje zaś niezniszczalne. Sieje się niechwalebne, powstaje chwalebne. Sieje się słabe, powstaje mocne. Zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie, powstanie też ciało niebieskie. Tak też jest napisane. Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam, duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie. Duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi ziemski, drugi człowiek z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy. Jaki ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz człowieka niebieskiego.
1: W liście do Koryntian święty Paweł wyjaśnia trudności związane ze zrozumieniem rzeczywistości, w której żyć będą święci po zmartwychwstaniu. W dzisiejszym fragmencie kładzie nacisk na to, że poszukiwanie analogii między życiem doczesnym a wiecznym nie daje dobrych efektów, ponieważ nie ma tu ciągłości. To, co siejesz, nie ożyje, jeśli wprzód nie obumrze. Alegoria o ziarnie obumierającym opisuje przejście od życia cielesnego do duchowego. Jak ziarno różni się od łodygi i kłosa, tak inne jest życie cielesne od duchowego, do którego tylko ludzie są powołani. Święty Paweł niezwykle plastycznie opisuje prawdę o tym, że życie duchowe jest jakościowo lepsze od zmysłowego i droga do niego została nam udostępniona nie od momentu stworzenia świata, ale z przyjściem na świat ostatniego Adama, czyli Jezusa Chrystusa. Od tego czasu możemy nosić w sobie Jego obraz, ponieważ On nie tylko sam żyje, ale ma moc ożywiania. Ostatnie zdanie tego wywodu świętego Pawła wskazuje na to, że chociaż jesteśmy zanurzeni w rzeczywistości cielesnej, to jest dla nas nadzieja na tę całkowitą przemianę, o której mówi. Szansa na to, że wyrwani z marności i przemijalności świata będziemy mogli żyć życiem duchowym, który, jak podaje autor listu, jest niezniszczalne, chwalebne i mocne.

0: Z Ewangelii świętego Łukasza. Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść. Siewca wyszedł siać swoje ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc, wołał: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pytali go więc jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: wam dano poznać wprost tajemnice Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa, sercem szlachetnym i dobrym zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości.
1: Przypowieść o siewcy, którą pamiętamy pewnie z lekcji języka polskiego w liceum, ale też przypowieść o sercu człowieka. Zawsze, gdy myślę o tej opowieści, myślę o tym, że ten siewca jest taki dziwny, taki inny, bo sieje wszędzie. Tak działa Pan Bóg. Nie oszczędza słowa, nie rozdziela słowa tylko na tych najlepszych. Rozrzuca je nawet tam, gdzie wydaje się całkowicie zmarnowany, gdy wydaje się, że to zupełnie nie ma sensu. Na ziemię skalistą, na drogę. No który rolnik będzie rzucał ziarno na drogę? Ziarno jest dla każdego. Bo ta przypowieść nie mówi, że są jakieś takie ziarna wybrakowane, jakieś takie puste, jakieś zepsute. Słowo Boże zawsze ma moc. Ale problem tkwi w glebie. Więc pytanie brzmi, co dzieje się z moim sercem? Droga to takie serce zdeptane, zamknięte. Skała, może i zapał, ale bez korzeni. Ciernie to tyle spraw świata i grzechu, że wydaje się, że nie ma miejsca dla Boga. Najpiękniejsze słowo to chyba wytrwałość. Zatrzymują i wydają owoc przez swą wytrwałość. Bo owoc nie rodzi się natychmiast. Królestwo Boże dojrzewa powoli. Więc pytanie może na dzisiaj to nie to, jakiego plonu oczekuję. Co zrobić, żeby mój plon był obfity? Słowo jest tajemnicą. Pytanie, jaką glebą jest moje serce?

0: Reklama.
1: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
2: W najnowszym numerze tygodnika idziemy. Jaka jest dobra homilia? Mówi dominikanin ojciec Tomasz Grabowski w wywiadzie Magdaleny Prokop-Duchnowskiej Ani wykład, ani show. Rodzice mają prawo do dziecka, czy dziecko ma prawo do rodziców? O tym w artykule Monki Odrobińskiej Dziecko to nie własność. Przyciągał przed telewizory 30 milionów widzów. O nowym błogosławionym biskupie Fultonie Szynie pisze Barbara Stefańska w artykule Ewangelizator z telewizji.
3: Tygodnik idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
4: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
5: Nazywam się Marcin Bąk, w Radiu Warszawa prowadzę od lat autorską audycję Kalejdoskop Historyczny. Ileż to rozmów, setek, może tysięcy rozmów odbyłem w tym starym, poczciwym studium Radia Warszawa. No ale czas na zmiany. Jesteśmy w przededniu remontu. Ten remont jest nam bardzo potrzebny. Musimy iść do przodu jako radio. No i dlatego zwracamy się do Państwa o wsparcie.
6: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
2: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
0: Reklamie.

0: To jest Radio Warszawa. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Gdańsk, 5 czerwca 1999 roku. Przemówienia powitalne wygłoszone na lotnisku Rębiechowo.
2: Przybywam do Was w przeddzień wielkiego jubileuszu, roku 2000. Przychodzę

że jako pielgrzym do synów i córek mojej ojczyzny ze słowami wiary, nadziei i miłości. U schyłku kończącego się tysiąclecia, a zarazem na progu nowych czasów, które nadchodzą, pragnę wraz z moimi rodakami rozważyć wielką tajemnicę Boga, który jest miłością. Jest miłością, gdyż tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, ażeby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wraz z Wami, drodzy rodacy, pragnę pochylić się nad tym nieogarnionym misterium Boga, który jest miłością. Misterium Bożej miłości i miłosierdzia. Tak bardzo pragnę, ażeby przez moją posługę w czasie tej pielgrzymki orędzie boskie miłości dotarło do wszystkich.

Radio Warszawa na 106,2 FM. Dziś jest sobota, 19 dzień września. Za moment wybije godzina 7. Przenosimy się więc już do Katedry Warszawsko-Praskiej. W ciągu kilku chwil rozpocznie się msza święta. Będziemy ją transmitować dla słuchaczy Radia Warszawa na 106,2 FM.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Sobota 24 tygodnia zwykłego. W tej mszy świętej polecamy miłosierdziu Bożemu zmarłych Czesława i Wandę Gralików. Jest to kolejna msza święta gregoriańska. Nie ma dnia, w którym Bóg niesiałby ziarna słowa na glebę naszych serc. Nic jednak nie zakiełkuje, a tym bardziej nie wyda plonu, jeśli serce jest zamknięte. Stając wokół ołtarza Chrystusa, mamy szansę użyźnić glebę naszych serc. Otwórzmy się na Boga, byśmy wydawali plon obfity, a nasze życie uczynili szczęśliwym. Na początku mszy świętej przepraszajmy za nasze grzechy. Panie Jezu, Ty chcesz naszego szczęścia, siejąc ziarno prawdy na glebę naszych serc. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty pragniesz naszej odwagi, siejąc ziarno męstwa na glebę naszych serc. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, Ty pragniesz naszej świętości, siejąc ziarno miłości na glebę naszych serc. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Stwórco i Rządco Wszechświata, wejrzyj na nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, powie ktoś, a jak zmartwychwstają umarli, w jakim okazują się ciele? O niemądry, przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wprzód nie obumrze. To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem, na przykład pszenicznym lub jakimś innym. Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne, powstaje zaś niezniszczalne. Sieje się niechwalebne, powstaje chwalebne. Sieje się słabe, powstaje mocne. Zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało zmysłowe, jest też ciało duchowe. Jeżeli jest, tak też jest napisane, stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam, duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie. Duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi, ziemski, drugi człowiek z nieba. Jak i ów ziemski, tacy i ziemscy, jak i ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz człowieka niebieskiego. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść. Siewca wyszedł siać swoje ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc, wołał: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pytali go więc jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: wam dano poznać wprost tajemnicę Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa. Potem przychodzi diabeł i zbiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy go słyszą. Gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości. Oto słowo Pańskie. Mając świadomość, że Ojciec nasz, który jest w niebie, zawsze nas słucha, wspólnie do Niego wołajmy. Módlmy się za Kościół Święty, aby zawsze i wszędzie stał wiernie na straży prawa Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za wierzących, aby świadectwo ich życia było czytelnym znakiem i zachętą dla ateistów oraz obojętnych religijnie. Ciebie prosimy. Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, aby ich poświęcenie i wysiłek włożone w ewangelizację na krańcach świata wydały dobre owoce. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych i prosimy, dodaj odwagi tym, których zapraszasz do życia kapłańskiego i zakonnego, aby z entuzjazmem wstąpili na drogę powołania. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, polecanych w tej mszy świętej, Wandę i Czesława Gralików, aby miłosierny Bóg pozwolił im oglądać swoje oblicze w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, stojących przy ołtarzu Pańskim, abyśmy byli posłuszni natchnieniom Bożym i z radością wypełniali wolę Bożą. Ciebie prosimy. Wszechmogący wieczny Boże, który dzielisz się z nami swoją mądrością i dobrocią, zechciej wysłuchać modlitw swoich dzieci i otwórz nasze oczy na Twoją prawdę i miłość, byśmy kochając Ciebie na ziemi mogli żyć z Tobą w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, daj się przejednać naszymi modlitwami i przyjmij łaskawie ofiary Twojego ludu. Niech to, co każdy złożył na Twoją chwałę, posłuży wszystkim do zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, byśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę, z radością wołając.

Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, niech działanie niebieskiego daru przeniknie nasze dusze i ciała, aby stale kierowała nami łaska, a nie nasze upodobania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Transmitowaliśmy mszę świętą z katedry warszawsko-praskiej. Na zegarze jest godzina 7:30, a na 106,2 FM Radio Warszawa.

0: Dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Jest godzina 7:38, powoli taki już piękny, słoneczny, jesienny dzień robi się za oknem, dużo słońca. Po poranku było trochę rzeźko, ale chyba zapowiada się całkiem przyjemna pogoda. Na ten temat więcej powiemy po godzinie 8:00. Dziś jest 19 dzień września, sobota. W diecezji warszawsko-praskiej to dzień seniora i chorego, główne obchody związane z tym dniem. Dziś w parafii świętego Ojca Pio na Gocławiu przy ulicy Fildorfa. Początek od godziny 10:30, a w planach m.in. modlitwa, msza i będą także jeszcze inne ciekawe atrakcje dla wszystkich, którzy tego typu wsparcia potrzebują dzisiaj. Potrzebują także modlitwy i takiego poczucia solidarności. Dziś także diecezjalny zlot służby liturgicznej diecezji warszawsko-praskiej, więc sporo się dzieje po prawej stronie Wisły. Jutro również dużo się będzie działo. O tym będziemy jeszcze mówić i wspominać i zachęcać słuchaczy Radia Warszawa, szczególnie do otwartości, do hojności. Dzień Środków Społecznego Przekazu w niedzielę 20 września. Weekend ciekawy, obfitujący w wiele wydarzeń, wiele także ciekawych propozycji na antenie Radia Warszawa i dużo dobrej muzyki. Janusz Zalewski, zapraszam już teraz na to, żeby

0: ten dzień, ten weekend, ten czas spędzić z Radiem Warszawa. A teraz Emo i Sarsa na naszej antenie. Będzie jeszcze przed godziną 8 również Backstreet Boys.
1: A co jeśli ja zostanę z tym sam? Ulecisz jak dym,

0: Niecały kwadrans do godziny 8 na 106.2 FM. Teraz postać dzisiejszej patronki święta z Francji. Już teraz więcej na ten temat.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Choć ona sama uciekła przed rewolucją, to rewolucja ostatecznie stała się jej udziałem. Nie, to nie jest jedynie gra słów. Emilia de Roda, francuska arystokratka, jako dziecko znalazła bowiem schronienie u swojej babki przed obłędem wprowadzanych siłą i ostrzem gilotyny rewolucyjnych zmian. A gdy po latach mogła w końcu wyjść z ukrycia, to okazało się, że przyniosła swojej ojczyźnie nowe rewolucyjne poruszenie. Emilia de Roda przez lata przebywania u babki miała bowiem okazję za sprawą pewnej mniszki poznać zakonne życie. To dzięki swojej współtowarzyszce w uchodźstwie Emilia spojrzała na świat z zupełnie innej perspektywy. Wybrała życie oddane wyłącznie Bogu i rozpoczęła długie, bo trwające aż 11 lat, szukanie swojego miejsca w różnych zakonnych wspólnotach. Nie znalazła go niestety, bo jej powołaniem, jak się okazało, była wspomniana już tutaj rewolucja. Oto któregoś dnia, odwiedzając chorego, nagle ją olśniło, że ludziom ze strony kościoła w porewolucyjnej Francji potrzeba nie społecznej, ale duchowej pomocy, że koniecznością jest zapełnienie ich wewnętrznej pustki ponownym uformowaniem w wierze. Uformowaniem od podstaw. Dlatego właśnie Emilia podejmuje się opieki nad opuszczonymi dziećmi, uczy religii, a gdy liczba jej podopiecznych przekracza setkę, zakłada zgromadzenie sióstr świętej rodziny. Zgromadzenie, które do dnia śmierci świętej Emilii de Roda, a odeszła do nieba 19 września 1852 roku, rozrosło się, nie bez trudności i oporów oczywiście, do 36 placówek, zmieniających świat na lepszy siłą miłości do Boga i do człowieka. I to był rewolucyjny pomysł w XIX-wiecznej poranionej Francji.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Shania Twain, Waking Up Dreaming. No jeżeli ktoś właśnie w tym momencie wstaje, to z takim mottem można jak najbardziej ten dzień rozpocząć. W miarę świeży przebój tej wokalistki, bo sprzed zaledwie niecałych 4 lat, więc nie wszyscy może go kojarzą, a warto. Za 2,5 minuty będzie 8.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Serdecznie zapraszamy w sobotę 19 września o godzinie 10.30 do Sanktuarium Ojca Pio na warszawskim Gocławiu na kolejny już 9. dzień seniora i chorego. W programie msza święta z sakramentem namaszczenia chorych, ale także wspólny posiłek i porady medyczne, pielęgniarskie i będziemy też mogli skorzystać z dobrej lektury. Zaprasza diecezjalny duszpasterz służby zdrowia, ksiądz Arkadiusz Zawistowski.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
3: Dni powiatu garwolińskiego. W tym roku po raz pierwszy w nowej formule, łącząc uroczysty charakter święta plonów z rodzinnym piknikiem i bogatym programem artystycznym. A to wszystko już w najbliższą niedzielę 20 września w Miętnem. Artur Chmielewski, zapraszam na relację, której posłuchają Państwo między 11 a 15.30 w niedzielę. Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym numerze tygodnika idziemy. Jaka jest dobra homilia? Mówi dominikanin ojciec Tomasz Grabowski w wywiadzie Magdaleny Prokop-Duchnowskiej. Ani wykład, ani show. Rodzice mają prawo do dziecka, czy dziecko ma prawo do rodziców? O tym w artykule Moniki Odrobińskiej. Dziecko to nie własność. Przyciągał przed telewizory 30 milionów widzów. O nowym błogosławionym biskupie Fultonie Sheenie pisze Barbara Stefańska w artykule Ewangelizator z telewizji.
5: Tygodnik idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
6: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy. Może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl. Poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie. Bo każda para jest w drodze.
1: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Dużo słońca dziś o poranku w stolicy, 14 stopni na termometrach w Warszawie, 12 kresek w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim i Pruszkowie między innymi, a także w okolicznych miejscowościach. Maksymalne wskazania na termometrach dziś to 20 stopni. Słońce raczej w pierwszej części dnia, później pojawi się więcej chmur. Jutro podobnie deszcz, jednak w Warszawie ma pojawić się dopiero w niedzielę wieczorem. Także dziś jak najbardziej warto korzystać i planować dzień na świeżym powietrzu.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Minuta po godzinie 8, tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Kto wie, może to już ostatni taki pogodny, taki w miarę ciepły, ładny weekend tej jesieni, więc tym bardziej plany można sobie robić plenerowe. James Blunt to nasza propozycja na początek tej godziny w Radio Warszawa o 8.30. Także będziemy zajmować się językiem polskim. Janusz Zalewski, zapraszam.

0: 8 minut po godzinie 8, czas na 106.2 FM na Akademię AI. Zapraszają ksiądz profesor Józef Kloch i Marcin Bernaś.
1: Akademia AI. Człowiek ponad sztuczną inteligencję. Zapraszają ksiądz profesor Józef Kloch i Marcin Bernaś.
2: Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia zapraszamy Państwa na kolejny temat związany z cyklem audycji Akademia AI. Dzisiaj chcemy porozmawiać o zerach i jedynkach, które są językiem komputerów. Na początek obrazek sali wykładowej. Profesor zapisuje na tablicy tylko 0, 1, 0, 1 i widzi zdumione miny studentów. Naprawdę cały cyfrowy świat zaczyna się od dwóch znaków, księże profesorze?
3: Tak. I właśnie w tym tkwi jego niezwykła prostota, ale i siła. Bo komputer nie potrzebuje 10 cyfr alfabetu, ani obrazków zapisanych tak, jak je widzimy. Oczywiście to jest uproszczenie, ale na najniższym poziomie wystarczą komputerom dwa rozróżnialne stany, które umownie zapisujemy jako 0 i 1. Z takich bardzo długich sekwencji zer i jedynek można budować liczby, teksty, obrazy, dźwięki, filmy i instrukcje programów.
2: A przecież popkultura nauczyła nas, że kod komputerowy wygląda jak czołówka Matrixa. Zielone znaki spadające po czarnym ekranie to są właśnie te zera i jedynki?
3: Nie do końca. I to jest bardzo dobra anegdota na początek naszej rozmowy, bo ten słynny deszcz cyfrowy z Matrixa tak naprawdę nie jest ekranem pełnym zer i jedynek, tylko to są takie znaki, które były stylizowane na tak zwane japońskie katakany. I ten film stworzył znakomitą metaforę niewidzialnego kodu ukrytego pod powierzchnią świata. Natomiast w rzeczywistym komputerze jeszcze głębiej niż języki programowania i znaki widoczne na ekranie, właśnie informacja jest reprezentowana przez zera i jedynki, czyli przez tak zwany system binarny, bo są tylko dwie cyfry, zera i jeden.
2: Skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby liczyć tylko zerem i jedynką? Czy to jest wynalazek epoki komputerów?
3: Gottfried Wilhelm Leibniz, niemiecki matematyk i logik, rozwinął taką właśnie arytmetykę, która miała te dwie liczby. I to się działo, proszę sobie wyobrazić, pod koniec XVII wieku, a ten system opisał na początku XVIII wieku. I on pokazał, że liczby można zapisywać tylko przy użyciu zer i jedynek, dwóch cyfr, podobnie jak w systemie dziesiętnym używamy cyfr od 0 do 9. I przez długi czas to była przede wszystkim taka elegancka idea matematyczna, a jej ogromna praktyczna wartość ujawniła się, proszę sobie wyobrazić, dopiero wraz z rozwojem logiki i obwodów przełączających, a następnie komputerów.
2: Dlaczego akurat dwa stany okazały się tak użyteczne dla maszyn?
3: Bo te dwa stany to można bardzo łatwo technicznie rozróżnić i to jest niezawodne. Na przykład w układach elektronicznych mogą odpowiadać na przykład dwóm zakresom napięcia. Albo możemy mówić o przekaźniku, jest włączony albo wyłączony. Nie chodzi więc o jakieś magiczne właściwości cyfr 0 i 1. Chodzi o możliwość zbudowania fizycznych układów, które stabilnie rozpoznają dwa stany i wykonują dzięki temu operacje logiczne.
2: I tutaj pojawia się Claude Shannon.
3: Tak. Amerykański matematyk w pracy magisterskiej z 1937 roku Shannon pokazał, jak można stosować algebrę do analizy i projektowania obwodów przekaźnikowych i przełączających. Trochę to skomplikowane, ale chciałem pokazać, że nie wszystko w AI jest takie proste. Otóż Shannon stworzył teoretyczne podstawy projektowania układów cyfrowych. W 1948 roku, w przełomowej absolutnie pracy Matematyczna teoria komunikacji, on położył fundamenty pod teorię informacji. I w centrum właśnie znalazła się możliwość mierzenia, kodowania i przesyłania informacji, a podstawową jednostką informacji stał się bit.
2: Bit, czyli po prostu 0 albo 1.
3: Bit to jednostka informacji związana z wyborem między dwoma możliwościami. W technice cyfrowej reprezentujemy ją zwykle właśnie jako 0 lub 1. Jeden bit daje dwa możliwe stany. Dwa bity, 4 możliwe stany, ale 8 bitów już 256 kombinacji. I właśnie liczba możliwych kombinacji rośnie bardzo szybko. Dlatego z pozornie ubogiego alfabetu dwóch znaków, zera i jedynki, można zbudować niezwykle bogaty świat danych.
2: Żeby to lepiej może zrozumieć, weźmy zwykły tekst. Jak zdanie zapisane po polsku zamienia się w zera i jedynki?
3: Najpierw potrzebujemy pewnej umowy, czyli systemu kodowania znaków. Każdej literze, cyfrze, znakowi przypisuje się określoną wartość liczbową. Te liczby są następnie przechowywane w pamięci jako ciągi bitów, o których przed chwilą mówiliśmy. Komputer nie przechowuje więc liter A i tak dalej, jako małego obrazka litery A i innych. Komputer zachowuje liczbę zapisaną w postaci zer i jedynek zgodnie z określonym kodem i możemy potem przekładać te zera i jedynki po prostu na słowa. Mhm.
2: A co w przypadku obrazu? Przecież fotografia nie wygląda jak liczba.
3: No tak, dla człowieka nie, ale obraz cyfrowy też można zapisać liczbowo. Dzielimy go na piksele, a każdemu pikselowi przypisujemy wartości opisujące na przykład jasność i składowe koloru. No i te wartości są liczbami, więc mogą zostać zapisane w formie zer i jedynek. A format pliku, na przykład JPG, określa dodatkowo, jak te dane uporządkować i nawet jak je skompresować.
2: A jako radiowiec dopytam jeszcze, czy z dźwiękiem jest podobnie?
3: Tak, tak, oczywiście, że tak. Choć najpierw trzeba zamienić falę dźwiękową na serię pomiarów. Urządzenie wykonuje próbki głosu, sygnału w kolejnych chwilach i zapisuje ich wartości liczbowo. Potem liczby są kodowane jako bity. W wypadku wideo są podobne zasady. Te sekwencje obrazów w czasie, zwykle wraz z cyfrowym dźwiękiem, dodatkowo właśnie też zamienia się na system binarny i poddaje jeszcze kompresji.
2: Czyli można powiedzieć, tekst, zdjęcie, piosenka, film, wszystko to w komputerze jest ostatecznie zerami i jedynkami.
3: Tak. Pod warunkiem jednego do powiedzenia. Zera i jedynki są reprezentacją, ale sens wynika z reguł kodowania i z interpretacji. Ten sam ciąg bitów bez informacji o regułach kodowania będzie kompletnie niezrozumiały. Dopiero program wie wtedy, jak potraktować ten ciąg liczb, jeśli mamy właśnie nieco innego, tylko system kodowania. Ale zauważmy, uniwersalność tego systemu zer i jedynek, czyli systemu binarnego, polega właśnie na tym, że jedna fizyczna infrastruktura może obsługiwać bardzo różne rodzaje informacji.
2: A gdzie w tym wszystkim sztuczna inteligencja, czy AI również mówi tym językiem zer i jedynek?
3: Na poziomie sprzętu tak, systemy AI działają na komputerach cyfrowych, więc ich dane i obliczenia są ostatecznie właśnie realizowane przez te stany reprezentowane jedynkami i zerami. Ale nie należy mówić, że AI myśli zerami i jedynkami, bo jednak modele AI operują matematycznie na liczbach, wektorach i macierzach. To trochę bardziej skomplikowane. Obiecałem, że nie wyjdziemy poza zera i jedynki. Ostatecznie jednak wszystko to można zinterpretować właśnie jako tekst albo inne dane.
2: W kolejnym odcinku przejdziemy od języka komputerów do pytania znacznie trudniejszego. Co z tego wynika dla samej sztucznej inteligencji? Jesteście Państwo ciekawi odpowiedzi na to pytanie? Zapraszamy na kolejną audycję z cyklu Akademia AI.
3: A porozmawiamy wtedy o AI bez świadomości i własnych zamiarów.
1: Akademia AI. Audycja została przygotowana przez Radio Jasna Góra w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

Jutro, niedziela, 20 dzień września, to dzień środków społecznego przekazu. Radio Warszawa tego dnia będzie można spotkać w parafiach diecezji warszawsko-praskiej. Będziemy m.in. w katedrze warszawsko-praskiej, ale także w Rembertowie w parafii Matki Bożej Zbycięskiej. Będziemy w Kobyłce w parafii świętego Kazimierza Królewicza, w parafii na Pudach, w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie i Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie. Po każdej mszy świętej będziemy zbierać fundusze na remont naszego studia emisyjnego. Kwestarze zaproponują cegiełki, to będą płócienne torby z cytatami, a także kalendarze. Życzliwość słuchaczy Radia Warszawy jest dla nas bezcenna, zawsze też dodaje nam skrzydeł. Prosimy o hojność, bo to wy, drodzy słuchacze, współtworzycie nasze radio. Możemy też pokazywać na bieżąco to, jak wygląda stan naszej zbiórki. Informacja na ten temat na stronie Radia Warszawa. Zebraliśmy już blisko 40 tysięcy złotych, potrzebujemy ich 150, więc jeszcze trochę zostało, ale liczymy na hojność i ofiarność naszych słuchaczy i darczyńców. No a pomysły na to, co chcemy zrobić z naszym studiem, też możemy znaleźć na stronie Radia Warszawa. Jeżeli chcecie, drodzy słuchacze, sprawdzić, czy odwiedzimy też waszą parafię, waszą okolicę, to również na stronie Radia Warszawa takie informacje znajdziemy. Pełna lista parafii, które nasi kwestarze i reporterzy odwiedzą w kolejne niedziele września, a także 4 października na stronie radiowarszawa.com.pl. A wsparcie dla naszej zbiórki oczywiście także możliwe jest za pośrednictwem naszej witryny internetowej.

0: Ignacy i niepewność. 8:30 na zegarze, na pewno teraz na antenie Radia Warszawa. Audycja z polszczyzną na tym zaprasza Wiesława Kwiek, nauczycielka języka polskiego, która opowie o błędach, które najczęściej możemy usłyszeć w przestrzeni publicznej.
1: Z polszczyzną na ty. Zaprasza Wiesława Kwiek.
2: Głoski nosowe mogą również być powodem błędów i w mowie, i w piśmie. Jakie to są głoski nosowe? Otóż w zasobie głosek języka polskiego mamy dwie samogłoski nosowe, czyli en, on. No i mamy dwie albo trzy, można powiedzieć, spółgłoski, czyli m, n, ni. No i tam odpowiedniki miękkie jeszcze my. No i jeszcze bardzo istotne są tutaj, będziemy o tym mówić, połączenia głosek ustnych z nosowymi, czyli wszelkie połączenia typu om, on, em, en, am, an i tak dalej. I zaczynamy znowu od tego, co w szkole najczęściej słyszałam. Proszę pani, proszę pani. Byłabym szczęśliwa, gdyby do mnie się dziecko tak zwróciło, ale najczęściej proszę panią, Janek jest chory. Więc tutaj zastanówmy się, proszę panią, oczywiście forma byłaby poprawna, proszę panią o coś, proszę panią o pożyczenie długopisu, proszę panią o jakąś kartkę, jak najbardziej, ale proszę pani w takim zwrocie, tylko proszę pani jest poprawne, jeśli dziecko na przykład chce skupić na sobie uwagę, proszę pani Janek jest chory, proszę pani Maćka nie ma dzisiaj w szkole, to tylko proszę pani. Czytam tą książkę czy tę książkę? No tutaj wydawałoby się, że już tak często o tym mówiliśmy, ale jak widać nie za często, bo ciągle te błędy się zdarzają. Więc czytam tę książkę, idę w tę stronę, ale zachwycam się tą książką. Zachwycam się tą książką, ale czytam tę książkę, nie tą książkę. Zjem tę pomarańcze, czy tą pomarańczę, czy tego pomarańcza? No pewnie większość powiedziałaby, że zjem tego pomarańcza, no ale pamiętajmy, że ten owoc z pomarańczową skórką jest rodzaju żeńskiego, więc nam tu w grę wchodzą inne rzeczy, czyli mamy zjem tę pomarańczę, tylko tę pomarańczę, tę pomarańczę. I nie tę pomarańcz, tylko tę pomarańcze. Niektórzy się dziwią, jak wiem, że dzieci były mocno zdziwione, że właśnie ten owoc nie jest rodzaju męskiego i że trzeba go inaczej odmieniać, czyli że nie ma tego pomarańcza, ani nie można wziąć do ręki ten pomarańcz. Także tamte formy niepoprawne, zjem te pomarańcze i nic innego. No, pojawiało nam się już kiedyś oczywiście to włączanie i wyłączanie, czyli czy włączać to światło, czy włączać to światło, czy wyłączać, czy... Więc tutaj też póki co językoznawcy, ci, którzy dbają o czystość naszego języka, mówią, że włączamy światło, wyłączamy, a nie włączamy. Oczywiście to się wzięło jeszcze dawno, dawno temu, proszę Państwa, bo był taki czas, że były różne jakby sposoby też zapisywania. Potem te głoski się mieszały. Zapisywało się, był taki też czas, że on miało inny zapis, a on miało inny zapis. I myślę, że gdyby to utrzymało się to rozróżnienie w zapisie, to być może nie pojawiałyby się też takie błędy w wymowie. Ale niestety zrezygnowano z tego on w zapisie, które było takie o z ogonkiem u dołu, trochę

0: z celownikiem liczby mnogiej. W celowniku liczby mnogiej jest komu czemu, rękom i tam na końcu jest m, nogom. I to m to jest głoska zwarta i powinniśmy zewrzeć wtedy wargi, żeby to wyraźnie było zaznaczone. Natomiast widziałam już kilka razy właśnie nawet takich bardzo mądrych ludzi i wydawało mi się, że wyedukowanych odpowiednio przez odpowiednie osoby, jak mieli problem właśnie z tym, że kim czym ręką, nogą, natomiast w liczbie mnogiej komu czemu ręką, nogą, czyli tamto my, to zwarcie na końcu się nie pojawia, co w ogóle no nie wiadomo jak ten wyraz, o co mówiącemu chodzi, prawda? Także wydawałoby się, że to nie są takie rzeczy trudne, ale niestety czasami to takie niechlujstwo, myślę, więc proszę Państwa, zapamiętajmy sobie i dzieci kochane, które idziecie do szkoły, pamiętajcie, że jak chcecie Pani coś powiedzieć, to mówcie proszę Pani. Ja jestem dzisiaj świetnie przygotowany do zajęć i bardzo bym chciał odpowiadać. Albo proszę Panią o pożyczenie długopisu, bo niestety zostawiłem, prawda? Albo mój mały braciszek tam się bawił i nie włożył mi z powrotem do piórnika. No i włączajmy się też aktywnie do ruchu, włączajmy się do rozmów i nie wyłączajmy kontaktów, tylko wyłączajmy. Zapamiętajmy, że tam jest on, a nie un. No to tyle. Do usłyszenia za tydzień.
1: Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Podlasie w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

0: To Lisa Stansfield na 106.2 FM na 10 minut przed 9. Młodsze pokolenie pewnie niekoniecznie kojarzy tę wokalistkę, na pewno rodzice już prędzej, no i rodzice też martwią się o swoje dzieci, to jest zupełnie normalne. O pokoleniu alfa, czyli pokoleniu urodzonym umownie między 2010 a 2025 rokiem życia, była mowa w minionym tygodniu w popołudniowym paśmie Radia Warszawa. To była ciekawa rozmowa dotycząca tego, jakie problemy i z jakimi tutaj dylematami zmaga się właśnie to pokolenie. Okazuje się, że jedynymi problemami nie są tylko smartfon, media społecznościowe czy sztuczna inteligencja, które dla tego pokolenia są codziennością, ale dużym też problemem najmłodszych jest też inna sprawa, mianowicie chodzi o takie wyzwania jak presja szkoły, oczekiwania rodziców, obawy o przyszłość na rynku pracy, który szybko zmienia się za sprawą sztucznej inteligencji. Młodzi ludzie, przedstawiciele tego pokolenia, sami podkreślają, że potrzebują przede wszystkim relacji, bliskości, no i poczucia, że dorośli tak traktują ich podmiotowo. To wszystko było zawarte w raporcie, o którym Bartosz Graczak rozmawiał ze swoim gościem w popołudniówce Radia Warszawa w minionym tygodniu. Całą rozmowę można znaleźć na naszej stronie internetowej. Naszym gościem był Dominik Kuc z Fundacji Półtorej Minuty. Ciekawe wnioski dotyczące tego, z jakimi dylematami wiąże się życie pokolenia alfa w tym współczesnym świecie. No i jak to się ma do tych stereotypów, które już na temat tej grupy młodych ludzi funkcjonują wokół nas. Zachęcamy gorąco do tego nie tylko rodziców, którzy z młodymi ludźmi w takim wieku mieszkają, żyją i pewnie martwią się również o ich przyszłość. 8 minut do 9. Céline Dion jeszcze przed 9 na 106.2 FM. Będą też elektryczne gitary.
1: S'il ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne. Au

0: te elektryczne gitary na 3 minuty przed godziną 9. Po 9 powiemy o tym, jaka dziś pogoda, co czeka dziś na zewnątrz.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Serdecznie zapraszamy w sobotę 19 września o godzinie 10.30 do Sanktuarium Ojca Pio na warszawskim Gocławiu na kolejny już 9 dzień seniora i chorego. W programie msza święta z sakramentem namaszczenia chorych, ale także wspólny posiłek i porady medyczne, pielęgniarskie i będziemy też mogli skorzystać z dobrej lektury. Zaprasza diecezjalny duszpasterz służby zdrowia, ksiądz Arkadiusz Zawistowski.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
3: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
5: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jaka jest dobra homilia? Mówi dominikanin ojciec Tomasz Grabowski w wywiadzie Magdaleny Prokop-Duchnowskiej. Ani wykład, ani show. Rodzice mają prawo do dziecka, czy dziecko ma prawo do rodziców? O tym w artykule Moniki Odrobińskiej. Dziecko to nie własność. Przyciągał przed telewizory 30 milionów widzów. O nowym błogosławionym biskupie Fultonie Sheenie pisze Barbara Stefańska w artykule Ewangelizator z telewizji.
6: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
7: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
1: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Słoneczna sobota, a na pewno tak będzie w tej pierwszej części dnia. W tym momencie już 16 stopni na termometrach w Warszawie, 15 w Pruszkowie, 14 w Piasecznie, Grodzisku, a także Legionowie czy Nowym Dworze Mazowieckim. Maksymalna temperatura dziś to 20 stopni. Po południu przybędzie co prawda chmur na niebie w stolicy, ale opadów raczej z nich się dziś nie spodziewamy. Noc z soboty na niedzielę również w miarę przyjemna na poziomie 15 stopni temperatury.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Minęła godzina 9, Radio Warszawa na 106,2 FM. Przed nami godzina publicystyki na naszej antenie, komentarzy dotyczących bieżących wydarzeń. To oczywiście zapowiedź salonu dziennikarskiego, który za niecały kwadrans na 106,2 FM zaprasza Radio Warszawa, oczywiście, a także Telewizja w Polsce 24 i portal w polityce.pl. Będzie też przez ten kwadrans muzyka Bagus, będzie też w

0: przecież mamy dzień.
1: 7 minut po godzinie 9 na zegarze. Tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Dominik Dudek za nami. Za nieco ponad 5 minut na salon dziennikarski na 106,2 FM. Godzina, niecała godzina komentarzy politycznych w Radiu Warszawa przed nami, ale wcześniej także między innymi Clean Bandit i Jess Glynn.

0: To jest, proszę państwa, no, nowa rzeczywistość, tak to trzeba nazwać. Powoli się przyzwyczajamy do rosnącej skali zagrożeń, wypowiedzi polityków, premiera, ale nie tylko. Także innych przywódców światowych pokazują, że wchodzimy w bardzo niebezpieczny moment w naszych dziejach. I o tym także będzie w salonie dziennikarskim. Witam państwa serdecznie. Audycję przygotowujemy wspólnie z Radiem Warszawa 106.2 na Mazowszu. W tym wydaniu naszej audycji to już proszę o prezentację gości. Marzena Nykiel, witam cię Marzeno serdecznie, Tygodnik Sieci. Dariusz Matuszak, Telewizja w Polsce 24. Andrzej Rafał Potocki, portal witam w polityce.pl.
1: Witam serdecznie.
0: A na łączach Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry, Piotrze. Cieszymy się, że z nami jesteś. No i rozpocznijmy, proszę państwa, od wypowiedzi premiera Tuska, który podnosi temperaturę wyraźnie. Powołuje się też na różnego rodzaju dokumenty, których chyba nie było. Ale najpierw wypowiedź szefa rządu.
2: Mówiąc krótko, istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. I oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO.
0: No i wygląda na to, że rzeczywiście coś się dzieje, bo i Macron zwołuje spotkanie przywódców partii i w innych krajach są alarmy. No z tego co wiemy, niewiele wiemy, bo nie wiemy co w tej informacji od szefa CIA było zawarte, ale wiemy, że o tym pisał między innymi Economist, tak jakby na Kremlu zapadła decyzja, że idą na eskalację i że będą różnego rodzaju prowokacje, uderzenia dronów, niby przypadkowe, o tym też mówił premier Tusk, niby celowe, takie na granicy wojny. I to wszystko ma rozchwiać tę koalicję, która broni Ukrainy. Marzeno, ile w tym gry politycznej, ile w tym realnego zagrożenia?
3: No słowa najlepiej konfrontować z faktami i w tym zestawieniu działania Donalda Tuska no po prostu leżą. Znaczy jeśli otrzymuje jakiś tajny raport tak paraliżujący, no to pierwszą rzeczą jaką powinien zrobić to zadbać o bezpieczeństwo kraju, najpierw informacyjne na poziomie prezydenta i rządu. Żadne z tych działań nie zostało podjęte. Po drugie, no wywoływanie paniki, wprawianie ludzi w histerię.
0: No ci ludzie, ci mieszkańcy Lublina, tak. Rzeszowa tak żyją, no, że po prostu...
3: Nie buduje to poczucia bezpieczeństwa, wręcz przeciwnie. Znaczy, należy najpierw zabezpieczyć państwo. Oprócz tego, że ci ludzie są wybudzani w nocy i dostają SMS-y, że mają się udać do schronu, znaczy udać się w bezpieczne miejsce, rozumiem z poradnika bezpieczeństwa, że do schronu,
0: który nie ma. Co to znaczy, jak mieszkasz w bloku? Tak. No co to znaczy? No?
3: To oprócz tych SMS-ów nie dzieje się nic. Gdzie jest jakieś formowanie policji, służb miejskich, jakichś instytucji, które by instruowały tych ludzi, co mają robić. Nie widać żadnych ruchów po stronie no, takiej formalnej, nawet ale na też, poziomie samorządowym.
0: Mnie najbardziej uderza...
3: Czyli jest to jakby lipa, tak?
0: No lipa, to zagrożenie...
1: Lipa.
0: Ale czy to... Słuchajcie, ja też postawię takie pytanie. No jeżeli jest taki poziom zagrożenia, jak opisuje premier Donald Tusk, ale to nie tylko premier Donald Tusk, bo w Tygodniku Sieci w poniedziałek ważny artykuł Marka Budzisza i profesora Przemysława Żurawskiego, którzy stwierdzają, że to naprawdę jest krytyczny moment naszego bezpieczeństwa. To nie są eksperci, którym można zarzucić grę w orkiestrze rządowej.
3: Dlatego oczekuję od rządu odpowiedzialnych działań, a ich nie ma. Jest tylko, rozpętanie histerii, które osłabia bezpieczeństwo.
0: Jak można mówić o zagrożeniu, a z drugiej strony eskalować wojnę domową, polityczną wojnę domową? To jest dla mnie jakaś zbrodnia.
4: Amerykanie mówią, to, że jesteś paranoikiem, to jeszcze nie znaczy, że nikt cię nie śledzi. Porozmawiajmy o paranoikach. Bo być może nas śledzą, czyli rzeczywiście jest zagrożenie realne. Natomiast to, co się dzieje, to jest cyrk, to jest ściema, to jest teatr, to jest wszystko na potrzeby polityczne. No otóż te wszystkie alarmy. Proszę państwa, ewakuowano szkoły, nie ewakuowano żadnych urzędów. Żadna policja nie została postawiona w stan pogotowia. Żadna straż pożarna nie została postawiona w stan alarmowy. Żadne ośrodki zdrowia, szpitale i tak dalej, nic nie... W ogóle wszyscy sobie żyli tak, jakby był dzień normalny. Wyprowadzają gdzieś tam dzieci, to znaczy co? Bo będą strzelać, to jak mają strzelać, i to potrzebni są strażacy, żeby odgruzowywać. Nie, wszyscy jedzą zupę albo śpią, albo coś, i się nagle tylko takie punktowe gdzieś coś odbywa. Nawet urzędów miejskich nie ewakuowano, czyli urzędnicy, którzy mieli wiedzę w Lublinie, ewakuację jakąś tam sobie zrobili. A w szpitalach wiecie, co zrobili? No tam w Lublinie od okien odsunęli pacjentów na łóżkach i nic, kompletnie nic się nie wydarzyło. Wiemy, że Donald Tusk sobie, jakby to powiedzieć, wyśnił, mu się zdawało, zmyślił to, że dostał jakiś raport od szefa CIA.
0: No właśnie, poproszę ten wypowiedź. Andrzej Rafał Potocki, bardzo proszę, później ten raport.
1: W trzech słowach. Po pierwsze, Putin widzi, że wojnę w Ukrainie, na Ukrainie przegrywa, i bowiem nie osiągnął zamierzonych celów, nie zdobył Kijowa, zdobył jakiś fragment Donbasu, i od kilku lat armia moskiewska drepcze w miejscu. W związku z tym, co Putin robi? Putin zastrasza Europę, ponieważ doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że społeczeństwo europejskie są społecznościami, no można powiedzieć, miękkimi, i dają się łatwo zastraszyć. Podobnie zresztą rządy, które mają dosyć stosunkowo małą sprawczość, bardziej administrują niż rządzą, w związku z tym jest to miękki cel, można w niego uderzać. I podobnie stosuje tutaj do naszego państwa Putin tę samą taktykę, w związku z tym jest dużo gadania, dużo straszenia, a kończy się to na wlocie jednego drona, dwóch dronów, bądź też na jakimś takim minimalnym poziomie wojny hybrydowej. Ja nie twierdzę, że niebezpieczeństwo ostatecznie zanikło, ale jak na razie moim zdaniem do generalnego uderzenia wojny pełnoskalowej z Rosją to daleka droga, a jeżeli nad czym się musimy liczyć, to prowokacje mówi, że jest... i robienie. Nie, on robi histerię, on ulega naciskowi Putina, dwa zające za jednym strzałem, a przy okazji chce osiągnąć efekt flagi, zastraszyć Polaków tymi głupotami, tym wygadywaniem, robieniem histerii.
0: Nawet taka scenka, że generałowie wchodzą, dostają informacje, podchodzą do Tomczyka. Było dużo głosów, że to ustawka była po prostu.
1: No bo to była ustawka najprawdopodobniej. To są wszystko ustawki, co oni robią. Wzbudzanie histerii, niepotrzebne denerwowanie narodu, zamiast naród uspokajać. Owszem, tego typu alarmy, też takie można powiedzieć, to jest palenie na starcie wagi tego alarmu. Powiem, nikt do schronów nie schodzi, nikt tych syren nie słucha. W związku z tym powstaje pytanie, po co to w ogóle jest, i to tylko osłabia, bo w razie czego nosił wilk razy kilka, potem ponieśli wilka. Taki będzie tego efekt. Na dzień dzisiejszy to jest po prostu jedna wielka histeria, tylko i wyłącznie po to, żeby osiągać własne cele polityczne.
3: Tak, a wśród tych celów politycznych być może jest też taki, żeby napędzić histerię tak daleko i uznać sytuację za zagrożenie tak wysokiego stopnia, żeby na przykład doprowadzić do wprowadzenia stanu wyjątkowego. Co z kolei będzie potem
1: bez prezydenta
3: na kolejne...
1: niemożliwe.
3: Tak, to prawda, ale wystarczy...
0: Ale mogą dać im rok przesunięcia wyborów, tak, to jest możliwe. Tak. To jest Piotr Semka. Piotrze, no, jeżeli sytuacja jest tak poważna, to może czas na rząd jedności narodowej. Czas na to, żeby premier Tusk... Przepraszam was, proszę o ciszę. Żeby premier Tusk powiedział do liderów partii opozycyjnych, słuchajcie, no to jest moment krytyczny. Grozi nam eskalacja wojny z próbą wciągnięcia Polski. No bądźmy razem przy tym sterze, bo jedność narodowa w momencie...
5: No dobra, no ale jak tworzyć rząd narodowy, jak następnego dnia u polityka opozycji może o 6 rano pojawić się policja i stwierdzić, że chce jego laptopa.
0: Musi towarzyszyć również...
5: Nie da się pogodzić kraju w ostrej wojny domowej, to i wyskakuje błazen dający premiera i mówi, wiem, że na mnie nakrzyczycie, ale nie mam wyboru, będę musiał we wrześniu wejść siłowo do Trybunału, bo tam nagle zmieniać ton i mówić, kochani, wszyscy razem musimy siąść do rządu zgody narodowej. No tak się nie da. I co więcej, bardzo wiele osób już nauczyło się uznawać taki związek logiki, że jeżeli jest ta wojna domowa, to znaczy, że premier nie traktuje serio zagrożenia. No bo gdyby traktował zagrożenia, to by zatrzymał chociażby na przykład taką operację w Akademii Wychowania w Wymiaru Sprawiedliwości.
0: No albo nie byłoby wypowiedzi, prawda, pana Żurka, pana Berka, pana Kierwińskiego, które ciągle krążą wokół tego, że wejdziemy do Trybunału po prostu.
1: Siłowych rozwiązań.
0: Siłowo.
5: Nie, no, przepraszam, no nie, to przybiera już aspekty groteskowe. No, pan prezydent mówi w czasie rocznicy wrześniowych walk o sytuacji, że Polacy nawet tracąc terytorium walczyli, a następnego dnia wyskakuje minister Żurek, który nie ma nic ważniejszego, aby wysnuwać tezę, że prezydent chce oddawać pół kraju i mówi to reprezentant człowieka, który w ramach paktu takiego planu wojennego chciał oddać pół Polski. Więc wszystko to pokazuje tragizm polskiej sytuacji. Znaczy, że realnemu zagrożeniu rosyjskiemu towarzyszy wojenka, no tak jakby to była, no nie wiem, no jakby to był fragment komedii Zemsta Fredry, no, że jest zagrożenie.
0: Ale też jeszcze, Piotrze, przepraszam, że przerywam, zaraz do ciebie wrócimy, bo zobaczcie, to też jest poziom manipulacji faktami, który podważa zaufanie do władz, do państwa. 10 września Bratysława premier tonem takim poważnym mówi o raporcie szefa CIA, który właśnie dostał, i że ten raport jest precyzyjny. Posłuchajmy.
6: Otrzymałem w ostatnich godzinach dość precyzyjny raport bezpośrednio od szefa CIA dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. I tak jak ja już na ten temat mówiłem i ostrzegałem od wielu miesięcy, należy spodziewać się różnych scenariuszy. I Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze.
0: No i miał być raport, a raportu okazało się nie ma. Oto wypowiedź ministra Marcina Przydacza z kancelarii prezydenta.
7: Nie było żadnego tajnego raportu CIA na biurku. Wymyślone kłamstwo, żeby zelektryzować opinię publiczną i przyszpanować. Paski naiwnych mediów grzały 2 dni. Nikt nie sprawdził, nikt nie zweryfikował. Kto mu uwierzy, gdy rzeczywiście coś się będzie miało wydarzyć?
0: Czy nie było raportu? Było spotkanie, było, no ale...
4: Ja się pochwalę, no. Zgodnie z taką moją zasadą, zawsze w programie powinien być chociaż jedna osoba, która ma rację. Ja parę dni temu już mówiłem, że nie ma żadnego raportu. Nie ma żadnego raportu.
0: Bo CIA nie daje takich raportów, no.
4: Nawet nie o to chodzi, tylko byłby jakikolwiek odzew. To znaczy premier nie mógłby być jedyną osobą, która wie, że coś takiego istnieje. Nie.
0: Kosiniak, minister, no, szef obrony, tak mówi, dalej, że nie widział raportu.
4: On mówi, że bezpośrednio dostał, czyli jeszcze sugeruje, że spotkał się z Radcliffe'em, szefem CIA. No, wiemy coś na ten temat, nic nie wiemy. I dlatego też w tym pierwszym części mówiłem, że to wszystkie te, niezależnie od zagrożeń, jakie są i które są rzeczywiste, to cała ta, to był teatr z tym, tak uznaję, teatr z tymi alarmami, to był cyrk, ściema, lipa. Nikt nie został przygotowany, nikt. Po prostu dzieciaki wyprowadzono, bo dzieci budzą emocje, bo dzieci kochamy i najlepiej i one się nadają do propagandowych...
0: No mi tutaj na przykład bardzo tak brzydko pachnie zachowanie Macrona, no bo we Francji w przyszłym roku wybory prezydenckie. Wszystkie sondaże wskazują, że wygra pani Le Pen z każdym, więc jakby te władze poszukują jakiejś dźwigni, ale prawda? Tak, ale z drugiej strony to zagrożenie jest realne. Oni nas po prostu poważnie nie traktują. W sytuacji zagrożenia wojennego musi być zaufanie, nie może być chucpy, nie może być PR-u. To jest kluczowe.
3: A tymczasem im bardziej straszą, przejdźmy na sytuację polską, im bardziej Donald Tusk straszy zagrożeniem zewnętrznym, tym bardziej zaostrza wojnę wewnętrzną, tym bardziej glanuje wręcz opozycję, a jeszcze bardziej poniewiera prezydentem, i to już w tak absurdalny sposób, jak choćby to ostatnie przyczepienie się do wyjętego z kontekstu fragmentu jego wspaniałego, pięknego, płomiennego, głębokiego,
0: znaczy, tam powiedzmy uczciwie, był błąd po stronie kancelarii, ponieważ podano w tym twicie, no wersję taką przesadnie skróconą,
3: tak,
0: która dała podstawy do manipulacji.
3: Rzucili się na prezydenta, nie sprawdzając, z czym mają do czynienia, i to w tak idiotyczny
0: sposób. Bo nagranie jest czyściutkie, nie ma się do czego czepnąć. Powiedział, były zabory, była druga wojna, a myśmy trwali. No.
3: Znaczy, że choćby Polska straciła terytorium, to nigdy nie straci duszy. To jest clue też dzisiejszej sytuacji. My musimy się jednoczyć, musimy być świadomi zagrożeń, ale musimy mieć zaufanie do władzy. Tymczasem Donald Tusk rozbraja polską armię, podejmuje decyzje uderzające bezpośrednio w bezpieczeństwo i siłę gospodarczą kraju, ale i w morale narodu i w mentalność. Przecież
0: no, rozbrajać to może nie rozbraja tyle, że ślimaczy zbrojenia.
3: Nie, ale oddaje no, na przykład Ukrainie bez konsultacji
1: uzbrojenie.
0: No, tam pociski do patriotów. Andrzeju, króciutko i potem jeszcze Piotrzemka i zmieniamy temat.
1: Jeśli chodzi o raport CIA, to moim zdaniem to jest czysta ściema, nawet trochę widać po twarzy Tuska, ja już się trochę orientuję, jak obserwuję, kiedy on łże, a kiedy mówi prawdę. No niestety o własnym premierze muszę się w ten sposób wypowiadać, żeby patrzeć, kiedy kłamie, kiedy nie kłamie. A tutaj widać po twarzy wyraźnie, że coś
0: nawet
1: jest nie tak.
0: Nawet zepsuty zegar raz na dobę wskazuje właściwą godzinę.
1: Tak jest.
0: Dwa razy na dobę, jeśli jest tarczowy.
1: Z raportem sprawa jest najprawdopodobniej następująca. Pojechał Siemoniak do John Lee Ratcliffe'a, szefa CIA, temu coś powiedział, a Tusk to przerobił na raport, którego w rzeczywistości nie ma, bo gdyby był, to by chociaż pokazał stronę, nie musiał ujawniać całego, ale nawet tego nie był w stanie pokazać, bo po prostu tego
0: on
1: nie ma.
0: On chciał powiedzieć, że jest osobą najwyższego zaufania Amerykanów.
1: Cytuję, mówimy o jakimś zaufaniu do władzy. Z jednej strony cytuję raport, a z drugiej strony kombinuje nad tym, jak wjechać i ustanowić sędzią Berka, który nie ma kompetencji do tego, żeby być sędzią Trybunału Konstytucyjnego. W związku z tym dzieli naród. I w tej sytuacji całe, bo sobie doskonale zdaje sprawę Tusk z tego, co ja przed chwilą powiedziałem w poprzedniej wypowiedzi, że Ruski tylko i wyłącznie straszy i do czego jest zdolny, owszem, do jakiejś małej wojny hybrydowej. Tylko, że Putin straszy Zachód. Natomiast tutaj ten strach Tusk przekuwa na atak na opozycję. I czy w takiej sytuacji można mówić o jakimkolwiek zjednoczeniu?
0: Przepraszam,
1: dopóki ten rząd, ta zgraja, przepraszam za wyrażenie, ale inaczej ich nazwać nie mogę, bowiem co chwila łamią prawo, będzie rządzić, dopóty nie będzie żadnego zjednoczenia
0: narodowego. Pytanie do Piotra Semki. Piotrze, czy ta sprawa z raportem CIA na tobie zrobiła jakieś wrażenie, że jednak no, sprawa fundamentalna, wychodzi premier, mówi, ja dostałem raport precyzyjny, szczegółowy, czytałem i wam teraz go streszczam, a raportu nie ma. No były jakieś rozmowy, jakieś informacje, ale ten raport, no chyba, że chodziło o takie zaraportowanie w potocznym sensie, nie wiem, no.
5: W czasie pobytu w USA zapamiętałem bardzo dobrze te słowa takiego mojego amerykańskiego przyjaciela, który mówił, widzisz, w naszej kulturze, dlaczego Ameryka jest wielka? Powiedział, że jednym z elementów tej kultury było to, że ta kultura właśnie protestancka bardzo ostro osądzała jakiekolwiek kłamstwo.
0: Tak, to do dziś jest zresztą.
5: My dobrze zrozumieliśmy, że kłamstwo tolerowane na każdym szczeblu jest jak wirus, który rozwala cały organizm każdej społeczności. I dlatego na przykład prezydent Clinton stracił cały swój prestiż nie dlatego, że miał romans z sekretarką, a dlatego, że kłamał w jej sprawie. I w tym momencie bardzo wielu amerykańskich polityków mówiło tak, jeżeli on kłamie w sprawie sekretarki, to może kłamać w sprawie bezpieczeństwa państwa. I tutaj to samo. Mamy Donalda Tuska, który kłamania uczynił coś w rodzaju sztuki. I potem ten sam człowiek, tą samą miną, z tą nadąsaną i taką zatroskaną miną mówi o rzekomych zbrodniach tajemniczego pana X z trybuny sejmowej, każe nam, abyśmy mu wierzyli w sprawie bezpieczeństwa narodowego. Tego się nie da połączyć. Dlatego w szkołach uczymy się tej bajki o pasterzu, który krzyczał dla żartu, że biegną wilki, a potem po paru takich numerach nikt nie wierzył w jego okrzyki, a wilki naprawdę napadły.
0: To bardzo celne. No dodajmy też, że prezydent, premier Tusk obiecywał paliwo po 5,9.

0: Ale znaczna część to jest taka bierność rządu, niechlujność, brak działania. Ale idziemy dalej, bo w Sejmie mamy...
1: Ja tylko wyrzucę, że parę dni temu Europejski Bank Centralny podniósł stopy. Od czerwca to już jest drugi raz, więc ten nasz dług SAFE skoczył. Generalnie obsługa długu w tym roku tylko z powodu tych dwóch decyzji wzrośnie o 2 miliardy złotych.
0: Słuchajcie, mamy wicemarszałka Sejmu. Wicemarszałkiem Sejmu został Marcin Horała z Rozwoju Plus, no to jest taka sytuacja, która chyba wyznacza ważny moment w dziejach polskiej prawicy. Najpierw moment głosowania.
2: W głosowaniu wziął udział 428 osób, większość bezwzględna 215, Horała Marcin 254, Ociepa Marcin 167. Sejm bezwzględną większością głosów wybrał posła Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka Sejmu.
0: I wypowiedź samego wybranego wicemarszałka Marcina Horały.
3: Ja jako wicemarszałek będę służyć, na ile to stanowisko pozwala i w ramach oczywiście uprawnień, wszystkim posłom, a w wymiarze politycznym całej opozycji, bo jestem politykiem opozycji, w tym i Prawu i Sprawiedliwości. Chyba dzisiaj są jakiś wybuch chwilowej emocji, ale staram się do tego podchodzić ze zrozumieniem. Emocje opadną i będziemy mogli razem pracować.
0: No nie wiem, czy emocje opadną. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w wypowiedzi w mediach społecznościowych.
4: Długo się zastanawiałem, dlaczego Mateusz Morawiecki rozbił PiS. Dziś już wiemy, że oprócz osobistych ambicji, celem było rozpoczęcie rozmów z Tuskiem. I są już tego pierwsze owoce. Wicemarszałek dla Rozwoju Plus, wbrew wszelkim regułom parlamentarnym. To przykre, ale ta sytuacja wiele wyjaśnia wyborcom. Konfederacja dopuszcza koalicję z Tuskiem, a Mateusz Morawiecki już się z nim układa. Więc czas na powrót do Prawa i Sprawiedliwości, jedynej siły, która może powstrzymać Tuska.
0: No, proszę Państwa, to jest tak, że to zdecydowała o tym, że to nie pan Ociepa, nie poseł Ociepa z PiS-u, tylko poseł Horała zostanie wicemarszałkiem, zdecydowała no, większość rządowa. Większość rządowa. I to jest wbrew logice parlamentarnej, bo największy klub powinien mieć, opozycyjny, powinien mieć wicemarszałka. A czy to jest jakiś ważny moment, waszym zdaniem?
5: To pokazuje pewną cechę charakteru.
0: Czy to jest sygnał, że Rozwój Plus się porozumiał z koalicją rządową?
5: Nie, jeszcze nie, ale może iść w tym kierunku na końcu. Tu chodzi o postawę premiera Morawieckiego jako szefa tego stowarzyszenia Rozwój Plus. Morawiecki zawsze miał taką tendencję do szukania nowych dróg. Mieliśmy te przykłady podczas jego rządów, jak na przykład tuż przed wyborami wprowadził tę składkę zdrowotną, która de facto odbiła się fatalnie na wyniku wyborczym, bowiem dużo ludzi zaczęło głosować na Hołownię i to umożliwiło tę koalicję. I to jest taki polityk, który nie zdaje sobie z tego sprawy, tak mi się wydaje, że w pewnych elementach politycznych progres nie jest wskazany. I tutaj te z powodu niskich notowań jego ugrupowania, tego nowego, wchodzi w koalicję prawdopodobnie po to, znaczy nie tyle w koalicję, przepraszam, ile zgadza się na wybór marszałka, wicemarszałka, właśnie dlatego, żeby sobie podbić notowania i może zjednać sobie jakąś część elektoratu, który nie jest ani po tej stronie, ani po tamtej.
0: Andrzej, ale czy to nie jest błąd polityczny? No bo wyszli wszyscy posłowie PiS-u, ja dawno nie widziałem takiej akcji, żeby wszyscy zabrali głos. No widać, nie, no,
5: okay.
0: Czy to nie jest błąd, bo wystawili się na zarzut współpracy z ekipą Tuska.
5: Ja do tego zmierzam, że to jest kolejny błąd polityczny, bo to walnie w premiera Morawieckiego i w jego ugrupowanie. Bowiem elektorat opozycji, mam na myśli PiS bądź sympatycy PiS-u, czy jego w tej sytuacji no, widzi, że coś jest tutaj nie tak, bo on obiecywał, że nie będzie układał się z Platformą, z Koalicją Obywatelską, a tu już głosami Koalicji Obywatelskiej dochodzi do głosu. I to jest, można poczytywać to za jakiś rodzaj nielojalności w stosunku do wartości prawicy, bowiem to jest układanie się i wykorzystywanie rządu, który po prostu łamie prawo.
0: Ale to są dwie partie, które będą korzystały z okazji, bo część wyborców ma wrażenie,
5: podobnie jak Konfederacja.
0: Ma wrażenie, że to jest jakaś takie, no, razem to, nadal. To jest osobno.
6: Jest to głęboko zasmucające, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że rozwój

0: Tusk, na jego kandydata nie tylko głosowali ludzie Tuska, czy cała koalicja rządząca, ale Rozwój Plus głosował przeciwko kandydatowi PiS-u. Jakby to jest takie mocno uderzające. Znaczy rozłam w momencie, w którym Polska jest w totalnym kryzysie, w wielkiej likwidacji.
1: Już mówisz o odejściu, o samym rozejściu.
0: Ale to ma swoje konsekwencje w tym głosowaniu. Znaczy każdy rozłam, ten główny rozłam generuje kolejne. To, czego doświadczyliśmy wczoraj w Sejmie, pokazuje, że nie ma tam odpowiedzialności politycznej za skutki tych podziałów. Znaczy, wyborcy są kompletnie zdezorientowani. Idea fix Mateusza Morawieckiego o tym, że ta trzecia droga na prawicy ma sens, nie potwierdza
1: nie
0: się
1: ma
0: fakta.
1: Ssania na centrum, ja uważam.
2: Nie ma.
1: Obecnie nie ma. To nie jest rok 2023. No i to jest jakby bój o tego samego wyborcy.
0: W sytuacji, w której są przeciwko sobie. No, woda na młyn dla Tuska, która usprawiedliwia ich
1: Darek Matuszak, potem Piotr Semka.
3: Szczerze mówiąc, to trochę jestem zażenowany tą sytuacją. Nie rozumiem ani jednej, ani drugiej strony. Pójść do Czarzastego i kładać się z Czarzastym? No nie wiem, no to jest po prostu jak szatan, który mówi Chrystusowi, ukosz się przede mną, padnij, a ja ci wszystko dam. I poszli prosić na rok przed wyborami o stanowisko, które w ogóle jest jakby bez wielkiego znaczenia. I jedna i druga strona układać się chciała z człowiekiem, który robi interesy.
1: PiS nie chciał się układać. Ale to się należy
2: druga strona, to kto?
3: Poszli
2: koalicja i czy PiS?
3: Rozmowy były rozmowy na temat tego, że będzie dodatkowy marszałek. 3 lata można było żyć bez wicemarszałka. Można
1: nie, bo Elżbieta Witek jeszcze była zgłoszona. No.
3: Była zgłoszona, odrzucona. Z Hołownią się jeszcze można było układać. Można było jeszcze. Bo to jest trochę poza sporem politycznym. Znaczy, musimy brać pod uwagę, że są wybory i polityczne, i wybory moralne. Ale z kimś takim, jak Czarzasty, nie podejmuje się w ogóle żadnych rozmów.
1: No, ale oni są.
3: I teraz tak, puenta. A gdyby wybrano pana posła Ociepę, to kto by go wybrał? Wybrałaby go dokładnie.
1: Ale jego by wybrano, Andrzeju, gdyby wybrano posła Ociepę, byłby to naturalny, cywilizowany porządek parlamentarny. Mechanizm. A jest zaburzeniem mechanizmu wybór Marcina Horały. Jest zaburzeniem.
2: Horała przeszedł głosami Czarzastego, można powiedzieć.
1: Ten by też przeszedł Ociepa, ale to byłoby w zgodzie z regułami.
3: No to byłaby w zgodzie z regułami porządku.
1: Jak się Buda się należy tym wicemarszałkowi.
2: Takie zachowania przynoszą konkretne konsekwencje. Tak. Mam na myśli to, że już według jednego sondażu reszta oscyluje Rozwój Plus około 5%, a w jednym sondażu nie wchodzi do parlamentu i to będzie spadać. I to się skończy tym, że będą w przyszłym roku uciekać ci posłowie z powrotem do PiS-u, a Morawiecki się nie dostanie do parlamentu, ale i nie będzie z kim rozmawiać.
1: Jakby tutaj to paliwo ten Rozwój Plus dał. No oni tłumaczą, że dla nich nawet ten konflikt z PiS-em na tym tle to jest dobry, bo jakoś ich odróżnia i daje jakąś tam tożsamość. No nie wiem.
0: Ale jaka jest ta tożsamość? W żadnej ideowej sprawie nie stają wprost, nie stają murem.
1: To nieprawda, może.
0: Ale zawsze wyczekują i dopiero w ostatniej chwili.
1: No bo chcą pokazywać spokój, rozumiem.
3: Generalnie fantastycznie udało wam się pokazać, że jesteście jeszcze bardziej podzieleni.
1: No. Kto, my?
3: No nie, mamy myśli.
1: Piotr Semka teraz. Piotrze, twoje oko. Błąd polityczny premiera Morawieckiego?
4: Rozwój Plus, wicemarszałkostwo dla Horały uczcił takim dużym plakacikiem na swojej stronie na komunikatorze X. Mamy to. Ktoś złośliwie dopisał. Macie to, ale czy łatwo.
2: Tak. Dobrze zauważyłem.
4: I to było bardzo trafne. Ale to jest logika niestety podziału. Ta logika w momencie podziału kazała Morawieckiemu odejść z założeniem, że będzie szedł w górę. Tymczasem jego wyniki oscylują wokół.
2: To co mówiłem miesiąc temu.
4: Dasz mi powiedzieć, Andrzejku? I jak się ugrupowanie odszczepiło, no to to jest logika walki. A ta logika nakłada, ileś takich starć będzie i one będą poszerzały margines wrogości, co dla Tuska jest oczywiście świetną wiadomością, bo 4 skłócone partie prawicowe na pewno nie stworzą żadnego ugrupowania. W czasie kampanii będą kopać się po kostkach, no bo jest kampania, a te blizny po tych kopniaczkach z kampanii będą tak dolegliwe, że po wyborach bardzo ciężko będzie rozmawiać o jakiejkolwiek koalicji.
1: No tak, ale Prawo i Sprawiedliwość ma...
4: świadkami, jak idea Paktu Senackiego właśnie wyzionęła ducha, no. No to jak tu myśleć o jakiejś szerszej współpracy?
1: To prawda, to będzie niestety, proszę Państwa, bardzo trudna większość. Jeśli ta większość powstanie, mówi też o tym Jarosław Kaczyński, pan prezes Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika Sieci, no, że to, no, muszą być jakieś racjonalne ramy tego rządu. No, on nie może zwijać państwa, on nie może prowadzić działań antyspołecznych. Ale słuchajcie, mamy też sprawę Trybunału Konstytucyjnego. Dobra wiadomość jest taka, że w piątek nie było uderzenia. Myślę, że te zapowiedzi coś miały w sobie. Prezydent leci na zgromadzenie ogólne ONZ i być może chcieli uderzyć. Najbardziej niepokojące były takie wrzutki w mediach tego głównego nurtu, takie scenariusze, że wchodzą, wyprowadzają pod jakimś pretekstem prezesa Święczkowskiego i tak dalej. Demonstracja i profesor Czarnek, oto fragment wypowiedzi.
5: Po co jest im potrzebny Trybunał Konstytucyjny? Dlaczego podnoszą na niego rękę? Trybunał jest im potrzebny dlatego, że rola Trybunału w naszym systemie prawnym to jest rola ustawodawcy, tyle że negatywnego. Jeśli wezmą to w swoje ręce, to w pierwszej kolejności stwierdzą niekonstytucyjność ustawy o Sądzie Najwyższym, a w ślad za tym powiedzą, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie urzęduje, ponieważ nikt nie stwierdził prawidłowo ważności wyborów. I będzie kto przez parę miesięcy prawo prezydenta? Towarzysz Czarzasty! Nie pozwolimy na to! Nie pozwolimy!
1: Dla wielu może po tych latach sporów prawnych ta kwestia Trybunału jest jakąś kolejną, nużącą, męczącą odsłoną, ale to chyba jest rzeczywiście taki splot społeczny naszej sytuacji. I jeszcze, żeby oddać klimat tej grozy, którą buduje władza, wypowiedź ministra Żurka.
6: Czy policja powinna wejść do Trybunału Konstytucyjnego i wyprowadzić prezesa?
7: Jeżeli będzie łamał prawo, tak.
1: Kto pierwszy w sprawie Trybunału Konstytucyjnego?
2: No, to jest dobre. Zróbmy wyjątek. Nie ty pierwszy.
8: No przez cały czas ty pierwszy się odgłosił.
1: Słuchajcie, bardzo mnie cieszy, jak są goście, którzy chcą mówić, bo najgorszy gość jest taki, który przyjdzie i nie chce mówić.
8: A Piotr ma słuch absolutny.
1: A Piotr ma słuch absolutny.
2: To jest też potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy w pierwszej części. Barbares ante portas, czyli barbarzyńcy u bram, i nie ma żadnego jednoczenia, żadnego zwoływania się pod jeden sztandar, tylko rozwalamy kolejną instytucję państwa. Ja wczoraj byłem tam, takie płomienne przemówienie pana Borowczaka,
1: Adama Borowskiego,
2: na które zwróciłem uwagę, który zwołał Solidarność pod to i wzywał Solidarność, żeby wzięła udział w obronie Trybunału Konstytucyjnego. Tak, to jest to miejsce też, w którym powinni poszukać szansy na zjednoczenie się ci z opozycji, którzy dzisiaj się dzielą. Ci, którzy się dzisiaj dzielą. Nie widziałem tam wczoraj ludzi od Morawieckiego. Byli wcześniej. Więc mówię. I to jest ten moment, żeby pokazać, że tak samo Konfederacja. To znaczy, ja powiem tak, stajemy przed wyborami. Też
3: racjonalnymi. Ja się mogę zgadzać z niektórymi poglądami na przykład Konfederacji, ale odrzuca mnie ich bierność wobec takiego podejścia, że niech się biją, a my sobie stajemy z boku.
1: Krzysztof Bosak powiedział, że prezydent powinien zaprzysiąc pana Macieja Berka, ale się wycofał rzeczywiście.
3: Wszyscy tam powinni
1: czasu niewiele. Marzena Nykiel.
0: Absolutnie trzeba się teraz jednoczyć i myślę, że opór społeczny ma ogromne znaczenie. Gdyby nie to, że ludzie jednak się tam stawili i głośno stają w obronie praworządności w Polsce, która jest gwałcona notorycznie i to już jest ten ostatni skok na praworządność, to być może wszystkie działania byłyby przyspieszone. Ekipa Tuska jest zdolna do wszystkich działań, absolutnie ze złamaniem reguł, zasad prawa, więc...
1: Ale jakby czuli, że przegrają, nie? Ten trybunał, ta presja na trybunał jest taka, jakby czuli, że rzeczywiście przegrają wybory, no.
0: Ale są zdeterminowani i Donald Tusk wyznaczył wrzesień jako ten moment ostateczny i tam nie ma, bezpardonowo będą próbowali to sforsować.
1: Wiemy, że prezydent, to jest wypowiedź ministra Pawła Szefernakera, prezydent śledzi sytuację i ma różne scenariusze. To też jest ważna informacja.
2: Bardzo ważna. Na pewno rząd przygotował się do przejęcia Trybunału, co widać było w tych takich manewrach pod Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. To była przygrywka. W związku z tym oni są, że tak powiem w cudzysłowie, silni, zwarci, gotowi do wjazdu do Trybunału. Oczywiście wczorajsza demonstracja oraz ta pikieta, która tam trwa przez cały czas, powodują to, że boją się oporu społecznego i najprawdopodobniej odwołali decyzję. Jest jeszcze jedna rzecz,
1: ja tylko mam nadzieję, że prezes Jaśkowski porządnie zamknie tę furtkę, bo tam jest druga furtka strony kancelarii premiera.
2: Tak, tak.
1: I tam powinien to mocno zaryglować, ale, uważam.
0: To raz, pan Cudek przeszedł,
2: ale to są szczegóły techniczne, powiedzmy sobie.
0: Tutaj można zrobić wszystko.
2: To są szczegóły techniczne, ale wydaje mi się tutaj, i tu nie mamy wiedzy za bardzo, wystarczy, poza tym, co mówiłeś, że prezydent jest przygotowany na tę sytuację i wie, co ma robić. Wystarczy jeden telefon od wojska, żeby ktoś powiedział, nie róbcie tego, bo inaczej będzie poważna sytuacja. I oni w tym momencie mówią nie. No czy mamy, taki telefon miał miejsce, czy nie?
1: Ja myślę, że oni by dawno weszli, tylko jednak Amerykanie tu wysłali głos i sygnał i oni się trochę też boją jednak tych obrazków. Jeszcze Piotr Semka, czasu niewiele. Piotrze, nie zadaję pytania, no, bo i tak na moje pytania nie odpowiadasz.
2: Ale ma dobry słuch.
4: Dla PiS-u cała historia oblężenia AWS-u powinna być pewną ostrzeżeniem. To znaczy od wielkości do śmieszności jest tylko krok.
2: Napoleon.
4: Poseł Matecki przeskakujący przez płot ośmieszał. Posłanka PiS-u, która zdecydowała się bardzo mało rozważnie na tą głodówkę, potem musiała ją kończyć. Ja wiem, że to są sytuacje nieprzewidywalne, ale trzeba je jednak jakoś planować, bo naprawdę nie wyszło to najlepiej PiS-owi w Akademii Wychowania Wymiaru Sprawiedliwości i jeżeli będą jakieś wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym, to też trzeba dobrze się zastanowić, jak to przeprowadzać. Dorzucam tą kubeczek dziegciu do tej beczki miodu, żeby nie było tutaj takiego
2: miodu.
1: No, oczywiście to jest taki pomysł władzy na kryminalizację, znaczy na taką, na egzotyzację opozycji, że właśnie opozycja ma być taka, co demonstruje, nie?
0: Dwa zdania, zgłasza propozycje. Gdyby nie pani poseł Kurowska, całe przejęcie AWS-u poszłoby znacznie szybciej i nie wiedzielibyśmy o tym, co dzieje się w środku i do czego oni są zdolni. To bardzo ważny test. Druga rzecz, to był przełom, bo nigdy wcześniej nie naruszono tak drastycznie ustawy o
1: uczelniach wyższych.
0: Tak, ale też o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ponieważ nigdy wcześniej policja nie złamała tej ustawy. To
1: dobrze,
0: znaczy,
1: słuchajcie, nie zdążymy.
2: Pani Wroska ośmieszyła w ogóle ten cały wjazd policji, bowiem zablokowała wersalką wejście.
1: Słuchajcie, jeżeli diagnoza, że władza jest, jeżeli to jest diagnoza słuszna, że to jest władza autorytarna albo o intencjach autorytarnych, to opór jednostki, który czasem będzie wyglądał śmiesznie, ma znaczenie. I tak samo na przykład pan prezes Stopiński powinien bronić, bo on powiedział, że nie będzie się szarpał. No jak bronimy, to bronimy. Ja tak uważam, prawda?
0: Ale robił to z wielką klasą i jestem pod wielkim wrażeniem.
1: Nie porozmawiamy o lalce serialu. Radio Warszawa Katolickie, Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio Via w Rzeszowie i Radio Rodzina we Wrocławiu. To są stacje, które nas transmitują bądź retransmitują, za co niezmiennie bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję Marzenie Nykiel.
0: Dziękuję.
1: Bardzo miło zawsze cię gościć, Marzeno.
0: Miło.
1: Darkowi
0: dziękuję
1: Matuszakowi. Fajnie. Też miło. Andrzejowi Rafałowi Potockiemu. Też miło. Piotrowi Semce też. Też miło cię, Piotrze, gościć. Dziękuję bardzo. Kłaniam się państwu. Do zobaczenia za tydzień. Życzę dobrego weekendu.

0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Za 2 minuty będzie 10.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Budzić się rano i myśleć o tym, że chcę być świętym, czy to brak pokory, czy jednak sposób na dążenie do autostrady, do nieba. Czy te autostrady były zawsze łatwe i proste, czy często były związane z trudnościami? W audycji Szlakiem Świętych poznajemy wyjątkowych świętych i miejsca związane z tymi właśnie świętymi. Małgorzata Kurzajewska-Zarina, zapraszam w każdą sobotę o 11.30.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: 3 dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
4: Zbuduj wieżę dialogu.
3: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
5: Miłość rodzi się ze słuchania.
6: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
7: Wiesz co?
8: Słucham.
7: To studio od 10 lat nie było wyremontowane. Ono jest takie nienowoczesne.
8: Technologicznie sporo już jest do nadrobienia. Tu nie trzeba nic już mówić, tylko trzeba działać.
7: No dobra, no to co?
8: Ja myślę, że dołączamy do wszystkich pozostałych pracowników radia z prośbą o wsparcie na remont studia.
7: Zwracamy się więc z prośbą o wsparcie finansowe. Elżbieta Stawińska,
8: Marcin Wnuszyński.
7: Autorzy audycji Złością
8: czy Miłością.
9: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
1: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: 18 stopni mamy o tej porze w Warszawie i w Pruszkowie, a także w Ołominie, Jeżarowie Mazowieckim. Pozostałe miejscowości w regionie to 17 stopni, tak jest w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim i Piasecznie, a także w Grodzisku. Maksymalne wskazania na termometrach to dziś 20 stopni. Słonecznie na pewno gdzieś tak do 14. Później mogą się pojawić chmury, ale bez opadów w sobotę. Te dopiero w niedzielę wieczorem.
10: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Minęła 10, Radio Warszawa na 106,2 FM, Janów Zalewski. Kłaniam się, witam gorąco tych, którzy dopiero tę sobotę zaczynają i nie ma się co dziwić, jeżeli ktoś może, to jak najbardziej warto sobie pozwolić na takie wolniejsze obroty o poranku. No a wita nas piękna pogoda, wita nas także dobra muzyka. Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz, będzie także Take That. Zapraszam.

0: Take That i Michael Patrick Kelly to za nami, a teraz czas na kulturalny weekend. Artur Goc, wokalista, kompozytor, reżyser, a także aktor, który już 28 września wystąpi w spektaklu muzycznym pod tytułem Sypka Warszawa, czyli koncert o powstaniu warszawskim, koncert w Teatrze Kamienica. I na temat tego wydarzenia w pierwszej części audycji, a w drugiej wizyta w Domu Kultury w Śródmieście przy ulicy Smolnej, gdzie trwa piąty warszawski dzień kaligrafii. Zapraszam już teraz w imieniu Doroty Sołowiej.
1: Kulturalny weekend.

0: Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Dorota Sołowiej. Czas na kulturalny weekend, a dziś zaproszenie, myślę, że naprawdę wspaniałe, niezwykłe, bardzo ważne także dla Warszawy. Moim Państwa gościem jest Artur Goc. Witamy serdecznie.
1: Witam serdecznie również.
0: Wokalista, myślę, że Państwo doskonale znany też z naszych spotkań radiowych, który nagrał 7 płyt już w swoim życiu. Zagrał ponad 900 koncertów w Polsce i tak naprawdę na całym świecie, bo przez Europę, Amerykę, po Nową Zelandię, po Australię.
1: Zgadza się. Troszkę popodróżowałem, tak.
0: Ale po Polsce też dużo śpiewasz.
1: Sporo, tak.
0: A w najbliższym czasie, 28 września o godzinie 19:00 wystąpisz w Teatrze Kamienica z takim niezwykłym spektaklem Sypka Warszawa, czyli koncert o powstaniu warszawskim. I
1: tak.
0: Od razu na początku powiemy, żeby Państwo wzięli to pod uwagę, że wyjątkowo wstęp jest bezpłatny, więc...
1: Wyjątkowo dlatego, że dofinansowany jest cały ten koncert przez Związek Artystów Scen Polskich, czyli ZASP, więc bardzo, bardzo dziękuję, że wsparli nasz projekt i zapraszamy do kasy, bo są ostatnie dosłownie wejściówki, więc można się jeszcze załapać na ten niezwykły wieczór.
0: Wieczór będzie na pewno piękny, bo będzie przecież opowiadał o powstaniu warszawskim. Piękny, nostalgiczny tak naprawdę.
1: Bardzo.
0: Bo to powstanie warszawskie też jest chyba tobie, tak jak czytałam, bardzo bliskie sercu.
1: Jest bardzo, bardzo mi bliskie, szczególnie właśnie w tym miejscu, czyli w Teatrze Kamienica, gdzie zaczęła się moja przygoda z powstaniem warszawskim 17 lat temu. Wtedy dyrektor, twórca tego teatru, Emilian Kamiński, zaprosił mnie do współpracy. Grałem w spektaklu Pamiętnik z powstania warszawskiego na podstawie książki Mirona Białoszewskiego, jego wspomnień. I to było niezwykłe wydarzenie. Spektakl był w ogóle bardzo wyjątkowy, nagrodzony przez recenzentów, uwielbiany przez publiczność. On był bardzo nowoczesny. To nie była jakaś tam akademia ku czci powstańców, ale to był żywy naprawdę spektakl z ruchem, z pięknymi piosenkami. I my graliśmy ten spektakl kilka lat, natomiast to spotkanie z Emilianem Kamińskim zainspirowało mnie do tego, żeby opowiadać o powstaniu, żeby stworzyć swój własny koncert, swoją własną płytę, swoje piosenki i żeby opowiadać, ale opowiadać nie tylko o tych radosnych chwilach, czyli nie tylko o tym, co się wydarzyło 1 sierpnia, ale przede wszystkim o tym, co spotkało ludność cywilną, która ukrywała się w piwnicach.
0: Stąd też tytuł, a teatr Kamienica też jest w piwnicy przecież.
1: Tak, Teatr Kamienica jest w piwnicy i jest świadkiem historii, dlatego że on przeżył dwa powstania, które tutaj były. On przeżył powstanie w getcie w 1943 roku. Tymi piwnicami, gdzie jest teraz teatr, Irena Sendlerowa przemycała dzieci z getta, a później w trakcie powstania warszawskiego mieszkańcy tej kamienicy chowali się w tej piwnicy. Ta piwnica nie została, ten teatr, znaczy ten, ta kamienica nie została zbombardowana, dlatego że Niemcy mieli tam taki składzik rzeczy, które zrabowali z getta. Więc ona przetrwała, więc jest naprawdę niezwykłym świadkiem historii, szczególnie właśnie na tym terenie, gdzie przecież cały teren getta był zamieniony w gruz, więc...
0: To nie słyszałam o tym. Myślę, że wiele osób może się tym zainteresować przy okazji.
1: Wielka, tak, wielka, wielka ciekawostka. Zresztą też jest ciekawa sprawa, bo na dziedzińcu tej kamienicy, tego budynku, tam działała kawiarnia, tam grał Władysław Szpilman, tam śpiewała Wiera Gran, więc miejsce naprawdę z wielką historią, nieprawdopodobne i dla mnie chyba najważniejsze w moim życiu i Emiliana Kamińskiego określam często takim ojcem teatralnym, bo on gdzieś naznaczył moją drogę, przede wszystkim, żeby się przeprowadzić do Warszawy. To on powiedział: Artur, musisz tutaj być, bo tu jest dla ciebie miejsce. No i żeby opowiadać też o historii, bo wiedział, że robię kabaretowe, śmieszne koncerty, ale mówi, są tematy, które od czasu do czasu musimy my jako twórcy, jako artyści poruszać, mieć misję. I właśnie tą misję mam poprzez tę płytę, poprzez ten koncert.
0: Czyli miejsce jest tak naprawdę najlepsze, jeśli można powiedzieć, w Warszawie na takie piosenki. No
1: i to jest w ogóle...
0: To jest miejsce historyczne.
1: Miejsce historyczne, najbardziej warszawski teatr. Tam jest makieta starej Warszawy.
0: W środku?
1: W środku, na dziedzińcu tak naprawdę. Oczywiście jak się ma bilety, można przyjść przed spektaklem, zobaczyć. I to jest niezwykłe, bo można zobaczyć, jak Warszawa przed wojną wyglądała. Tego nie ma nawet Muzeum Powstania Warszawskiego, więc Emilian to stworzył sam. No, ja opowiadając o tym, mam gęsią skórkę, bo to naprawdę jest dla mnie tak ważny temat, miejsce i taka klamra w moim życiu, że wracam do miejsca, gdzie zaczynała się moja taka teatralna przygoda tutaj w Warszawie.

0: W czasie naszej rozmowy słyszą Państwo fragmenty piosenek, które zaśpiewasz w czasie tego koncertu. Jeszcze raz zapraszamy 28 września o 19 w Teatrze Kamienica. Ostatnie bezpłatne wejściówki.
1: I jeszcze powiem, że koncert będzie tłumaczony na polski język migowy.
0: Tak, chciałam to zapytać, bo to też jest ważne w kwestii historycznej, pewnie o czym zaraz powiesz, bo był taki batalion w czasie powstania.
1: Tak, był batalion głuchoniemych i ciekawostka jest taka, że z tego batalionu nikt nie zginął. Dlatego, że to byli żołnierze, którzy nie słyszeli i oni po prostu, jak leciały bomby, oni się nie bali. Więc tak jak osoby słyszące uciekały w różnych kierunkach, tak głusi po prostu biegli do celu i oni właśnie dzięki temu, że byli głusi, oni przetrwali, więc...
0: Ja o tym batalionie głuchych nie słyszałam. Dowiaduję się teraz przy okazji twojego koncertu.
1: I prawie nikt o tym nie słyszał i o tym batalionie nawet nie ma informacji w Muzeum Powstania Warszawskiego, więc też chciałbym zaapelować, jak ktoś nas słyszy, żeby o tym sobie może przypomnieć, bo to też powstańcy mi o tym opowiadali i warto, żeby taki symboliczny hołd im też oddać.
0: To też jest chyba trochę taki ukłon w stronę, można tak powiedzieć, Emiliana Kamińskiego, który miał dużą wrażliwość na osoby z różnymi dysfunkcjami.
1: Zdecydowanie, tak.
0: I to chyba też jest tutaj w tym miejscu, w Teatrze Kamienica, takie odpowiednie.
1: Emilian bardzo dbał o osoby z niepełnosprawnościami, o osoby bezdomne, o osoby wykluczone, osoby spoza tego głównego nurtu. On, dla niego nie było znaczenia, czy to ktoś jest dyrektorem, czy ktoś jest bezdomnym. Po prostu każdy był człowiekiem, każdemu podawał rękę i organizował w teatrze wigilię dla bezdomnych. Nie bał się tych ludzi, więc nieprawdopodobna, niesamowita postać.
0: Przed Państwem kolejny fragment utworu Artura Gotsa do koncertu Sypka Warszawa 28 września o godzinie 19 w Teatrze Kamienica.

0: Kulturalny Weekend. Zaprasza Dorota Sołowiej.
1: Dzień dobry. Nazywam się Barbara Galińska i zajmuję się kaligrafią.
2: Dziś w naszym kulturalnym spotkaniu zapraszamy Państwa także na 5. Warszawski Dzień Kaligrafii, który przypada w tą sobotę, 19 września. Wstęp jest zupełnie wolny i właśnie Pani współpracuje przy tym wydarzeniu, które ma miejsce w Domu Kultury Śródmieście.
1: Będzie w samym budynku, tak.
2: Przy Smolnej? Budynku,
1: tak, przy Smolnej oczywiście, że tak, wejście od Alei Jerozolimskich. Także zapraszam wszystkich.
2: To już jest 5. Warszawski Dzień Kaligrafii. Pani na co dzień ma do czynienia wiele oczywiście z kaligrafią, bo prowadzi różnego rodzaju warsztaty, ale ten dzień jest wyjątkowy, bo można właśnie od godziny 10 aż do 20 uczestniczyć w wielu warsztatach, no i przyglądać się tej kaligrafii. Proszę powiedzieć, jak wygląda to spotkanie? W ogóle skąd pomysł na to, żeby takie dni się odbywały? Bo to już 5. rok.
1: Tak, to już 5. rok, ale nie pod rząd. 4. Warszawski Dzień Kaligrafii był 5 lat temu. Poprzednie odbywały się co roku. Mieliśmy przerwę, ale w tej chwili wracamy do tej tradycji. A wszystko zaczęło się od tego, że jest Dzień Pióra Wiecznego. Ja sobie pomyślałam, że można zorganizować Dzień Pióra Maczanego, bo tak nazywa się właśnie pióro ze stalówką, obsadka ze stalówką, maczana w atramencie. Ale Dzień Pióra Maczanego to bardzo dziwnie brzmi. W związku z tym postanowiłam zorganizować Warszawski Dzień Kaligrafii. Zaprosiłam dwie osoby do współorganizowania i to było naprawdę wielkie, wspaniałe wydarzenie. Absolutnie nie spodziewaliśmy się, że aż tyle osób przyjdzie. Było bardzo dużo, bardzo ciekawych rzeczy i tak się to wszystko zaczęło. Wtedy założyliśmy Stowarzyszenie Warszawskie Dom Kaligrafii. Działaliśmy bardzo długo i robiliśmy dużo przeróżnych rzeczy. Naprawdę o tym można by długo opowiadać.
2: Czyli zaczęło się od tego Warszawskiego Dnia Kaligrafii tak naprawdę.
1: Tak. Tak,
2: no myślałam, właśnie. Że na odwrót, że najpierw byli Państwo, a to nie, najpierw było wydarzenie.
1: I doszliśmy do wniosku, że trzeba to kontynuować. Znaczy my na ogół mamy taką zasadę, że zachęcamy właśnie do pięknego pisania, do pisania odręcznego. Mnóstwo wydarzeń robiliśmy bezpłatnie właśnie. Nie jesteśmy żadną szkołą kaligrafii, chociaż też oczywiście czasami warsztaty prowadzimy. Natomiast właśnie głównym naszym zamierzeniem jest promowanie pięknego pisania. I tutaj na ten Warszawski Dzień Kaligrafii zapraszamy nie tylko osoby, które już coś tam potrafią, już zaczęły zajmować się kaligrafią, tylko także takie, które dopiero o tym myślą, bo to jest właśnie dla wszystkich. Będzie tam można przez te kilka godzin podpatrzeć, jak piszą kaligrafowie, uczestniczyć w tak zwanych krótkich lekcjach kaligrafii. Co godzina będzie zmieniał się kaligraf prowadzący, także będzie można co godzinę popatrzeć, pouczyć się przy stole oczywiście, pisząc tak jak właśnie ten kaligraf. Można będzie wypróbować mnóstwo narzędzi kaligraficznych. Będzie taki wspólny stół, przy którym też oczywiście będzie siedział jakiś kaligraf, który będzie pokazywał, podpowiadał, ale będzie można wypróbowywać właśnie narzędzia kaligraficzne, z którymi bardzo często młodzi ludzie się nie spotykają w ogóle, bo te narzędzia kaligraficzne mogą być bardzo różne. Także to jest też taka ciekawostka, bo można pisać naprawdę wszystkim, co tylko wpadnie w rękę, prawdę mówiąc. Trzeba tylko chcieć.
2: No i ważne, że też właśnie wstęp jest wolny i można w każdym momencie przyjść. Nie jest tak, że trzeba się wcześniej zapisywać na jakieś listy, po prostu wystarczy przyjść.
1: Tak, wystarczy przyjść. Oczywiście, że tak. Będą pokazy kaligraficzne, kaligrafia japońska na dużym formacie. Ja będę pisała pismem asemicznym, takim trochę dziwnym, do muzyki. Będzie pisanie światłem. No, dużo różnych rzeczy. Będą konkursy, ale kaligraficzne, ale nie tylko kaligraficzne, czyli tak prawdę mówiąc dla każdego. Także dla tych, którzy jeszcze nie piszą, jeszcze nie kaligrafują. Ale najważniejsze jest to, że będzie można zobaczyć właśnie, jaka kaligrafia jest różnorodna i wybrać sobie może nawet właśnie w tę sobotę coś, co najbardziej będzie pasowało, bo to sporo osób chce zacząć kaligrafować, ale tak dokładnie nie wie jeszcze od czego, od jakiego kroju pisma, od tego jakim narzędziem, jaką stalówką. Także właśnie po to się spotykamy, żeby tutaj pokazać, jak można, czym można i żeby zachęcić, żeby pokazać, jaka ta kaligrafia jest ciekawa.
2: Bardzo się cieszę z tego wydarzenia, bo to słowo kaligrafia jest niestety coraz rzadziej używane, bo mamy takie czasy, kiedy coraz rzadziej piszemy. Mimo, że oczywiście póki jesteśmy w szkole, to piszemy, ale później już wchodzą w nasze ręce komputery, wszystko się drukuje, pisze na klawiaturze, pisze się w telefonie i nie tylko Polska, ale przecież cały świat coraz mniej pisze, a jednak kaligrafia uczy nas wiele. To nie jest samo pisanie. Myślę, że uczy nas estetyki, uczy nas cierpliwości, myślenia. No to jest bardzo ważna rzecz w życiu człowieka, a niestety ginie.
1: No, oczywiście, że ta kaligrafia jest naprawdę bardzo ważna jako proces pisania, bo to jest połączenie ręki z oczami, z mózgiem. My mówimy, znaczy nie tylko my, mówi się, że kaligrafuje, że pisze się mózgiem, bo to jest naprawdę, to są naczynia połączone i wszystko tutaj bierze się pod uwagę i pracuje właśnie w trakcie pisania. No fakt, piszemy coraz mniej, niestety, bardzo często zwracają się do mnie osoby dorosłe z prośbą, żeby im wymyśleć podpis, bo nie potrafią się ładnie sami podpisać. Niestety tak jest, ale prawdę mówiąc, to kaligrafia wraca do łask w tej chwili, a świadczyć o tym może na przykład, no i nasz Warszawski Dzień Kaligrafii i Festiwal Kaligrafii, który się odbywa już chyba 9. rok w tym był, w tej chwili, w tym roku był. Także odbywają się takie różne spotkania kaligraficzne. Festiwal się odbywa w Katowicach i to jest zawsze w okolicach świąt Wielkiej Nocy i odbywa się przy okazji takiej imprezy pen show. To są spotkania miłośników pióra.

0: piórem maczanym w atramencie bardzo często, a wiadomo, że takim piórem się o wiele trudniej pisze, no właśnie, jakieś kleksy są i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to pismo zawsze było piękne, było staranne, no i w tej chwili to... Zastanawiamy się w ogóle, jak to możliwe, no ale tak było. I rzeczywiście kaligrafia powinna być właśnie jako przedmiot uczący ładnego pisania, powinno być w szkole, ale jako też przedmiot uczący cierpliwości, skupienia, jakiejś takiej równowagi i tak dalej. Zapomina się przez ten czas, przez który człowiek pisze o tym, co się dzieje na zewnątrz, o tych różnych złych rzeczach, problemach i tak dalej, i tak dalej. I po godzinie każdy pytał, jejku, to już godzina minęła? A wydawało się, że to przed chwileczką było. Przed chwileczką się zaczęło. No to jest naprawdę coś fantastycznego, także ja polecam to każdemu, niezależnie od wieku. Prawdę mówiąc, to ja zaczęłam kaligrafować tuż przed pójściem na emeryturę, także bardzo, bardzo późno.
1: Pięknie, no ale odkrywamy swoje pasje cały czas. No właśnie, bo można pięknie pisać, piękne, ale niekoniecznie kaligrafować, prawda? Bo kaligrafia to jest bardzo szerokie pojęcie. Przecież, tak jak pani mówi, to będzie kaligrafia świata w te warszawskie dni kaligrafii, a każdy kraj miał swój styl i każda epoka miała swój styl.
0: Oczywiście, jak najbardziej. Ale też pani mówiła, że kaligrafia to jest coś innego niż takie normalne pisanie. Rzeczywiście odręczne pisanie to jest zupełnie, zupełnie inna bajka. Natomiast kaligrafia poprawia takie codzienne pismo. Natomiast tak jak mówię, to jest coś troszeczkę innego. Kiedyś codzienne pismo było właśnie tą kaligrafią, no bo wtedy tak pisano po prostu.
1: To było normalne, tak. Piękne pisanie było czymś zwyczajnym. Każdy pisał. A dzisiaj jest to sztuka, tak? I my dzisiaj zapraszamy Państwa na 5. Warszawski Dzień Kaligrafii. Kaligrafię świata pod takim hasłem. Będzie mnóstwo warsztatów, spotkań, będą wystawy. Wszystko zupełnie bezpłatnie w Domu Kultury Śródmieście od godziny 10 do 20.
0: Dziękuję serdecznie i zapraszam wszystkich.
1: Dziękuję bardzo.
2: Kulturalny weekend.

To grupa Tilaf i piosenka Agnieszka. Media katolickie powinny być profesjonalne, rzetelne i otwarte na debatę publiczną, przekonuje biskup Rafał Markowski w przesłaniu na 60. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, który obchodzony w kościele w Polsce będzie już jutro, czyli w niedzielę 20 września. Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu do spraw mediów i komunikacji podkreśla, że w dobie mediów cyfrowych Kościół potrzebuje kompetentnej i wiarygodnej obecności nie tylko w prasie, radio czy telewizji, ale także w internecie, podcastach i mediach społecznościowych. Biskup Markowski zapowiedział też utworzenie funduszu medialnego, który ma wspierać media episkopatu. Zaznacza też, że odpowiedzialność za ich funkcjonowanie spoczywa nie tylko na duchownych i redakcjach, ale na całej wspólnocie wiernych. My również takim medium jesteśmy, no i też do troski o właśnie to medium, jakim jest Radio Warszawa, zachęcamy naszych słuchaczy. Już jutro z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu będziemy kwestować w parafiach, m.in. w Katedrze Warszawsko-Praskiej na Pudach, w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie i w Jabłonie, a także w Rembertowie i w Kobyłce. Po mszy będziemy zbierać fundusze na remont naszego studia emisyjnego. Kwestarze zaproponują też cegiełki. Inne parafie, które odwiedzimy w kolejne niedziele aż do 4 października, znajdą Państwo na stronie radiowarszawa.com.pl. Tam również możliwość wsparcia remontu naszego studia w formie internetowej zbiórki. No i tam również informacja, ile do tej pory udało środków nam się już zgromadzić. Jest to blisko 40 tysięcy złotych. Potrzeba ich 150, ale wierzymy, że wspólnymi siłami uda nam się ten cel osiągnąć.

0: Za 2,5 minuty będzie 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Ołtarz Ojczyzny zakończony krzyżem historycznym, czyli ostatnia wieczerza i męka. Natomiast w centrum jest właśnie krzyż, który jest przedstawiony jako niesiony przez aniołów na tle owalu. Kiedyś była wolna przestrzeń i okno było z tyłu, także światło wpadało przez ten krzyż, który otwiera nam przyszłość. Tam idziemy w stronę światłości. No czasami trzeba przejść przez krzyż, ale jest to droga bardzo optymistyczna, bo prowadzi do zbawień.
3: O nadziei w znaku zwycięstwa będziemy mówić w parafii Świętego Krzyża w Warszawie. Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
1: Reklama.
4: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
5: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wspólnotach duszpasterskich przeznaczonych wyłącznie dla mężczyzn, a także o amerykańskim youtuberze, który przez lata krytykował chrześcijaństwo, a teraz nawrócił się na katolicyzm i z przekonaniem mówi widzom o swojej wierze. Gość niedzielny. Co tydzień nowy. Jedna decyzja i życie może zmienić się na zawsze. Wsiadasz za kierownicę po alkoholu albo pod wpływem innych substancji psychoaktywnych? Ryzykujesz nie tylko swoje życie. Na drodze odpowiadasz także za życie i zdrowie innych. Nie ryzykuj. A jeśli alkohol lub inne substancje stają się problemem, nie bój się poprosić o pomoc. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego. Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
1: Reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Coraz cieplej w Warszawie, 19 stopni pokazują termometry w stolicy, w Pruszkowie 20 kresek już, podobnie jest w Wołominie, Jeżarowie Mazowieckim. No i to są maksymalne temperatury, jakich dziś doświadczymy. Wszędzie słonecznie, po południu pojawią się chmury, ale bez opadów. Jutro też jeszcze dość ciepło, do 18 stopni, ale więcej chmur i wieczorem popada z nich deszcz, a od poniedziałku zmiana pogody, będzie chłodniej i popada.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Minęła 11, zbliża się nieuchronnie południe. Radio Warszawa na 106.2 FM towarzyszy od samego rana wszystkim tym, którzy z nami zdecydowali się ten czas spędzić. No mamy nadzieję, że przyjemnie. On mija. Kasia Kowalska za moment również będzie nas prowadzić. Będzie również Ania Kuźminowicz i grupa Starship, a to nie

0: Dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Francja czeka na papieża Leona XIV. 25 września, więc już w najbliższy piątek, Ojciec Święty rozpocznie czterodniową wizytę w kraju, w którym korzenie chrześcijańskie są głębokie, ale który jednocześnie od lat mierzy się z postępującą sekularyzacją. Watykan podkreśla, że we Francji można jednak dziś obserwować też oznaki duchowego przebudzenia. To m.in. rosnąca liczba dorosłych, którzy proszą o chrzest. Jeżeli chodzi o program wizyty, to ma być on bardzo intensywny. Leon XIV odwiedzi Paryż, Lourdes i Metz. Wygłosi łącznie 15 przemówień. Spotka się też z przedstawicielami władz, świata kultury, edukacji i różnych religii. Najważniejsze tematy, które poruszy, to wiara, edukacja katolicka, pokój, troska o najsłabszych, ochrona ludzkiego życia oraz przyszłość Europy. Szczególnie ważna ma być wizyta w Lourdes, miejscu związanym z kultem maryjnym, a także uzdrowieniem. Papież spotkać się ma tam z osobami pokrzywdzonymi w wyniku nadużyć w kościele. W Metz, mieście związanym z Robertem Schumannem, który był jednym z ojcem europejskiej integracji, papież będzie mówił o Europie, jedności i przyszłości starego kontynentu. Warto przypomnieć, że to będzie pierwsza oficjalna wizyta Leona XIV w Paryżu. Francuzi już przygotowują się na spotkanie z papieżem na mszę na placu Concorde. Spodziewa się, że pojawi się nawet około 600 tysięcy osób. Papież będzie we Francji 4 dni, 25 września, w najbliższy piątek. Ta wizyta się rozpoczyna.

0: 22 minuty po 11. Dobre słowo Ojca Świętego Leona XIV już teraz.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 180 i 181. Współdzielona odpowiedzialność. Rozważane tu poszczególne dziedziny, czyli poszukiwanie prawdy w życiu publicznym, wychowanie w środowisku cyfrowym, przemiany świata pracy, kruchość rodzin oraz nowe formy niewolnictwa, nie są zjawiskami od siebie oderwanymi. Ukazują one tę samą stawkę. Jeśli technika staje się kryterium absolutnym, osoba ludzka narażona jest na to, by traktowano ją jako dane, trybik w maszynie albo towar. Jeśli natomiast technika zostaje wpisana w horyzont mądrości, może stać się okazją do wzrostu, sprawiedliwości i braterstwa. W tej perspektywie nauka społeczna Kościoła proponuje współdzieloną odpowiedzialność. Domaga się ona, aby procesy te były kierowane z dalekowzrocznością przez instytucje zdolne do regulowania bez dławienia oraz do ochrony bez zastępowania, przez przedsiębiorstwa, które w pracy i godności uznają kryterium sukcesu, przez ciała pośrednie i wspólnoty wychowawcze, które odbudowują zaufanie i więzi, przez obywateli, którzy pielęgnują odpowiedzialność, umiar, rozeznawanie i zmysł prawdy. Tylko w ten sposób innowacja będzie mogła rzeczywiście stać się integralnym rozwojem człowieka, a nie czynnikiem wykluczenia i panowania. I tylko w ten sposób obietnica postępu będzie mogła zostać uznana za prawdziwą, bo mierzona nienaruszalną godnością każdego mężczyzny i każdej kobiety.

0: Godzina 12 wybije za nieco ponad pół godziny, o tej porze oczywiście na antenie Radia Warszawa modlitwa Anioł Pański, a już za moment zapraszamy na kolejną podróż szlakiem świętych. Tym razem Małgorzata Kurzajewska z Arinach zaprasza nas do Czech szlakiem świętego Wacława.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zapraszamy na audycję Nie jesteś sam w sobotę o godzinie 18.30 i w niedzielę o 11.30. A tym razem naszym gościem i ekspertem będzie pani Anna Pierzchała, specjalista od autyzmu.
3: Za rodzicami, którzy są takim oknem na świat dla swoich dzieci, stoją też ludzie, którzy chcą im pomagać, którzy chcą ich wesprzeć swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Jesteśmy, szanowni państwo, dla was.
2: Do usłyszenia, Ewa Pietrzak, pozdrawiam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Drodzy słuchacze, studio w radiu to nie tylko techniczne pomieszczenie, którego charakterystycznymi elementami są mikrofon i czerwona lampka. To serce radia, z którego docieramy z Ewangelią do tysięcy słuchaczy. Zapraszam do wsparcia zbiórki na remont naszego radia. Chcemy tworzyć nasze programy w miejscu estetycznym, nowoczesnym i przyjaznym, zarówno dla pracowników, jak i dla naszych gości. Dziękujemy za wsparcie. Kasper Kowalczyk.
5: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
6: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jaka jest dobra homilia? Mówi dominikanin ojciec Tomasz Grabowski w wywiadzie Magdaleny Prokop-Duchnowskiej. Ani wykład, ani show. Rodzice mają prawo do dziecka, czy dziecko ma prawo do rodziców? O tym w artykule Monki Odrobińskiej Dziecko to nie własność. Przyciągał przed telewizory 30 milionów widzów. O nowym błogosławionym biskupie Fultonie Szynie pisze Barbara Stefańska w artykule Ewangelizator z telewizji.
7: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
6: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
1: O reklamie.
8: Szlakiem świętych. Jak kroczyć drogą świętości w codzienności? Na zgłębianie tej tajemnicy razem ze świętymi zaprasza Małgorzata Kurzajewska z Arinach.
9: Dobre rano, dzień dobry, szczęść Boże. Nie wiem, jak to będzie po czesku. Ksiądz Mirosław Kazimierz, szczęść Boże.
10: Szczęść Boże, witam serdecznie.
9: Proszę ojca, ale jak to będzie po czesku?
10: No to chwala Chrystusa, a Tyszek nie.
9: A, to pięknie.
10: Chwala Chrystusa powie normalnie.
9: Proszę ojca, ksiądz posługuje na pograniczu, w takim miejscu, gdzie trochę jest Polski, a właściwie w granicach to Czechy. To jest miejsce wyjątkowe też dla naszej historii, bo w Czechach jest mnóstwo świętych. My myślimy o Czechach często jako kraj ludzi niewierzących.
10: No.
9: A to chyba nie do końca prawda.
10: No chyba nie. To by było krzywdzące, ale z tym mnóstwem świętych to też jest troszkę przesada, bo w porównaniu z Polską tak tych świętych jest bardzo mało, bardzo mało. Ale myślę, że ci święci są tacy bardzo wyraźni i o tych świętych się tutaj wie, nie?
9: No właśnie.
10: Chociażby ten święty Wacław, który jest takim patronem czeskiej ziemi, taki może najważniejszy z tych wszystkich świętych. O Wacławie wie każdy. Każdy
9: no właśnie.
10: Czech.
9: Ja ostatnio sama się tego dowiedziałam, że w ogóle istnieje w języku angielskim i bardzo często znana w krajach anglosaskich kolęda, w której występuje Wacław.
10: Kolęda z Wacławem? Nie mogę się teraz żadnej przypomnieć.
9: Ale ona jest po angielsku, ojcze, ale to właśnie ci, którzy mówią w obcych językach, mają tę kolędę, gdzie pojawia się, mówi się o królu Wacławie jako przykładzie wiary. No to teraz my trochę o nim opowiedzmy. Kim był ten Wacław, który jest patronem katedry w czeskiej Pradze?
10: No, Wacław był księciem. Był księciem, stał się potem tym głową państwa czy królestwa. Był wychowywany przez swoją babcię, świętą Ludmiłę, która poiła mu chrześcijańską wiarę. I jak się mówi o świętym Wacławie, to właśnie się przede wszystkim pokazuje na tą jego taką prawdziwą pobożność. Że to był taki człowiek, który żył tą katolicką wiarą i to się właśnie nie podobało wszystkim tym możnowładcom w tym jego państwie. Zawiązał się spisek i jego własny brat Bolesław zabił go. Może po to, aby osiągnąć tą władzę, aby potem przejąć tron, ale powodem była właśnie ta dobroć tego władcy, dobroć świętego Wacława. I mówi się o świętym Wacławie, że u niego było bardzo ważne takie to połączenie tego życia wiary z tym publicznym życiem, z tym królestwem, bo on dbał o ludzi prostych, o ludzi biednych, on budował klasztory, on krzewił to chrześcijaństwo, tą chrześcijańską wiarę. A nawet się mówi, a to jest też na freskach w kościele świętego Wita, mam taką kaplicę, a pokazane tam jest, jak on własnoręcznie piecze chleb i przygotowuje wino, które potem miało służyć przy świętej, miało się przemienić ciało i krew Chrystusa. Także to był taki człowiek naprawdę bardzo pobożny, jeździł na wszystkie odpusty i tam też właśnie jak jechał do swojego brata na odpust, Damiana był zabity przez tego swojego brata, nie?
9: Święty Wacław to jest tak, powiedziałeś, że tutaj wszyscy, mówię o Czechach, znają swoich świętych. To jak? To jest święty, który jest wpisany w kulturę, czy to jest święty, bo wypada, jak się jest katolikiem, znać jego hagiografię?
10: Nie, to jest święty, który wpada w kulturę. Tu się uczą o świętym Wacławie. Taki największy plac w Pradze, który...
9: Wacławiek. Wacławak. Tak jest.
10: Tam się wszystkie demonstracje odbywają. To się odbywa przed pomnikiem właśnie świętego Wacława. Święty Wacław jest też na pieniądzach, na monecie 20 koron, tam jest święty Wacław. Także każdy Czech o nim wie, może go nie uznawają wszyscy za świętego, ale uważają go za człowieka, który stał u tych narodzin, tej państwowości. Się o nim w szkole, wszyscy wiedzą o nim coś przynajmniej.
9: Czechy uznawane w naszym stereotypie często kraj, który nie jest krajem katolickim. Ale już za chwilę wrócimy do tego, jak to jest z poczuciem świętości wśród Czechów.

0: Szlakiem świętych.
1: Ojcze Mirosławie, świętość wśród Czechów. Czy Czesi w ogóle są głodni świętości?
2: A ja bym się spytał w ogóle, czy ludzie w Europie są głodni świętości? Mhm. To jest takie pytanie, albo odpowiedź na to pytanie chyba trudno się znajduje gdziekolwiek, ale ja myślę, że ci, którzy chodzą do kościoła, tak, odważę się to powiedzieć, może są tak bardziej autentycznie wierzący niż może w innych miejscach, może nawet i w Polsce. Mhm. Że ta wiara jest taka autentyczna, bo oni musieli czasami coś wycierpieć przez tę wiarę. Jak nie ci dzisiejsi katolicy, tak ich rodzice albo dziadkowie musieli naprawdę wycierpieć, a byli w pewien sposób prześladowani za to, że są katolikami.
1: Ale mają takiego świętego, który ich zawsze chroni. To może jest też tak, że święty Wacław jakoś opiekuje się tymi, którzy wybierają chrześcijaństwo. No bo on miał brata, który tego chrześcijaństwa nie wybrał.
2: Tak, miał takiego brata, który go zabił, Bolesław. No? Mhm.
1: To jest taki, dla mnie obraz kościoła w Czechach to jest kościół uśmiechnięty. Nie tylko przez ciebie, że ty jesteś uśmiechniętym kapłanem, ale ludzie, których spotykasz w kościołach czeskich, to są ludzie, którzy uśmiechają się do siebie. To jest kościół, który jest życzliwy drugiemu człowiekowi. Ja miałam ostatnio takie doświadczenie właśnie w Brnie, kiedy nagle czujesz się po prostu ugoszczony.
2: Ja nie wiem, czy nie tak generalizować, ale jeśli ja popatrzę na te swoje parafie, tak mam wrażenie, że tak to właśnie jest, że ci moi ludzie są tacy bardziej uśmiechnięci, bardzo życzliwi, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, czy są tak życzliwi też dla każdego albo dla siebie nawzajem na co dzień, ale ja odczuwam tych ludzi naprawdę jako życzliwych, którzy są gotowi na... A ja jakieś poświęcenie dla tego kościoła, no. Teraz zmieniłem w zeszłym roku parafię, a jestem zafascynowany tym, jak ci ludzie potrafią ten swój czas, swoje zdrowie, swoje siły tutaj do tych różnych remontów, do tego, aby to życie w tej parafii jakoś tak, aby ta parafia żyła, jak oni się potrafią angażować. To jestem i zbudowany z
1: Wiesz,
2: tego powodu.
1: Ojcze, dobrze, bo jesteś Polakiem z pochodzenia, mimo tego, że wiele lat już mieszkasz w Czechach, to jednak wiesz o tym, że w Polsce Czechy uchodzą za kraj ateistyczny, za kraj, który tak naprawdę porzucił Pana Boga. Czy to prawda?
2: Prawda. To jest prawdą. Tu tych, którzy wierzą, to jest naprawdę garstka. To jest garstka. Tu mówi się, że tych, co chodzą do kościoła systematycznie każdą niedzielę, to będzie o może 2%, nie? Ale może dlatego, że oni są w takiej mniejszości, a ten kościół nie ma takiej siły jak w Polsce, tak może... Może dlatego nam się tak dobrze żyje w tym, bo nie ma tego prześladowania. Im to tak by, jakby ten, jakby, tak mi się wydaje, tak to odczuwam, że im jest obojętne.

0: Piękne. Nie chcę tam jest katolik, on nikomu nie ubliży, bo jest tak strasznie mało. Nie narzucają tego swojego sposobu życia, nie?
1: Ale czy to też jest pytanie, że oni są takim znakiem dla ludzi w Czechach, że jednak są. Czyli po prostu robią coś, co jest drogą do świętości, po prostu swoją obecnością i życiem, przynajmniej staraniem się, bo każdy z nas się stara, życiem według Ewangelii.
0: Mam nadzieję, że tak to jest. Mam nadzieję, że właśnie ci nasi katolicy są jakimś tym, tą solą ziemi, czy tym jakimś tym kwasem, tym zaczynem, czy może troszkę nawet i światłością. Wierzę w to, że ten nasz przykład życia katolików jest w jakiś sposób jakimś znakiem dla tych, którzy są daleko od Pana Boga. Są takie namacalne znaki. Na przykład mam takiego pana, który jeździ pociągiem, jest maszynistą, a było spotkanie młodzieży, gdzieś tam miało być to spotkanie i żaden z maszynistów nie chciał jechać. No mówią, to pociąg pełny młodzieży, to będzie katastrofa, porozbijane to będzie, nie chcemy tam jechać. No ale ktoś musiał jechać. No i ten, który jechał, był wybrany czy wyznaczony, to potem wydał świadectwo, że w takim pociągu jeszcze nie jechał. Pełno młodzieży, ale żadne chuligaństwo, wszyscy rozmodleni, zaśpiewali, gitary, mówi, no tak mi się fajnie jechało w tym pociągu. Także takie małe świadectwa, a one są, myślę, bardzo ważne, jeśli tak to jest, nie?
1: Ale czy myśli ksiądz, że Czesi zapraszają świętego Wacława na kawę, czy jednak bliższy im jest inny święty?

0: Szlakiem świętych.
1: Ja myślę, że taki najbardziej rozpoznawalny święty czeski to jest święty Jan Nepomucen.
2: Czeski eksportowy święty Jan Nepomucen, tak.
1: Tak jest.
2: Ale są tacy święci, których my eksportowaliśmy do Czech.
1: Jan Sarkander, bo pochodzi z Polski, z Skoczowa.
2: Mhm. Nie? Co on zrobił? Proszę ojca, bo my może wiemy, że taki święty jest, ale nie znamy. My wiemy, no wiemy jak się douczymy, że rzeczony święty ze Skoczowa jest pochowany w katedrze w Ołomuńcu.
1: Tak, bo on w Ołomuńcu umarł. A było to tak, że on pochodzi ze Skoczowa, no ale proboszczem był właśnie na Morawie. On studiował gdzieś we Wiedniu, w Ołomuńcu, ale był na Morawie w mieście Holeszów, tam był proboszczem, a wtedy zaczęła ta wojna 30-letnia, były jakieś niepokoje, a jego takim protektorem był jeden z Lobkowiczów, taki katolicki ród, no i jak uwięzili tego jego protektora, tak on odjechał do Polski, do Częstochowy, był w Częstochowie, w Krakowie i w Częstochowie sobie przywiózł obraz Matki Bożej Częstochowskiej. No i to było, myślę, w 1619, a w 1620 napadli na ten Holeszów też polscy kozacy, lisowczycy, a on, ten Jan Sarkander, wyszedł z Najświętszym Sakramentem i z tym obrazem Panny Marii Częstochowskiej naprzeciwko tym wojskom i te wojska nie weszły do tego miasta. Co było poczytane za to, że to jakieś szpiegostwo, że tam jakiś ten Sarkander był gdzieś powiązany z tym Lobkowiczem, a że tam jakieś tam układy polityczne były. I dostał się do więzienia. I on w tym więzieniu był torturowany. Chciano od niego, aby wyzdradził tajemnicę spowiedzi. Naciągano go na skrzypec, przypalali mu boki. No i nie zdradził tej tajemnicy spowiedzi. I dlatego był uznany za świętego. W Ołomuńcu zresztą jest stała kaplica postawiona na miejscu, gdzie był więziony, gdzie był torturowany. Tam się zachował ten oryginalny skrzypiec, na którym go naciągano. No i tam był też zabity i był pochowany właśnie w katedrze, w ołomunieckiej katedrze. Tak? Męczennik tajemnicy spowiedzi nie zdradził nic.
2: To też niesamowite, że my o takim świętym wiemy tak mało, a chyba to taki święty dedykowany dla kapłanów.
1: Dla kapłanów, ale też on jest czczony jako człowiek, który ma jednoczyć narody. Ma taki ten, który ma... Bo on był też człowiekiem pokoju. On o ten pokój usiłował i Jan Paweł II, który go wyniósł na ołtarze w 95 roku w Ołomuńcu, była ta kanonizacja, tak właśnie mówił o tym, że to jest człowiek, który ma rodzić, który ma łączyć narody. Człowiek, który jest taką tą, no, ma być tym, który przebacza, który, bo przebaczył też tym swoim oprawcom, nie? Ale
2: czy pokazuje drogę do połączenia jest przez przebaczenie?
1: Tak jest. Właśnie tak.
2: To niesamowite, więc kolejny stop, drodzy Państwo, jak będą Państwo samochodem albo autokarem, albo będą planować pielgrzymkę do Czech, bo to wyjątkowy kraj, w którym jest tak naprawdę dużo miejsc, które nasze serca mogłyby skraść, nasze serca katolickie, nie można pominąć w katedry w Ołomuńcu.
1: No, myślę, że należy do takich ważnych miejsc. W ogóle miasto Ołomuniec jest przepięknym miastem, bo jest miasto kościołów. Są tam kościoły, kilka pięknych kościołów, a nad miastem jeszcze jest takie małe sanktuarium. Kopeczek też tam, Jan Paweł II, święty Jan Paweł II też tam był, a potem wiele lat wspominał na to. To nie jest droga krzyżowa. Ten kopeczek to jest klasztor premonstratów i tam jest na tym kopeczku, no to jest kopeczek, czyli jakieś zniesienie, nie? I tam jest figurka Panny Marii i tam po prostu się ją czci. Takie miejsce pielgrzymkowe się stało z tego. A tych kopeczków jest więcej, bo kopeczek to wzniesienie. I na tych wzniesieniach często są kapliczki, to jest prawda. I do tych kapliczek jest takie też, jak się przejeżdża przez granicę z Austrią, Mikulow, też tam jest kopeczek, swaty kopeczek też. I tam też z miasta do tej kaplicy na górze prowadzi właśnie droga krzyżowa. Bardzo często tak to jest, takie małe kalwarie. Skąd się to wzięło, ale nie jestem w stanie powiedzieć, przynajmniej dzisiaj muszę dostudiować.
2: Super, ale na pewno wiemy jedno. Na pewno Czechy to też powinno być miejsce, w którym poszukujemy świętych.

0: Antonina Krzysztoń za nami. 5 minut do godziny 12 w studiu Radia Warszawa. Józefa Pietrzek.
1: Dzień dobry. Dzień bardzo dobry. Przyjemna pogoda, kochani. Znaczy, zostańcie, możecie słuchać Radia Warszawa, ale ze spaceru warto dzisiaj skorzystać. Naprawdę jest przyjemnie.
0: Ale chmury się pojawiają rano.
1: Nie,
0: tak nie było.
1: Tego, tak? Niemożliwe. Nie? Czarne chmury chyba z tego serialu.
0: Aha, no to możemy zostać przy serialu. Ale faktycznie dziś ładnie, jutro jeszcze też w miarę, w poniedziałek ma się popsuć.
1: Tak? Ale będzie mróz?
0: Mrozu jeszcze nie będzie, ale ma padać, wiać i taka pogoda.
1: O, a teraz są wyjazdy integracyjne w liceach ogólnokształcących nad Polskie Morze, więc wyobrażam sobie pogodę. Tylko sztormiaki chyba. No tak?
0: Tak. No tak. No, Polskie Morze i pogoda nad Polskim Morzem to temat, o którym można wiele rozmawiać.
1: U odparcia. I tak. Hartuje.
0: A tymczasem na 106.2 FM na audycja Słowo na Wieki, Słowo na Dziś. Ewa Ziętek czyta fragment Pisma Świętego. Rozważanie opracował ksiądz Rafał Mińkowski. W południe na antenie naszej rozgłośni oczywiście modlitwa Anioł Pański.
2: Czytanie z pierwszego listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, powie ktoś: a jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują się ciele? O niemądry, przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeśli wprzód nie obumrze. To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma stać się potem, lecz zwykłym ziarnem, na przykład pszenicznym lub jakimś innym. Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne, powstaje zaś niezniszczalne. Sieje się niechwalebne, powstaje chwalebne. Sieje się słabe, powstaje mocne. Zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie, powstanie też ciało niebieskie. Tak też jest napisane. Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie. Duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi ziemski, drugi człowiek z nieba. Jak i ów ziemski, tacy i ziemscy. Jak i ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz człowieka niebieskiego.
3: W liście do Koryntian święty Paweł wyjaśnia trudności związane ze zrozumieniem rzeczywistości, w której żyć będą święci po zmartwychwstaniu. W dzisiejszym fragmencie kładzie nacisk na to, że poszukiwanie analogii między życiem doczesnym a wiecznym nie daje dobrych efektów, ponieważ nie ma tu ciągłości. To, co siejesz, nie ożyje, jeśli wprzód nie obumrze. Alegoria o ziarnie obumierającym opisuje przejście od życia cielesnego do duchowego. Jak ziarno różni się od łodygi i kłosa, tak inne jest życie cielesne od duchowego, do którego tylko ludzie są powołani. Święty Paweł niezwykle plastycznie opisuje prawdę o tym, że życie duchowe jest jakościowo lepsze od zmysłowego. I droga do niego została nam udostępniona nie od momentu stworzenia świata, ale z przyjściem na świat ostatniego Adama, czyli Jezusa Chrystusa. Od tego czasu możemy nosić w sobie Jego obraz, ponieważ On nie tylko sam żyje, ale ma moc ożywiania. Ostatnie zdanie tego wywodu świętego Pawła wskazuje na to, że chociaż jesteśmy zanurzeni w rzeczywistości cielesnej, to jest dla nas nadzieja na tę całkowitą przemianę, o której mówi. Szansa na to, że wyrwani z marności i przemijalności świata będziemy mogli żyć życiem duchowym, który, jak podaje autor listu, jest niezniszczalne, chwalebne i mocne.

0: Wybiła godzina 12.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
3: i poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
4: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
4: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
4: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
4: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się o łaskę życia wiecznego dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
4: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
4: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
0: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
4: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
4: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
4: Bogu niech będą dzięki.
0: Prawie 3 minuty po godzinie 12 na 106,2 FM czas na dzisiejszą Ewangelię, którą w tym tygodniu komentuje ksiądz Maciej Jaszczołt, a odczyta ksiądz Krzysztof Stosur.
5: Z Ewangelii świętego Łukasza. Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść. Siewca wyszedł siać swoje ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc, wołał: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pytali go więc jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: wam dano poznać wprost tajemnice Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia, nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa, sercem szlachetnym i dobrym zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości.
2: Przypowieść o siewcy, którą pamiętamy pewnie z lekcji języka polskiego w liceum, ale też przypowieść o sercu człowieka. Zawsze, gdy myślę o tej opowieści, myślę o tym, że ten siewca jest taki dziwny, taki inny, bo sieje wszędzie. Tak działa Pan Bóg. Nie oszczędza słowa, nie rozdziela słowa tylko na tych najlepszych. Rozrzuca je nawet tam, gdzie wydaje się całkowicie zmarnowane, gdy wydaje się, że to zupełnie nie ma sensu. Na ziemię skalistą, na drogę. No który rolnik będzie rzucał ziarno na drogę? Ziarno jest dla każdego. Bo ta przypowieść nie mówi, że są jakieś takie ziarna wybrakowane, jakieś takie puste, jakieś zepsute. Słowo Boże zawsze ma moc. Ale problem tkwi w glebie. Więc pytanie brzmi, co dzieje się z moim sercem? Droga to takie serce zdeptane, zamknięte. Skała, może i zapał, ale bez korzeni. Ciernie to tyle spraw świata i grzechu, że wydaje się, że nie ma miejsca dla Boga. Najpiękniejsze słowo to chyba wytrwałość. Zatrzymują i wydają owoc przez swą wytrwałość. Bo owoc nie rodzi się natychmiast. Królestwo Boże dojrzewa powoli. Więc pytanie może na dzisiaj to nie to, jakiego plonu oczekuję. Co zrobić, żeby mój plon był obfity? Słowo jest tajemnicą. Pytanie, jaką glebą jest moje serce?

0: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
2: Na 106.2 FM kilka słów o pogodzie i dziś, drodzy Państwo, w Warszawie o tej porze mamy 21 stopni, to jest temperatura maksymalna dziś na Mazowszu. Zdaniem synoptyków te deszczowe chmury nie przyniosą nam deszczu, ale nie wiem, czy im ufać, tak szczerze mówiąc. 22 stopnie o tej porze w Legionowie, 20 stopni w Nowym Dworze Mazowieckim, tyle samo w Ząbkach, w Wołominie i w Józefowie, tam także i pochmurno, i na chwilę słonecznie.
0: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: 12 minut po godzinie 12. Dobre chwile z Radiem Warszawa na 106.2 FM. Zachęcam do tego, by pozostać z nami. Dziś diecezjalny Dzień Seniora i Chorego. Bardzo ważne wydarzenie w historii diecezji warszawsko-praskiej. A na terenie seminarium diecezjalne z lat służby liturgicznej diecezji warszawsko-praskiej. Tam z kolei, drodzy Państwo, swoje święto celebruje młodzież. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. I UB40 otwiera tę godzinę na antenie Radia Warszawa.

0: Dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: 23 minuty po godzinie 12. Pozdrawiam Państwa z przytulnego studia przy Floriańskiej 3. U nas coraz więcej rozpogodzeń i coraz więcej słońca. Potrzebujemy, aby twarz i głos na nowo oznaczyły osobę. Musimy strzec daru komunikacji jako najgłębszej prawdy człowieka, ku której należy ukierunkować każdą innowację technologiczną, napisał Ojciec Święty Leon XIV w orędziu na kolejny Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Będziemy go świętować już jutro. W Polsce jest on obchodzony w trzecią niedzielę września, czyli właśnie przypada w tym roku 20 września. Papież przestrzegał także przed różnymi chatbotami, które wkraczają w najbardziej intymną strefę życia człowieka. Drodzy Państwo, my jutro również w kolejnych parafiach się pojawimy. Już teraz mówimy Państwu do zobaczenia, nie tylko do usłyszenia.

0: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Jutro kolejne spotkanie ze słuchaczami Radia Warszawa. Okazją do niego są środki społecznego przekazu. Podczas wizyt w parafiach nasi kwestorzy zbierają środki na remont studia emisyjnego. Jak mówi Anna Siekierzyńska, nasza wolontariuszka w każdej ze wspólnot spotyka się z życzliwością i chęcią wsparcia naszej stacji.
1: Bardzo sympatycznie. Też miałam wyjście na ambonę, więc widziałam, że ludzie się uśmiechali. Bardzo pozytywnie zawsze odbierają nas. No ja już jestem 6. rok kwestarką, więc już mam doświadczenie i zawsze wiem, że parafianie nas przyjaźnie przyjmują. Mamy też, wiadomo, możliwość płatności kartą, gotówką, także z racji, że jest rozszerzona też oferta, mamy gadżety radia. Zawsze kogoś coś zainteresuje.
2: Już widać, że któreś gadżety najbardziej się podobają?
1: Chyba zdecydowanie torby. Torby, bo to takie praktyczne bardzo. Zdecydowanie można na zakupy zabrać.
0: Słowa podziękowania dla Państwa kieruje także dyrektor Radia Warszawa, ksiądz Mariusz Wajciuk.
3: Dziękuję wszystkim naszym darczyńcom, którzy wspierają naszą działalność, nasze funkcjonowanie, a teraz szczególnie zwracamy się z tą prośbą o takie celowe wsparcie na remont naszego studia. Także z góry serdecznie w imieniu całej redakcji bardzo dziękuję za zrozumienie i za to wsparcie.
0: Podczas ostatniej kwesty parafianie podzielili się z nami swoimi opiniami.
4: Bardzo jestem zadowolona z radia. Słucham go od roku. Przez przypadek zaczęłam słuchać, ale jestem osobą niewidomą, więc nie oglądam telewizji, a radio mnie trzyma przy życiu.
5: W drodze do przedszkola słucham razem z moimi synkami, z Franiem i Kubusiem.
6: A czego słuchasz?
7: Radia Warszawa.
8: Cieszę się, że spotkałam panie z radia. Od wielu lat jestem już i wspomagam radio systematycznie wpłacając. Już się dorzuciłam do remontu i zachęcam innych też.
0: Jutro odwiedzimy 6 kolejnych wspólnot, wśród nich parafię świętego Kazimierza Królewicza w Kobyłce, parafię Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie oraz katedrę warszawsko-praską. Pełna lista miejsc, gdzie spotkają Państwo naszych kwestarzy, znajduje się na stronie www.radiowarszawa.com.pl.
9: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: A jutro w parafii Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach odbędzie się Dzień Papieski. Już tam zrealizowana została audycja Przystanek Parafia. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 12. Z tej mszą świętą pod przewodnictwem księdza infułata Jana Sikorskiego, podczas której wystąpi warszawski chór imienia świętego Jana Pawła II. Po liturgii zostanie otwarta wystawa Jan Paweł II i ludzie Lasek – wspólnota myśli, poświęcona związkom papieża z Laskami i osobom tworzącym tę wspólnotę. Na zakończenie organizatorzy zaplanowali niespodziankę dla zebranych gości. W Wyższym Seminarium Duchownym diecezji warszawsko-praskiej trwa diecezjalny zlot służby liturgicznej. Spotykają się tam bielanki, scholiści, ministranci, lektorzy, a także ceremoniarze z całej naszej diecezji wraz z kapłanami i opiekunami. Więcej na ten temat nasz reporter Artur Chmielewski.
10: Centralnym punktem wydarzenia była msza święta pod przewodnictwem biskupa Tomasza Steierwalda. Po Eucharystii uczestnicy zlotu mogą wziąć udział m.in. w festiwalu scholi parafialnych, grach i zabawach oraz animacjach tanecznych. Dla starszej młodzieży przygotowano spotkanie z profesor Moniką Przybysz pod hasłem Jak nie przeskrolować życia, a także grę terenową. Najaktywniejsi członkowie służby otrzymają również specjalne medale. Zlot odbywa się pod hasłem tegorocznego roku duszpasterskiego. Uczniowie misjonarze. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: 42 minuty po godzinie 12. Drodzy Państwo, jutro Dzień Środków Społecznego Przekazu i Radio Warszawa odwiedzi takie parafie jak parafia świętego Kazimierza Królewicza w Kobyłce. Będziemy także w Lambertowie u Matki Bożej Zwycięskiej. Pozdrawiamy także księdza proboszcza. Będziemy tutaj bliżej Niko, czyli

Katedrze Warszawsko-Praskiej. Będziemy w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Płudach. O! Oni ostatnio byli u nas w audycji Przystanek Parafia. Rok temu mówili m.in. o swoich organach. Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Aninie, to już jak co rok, od wielu lat, a także Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie. Pozdrawiamy wszystkich Państwa i słyszymy tutaj od naszych słuchaczy, że szczególnie Państwo pytają o te płócienne torby z cytatami. No, będą te torby. Myślę, że one są niezniszczalne. Dziękujemy za Państwa wsparcie i dziękujemy także za to, że możemy z Wami się spotkać.

Za 10 minut dobije godzina 13. Gahu na antenie Radia Warszawa. W tej godzinie jeszcze pojawi się zespół WEM. A jeżeli ktoś z Państwa uważa, że to właśnie Państwa parafia powinna zagościć w audycji Przystanek Parafia, to zachęcam do telefonowania, a także pisania.

0: Za 2 minuty godzina 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Musisz jeszcze godzinę. To jeszcze czas.
3: To jeszcze się załapiesz. Póki człowiek żyje, po tym ma czas. Każdy człowiek do ostatniego tchnienia swojego życia tutaj na ziemi może powiedzieć Panu Bogu: żałuję.
4: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
5: Idealny moment na kawę. Jedni mówią, że od razu po wstaniu, inni piją do śniadania, jeszcze inni w biegu, ale są też tacy, którzy bez względu na przyzwyczajenia najbardziej lubią pić kawę w dobrym towarzystwie. Zapraszam, żebyśmy pili ją wspólnie. Kawa na wynos od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozurewska. Czekam z kawą.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
7: Już w niedzielę, 27 września, warecki rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej. Poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
1: O reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: A propos tych gorących źródeł, to dziś ich nie będzie brakować, tym bardziej, że znowu na warszawskiej Pradze lekkie zachmurzenia, ale temperatura nie spada, 21 stopni i częściowe zachmurzenie. W nocy temperatura spadnie na Mazowszu do 14 stopni, 22 stopnie w Legionowie, w Pruszkowie również tyle samo, w Grodzisku Mazowieckim 21 i tam o tej porze piękne słońce.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Spokojnie, a może tak również leniwie rozpoczynamy tę godzinę na antenie Radia Warszawa. Cukero i Paul Young. Jak wygląda życie bez kobiety? O tym między innymi w tym ich największym przeboju. A za moment także pojawi się Zako Power z utworem Chwila i mogę obiecać także spotkanie z redaktorem Grzegorzem Traczewskim, zmotoryzowanym dziennikarzem Radia Warszawa. Nie zabraknie także Świętego Krzysztofa. Ewa Pietrzak, dzień dobry.

0: I oto przybył redaktor Grzegorz Traczewski, prawie 13 minut po 13.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: Po drodze ze Świętym Krzysztofem, czyli bezpiecznie za kółkiem, zaprasza Grzegorz Traczewski.
3: Dzień dobry, witam serdecznie, Grzegorz Traczewski. Padło takie pytanie, jak się zachować, co zrobić, by zaprezentować całą gamę dostępnych modeli, by jednocześnie było szybko, żeby było bezpiecznie, żeby każdy był zadowolony. Właśnie takiej misji podjęli się organizatorzy z firmy Hyundai Motor Poland. A obok mnie Stanisław Dojs, reprezentujący oczywiście Hyundai'a w Polsce. Witam cię, Staszku.
4: Dzień dobry Państwu, witam.
3: Dawno ciebie nie było w naszym radiu. No ale jesteś znowu. No, tak po wakacyjnie cię witam.
4: Jestem. Z reguły takim naturalnym warunkiem czy okazją do spotkań jest to, że pojawiają się nowe modele, a my jesteśmy przed ich największym wysypem.
3: No wysypało się tego trochę. Teraz można na torze Jastrząb.
4: Zgadza się. Teraz na torze Jastrząb pokazujemy wszystkie modele w naszej ofercie i są to modele zarówno elektryczne, jak i modele spalinowe. Elektryki miały mnóstwo premier, bardzo gęsto, jeden po drugim i zaraz kończy się ich taka sekwencja i ostatni elektryczny model dokończy już dzieła, a zaraz zacznie się wymiana wszystkich samochodów hybrydowych i spalinowych.
3: Powiedziałem, że będzie wszystko, że będzie szybko, no bo na torze. Że będzie bezpiecznie, no bo na torze jest bezpiecznie, że wszyscy będą zadowoleni. No, dziennikarze motoryzacyjni z takiego rozwiązania zawsze są zadowoleni, no bo jest możliwość pojeździć szybko i na dodatek tam nie stoi na końcu radar i nie mówi pan, że to mandacik będzie. Skąd pomysł, żeby wszystkie te samochody, jakże nieporównywalne, ściągnąć na tor i na dodatek jeszcze przepuścić się przez szarpak, przez płytę poślizgową?
4: Zaczęło się od tego, że mamy gwiazdę numer 1, czyli Ioniqa 6N, czyli najszybszy, najmocniejszy samochód w naszej ofercie. 650 koni mechanicznych, prawdziwy dzikus, można nim driftować w sposób kontrolowany, można nim jeździć po torze i ten samochód prezentujemy na torze, na takiej dłuższej nitce dwukilometrowej, można sobie technicznie ten samochód sprawdzić. Ale na pozostałych stacjach, tak żeby się nikt nie nudził, bo grupę dzisiaj mamy dużą, mamy właśnie szarpak, gdzie można przejechać przez niego choćby modelem Santa Fe, Koną, czyli bieżącymi, ważnymi modelami, które prezentujemy tutaj w wersji hybrydowej. Jest też test Stewarta, który uczy płynności jazdy.
3: Oj, tak, tak, tak.
4: I bardzo czasami uczy pokory.
3: Dobrze, powiedz, na czym on polega, bo my się śmiejemy, bo wiemy, w czym rzecz się ma cała.
4: Test Stewarta to nic innego, jak jeżdżenie tak delikatnie, by piłka tenisowa, która umieszczona jest w takim miejsce przypominającej nieco starą antenę satelitarną, to jest zamocowane płasko na masce, żeby z tej miski ta kuleczka, ta piłka nie wypadła. Trzeba jechać bardzo łagodnie, bardzo płynnie, no i rzeczywiście można się zdziwić, jak płynnie trzeba jechać, żeby to wyszło.
3: Przymocowaliście piłeczkę czymś, żeby nie uciekła.
4: Jest przymocowana, to wygląda praktyczne, żeby jej nie rozjechać, żeby szybciej wstawić, tak, jest na sznurku.
3: A znam takich, którzy kiedyś taką próbę zorganizowali bez przywiązania piłeczki i ten, który wywalił piłeczkę, musiał biec po nią, włożyć ją z powrotem, usiąść, zapiąć pasy, a więc jeszcze miał ćwiczenia fizyczne.
4: Tak, taka motoryzacyjne prawo Pascala.
3: jakoś tak. Czy wyjechały samochody na drogę, taką zwykłą, normalną drogę? Wiesz, tutaj obok toru Jastrząb jest przecież ekspresówka.
4: Jest droga ekspresowa, ale są też takie drogi spokojniejsze, prowadzące przez wsie. Zatem można też pojeździć tam, gdzie samochody elektryczne czy hybrydy pokazują najlepsze wyniki spalania czy zużycia energii. Zatem mamy tutaj ileś stacji, które pozwalają zapoznanie się z bardzo szeroką gamą samochodów. Dziennikarze czasami sobie testują jeden samochód, drugi, często w takich życzeniach tygodniowych, ale dość rzadko bywa możliwość takich dni produktowych, kiedy wszystkie samochody stoją obok siebie, ba, nie samochody elektryczne, nie hybrydowe, tylko wszystkie razem. Można się przejechać Santa Fe, Tucsonem, Koną, Ioniqiem 9, 5, 6 po lifcie, czy właśnie 6N-em. No oczywiście też, żeby wszystkim było wesoło, jeszcze jest stacja z go-kartami, też można sobie trochę poszlifować swoje umiejętności jazdy, żeby się nikt nie nudził i żeby to była nie tylko taki walor edukacyjny, ale też rozrywkowy.
3: No tak, czyli jest tego trochę. No i potem my będziemy siedzieli w domu, przygotowywali teksty, wypowiedzi, gdzie tam, kto tam pracuje, no i postaramy się być takim źródłem informacji dla klientów. I jeszcze jedno pytanie, Saszku, ja wiem, ja jestem nudny ponoć strasznie. Czy z tego porównania nie boisz się, albo nie boicie się jako organizatorzy, że te elektryki, no, wyjdą nieco gorzej?
4: Samochody elektryczne w mieście są tak dobre, że sam wywodzę się z motoryzacji spalinowej, ale mówiąc krótko, samochód spalinowy w mieście nie ma absolutnie żadnych zalet, po prostu żadnych. Hałasuje, przegrzewa się, zużywa więcej paliwa, kiedy jest korek, w elektryku to w ogóle praktycznie nie dotyczy i myślę, że na przestrzeni lat elektryków będzie przybywać, natomiast Hyundai ma dosyć realistyczną wizję tej elektryfikacji. To znaczy z jednej strony oferuje bardzo dużo aut elektrycznych, ale oferuje samochody hybrydowe i spalinowe w każdym możliwym segmencie i nie rezygnuje z tych samochodów. Najbliższe premiery, jakie zobaczymy w tym roku, czyli nowy Bayon, nowy Tucson, potem Kona i20, to są samochody, które również debiutują jako wersje spalinowe. Na tej naszej planszy nie zabraknie ani jednych, ani drugich. Producenci, którzy twierdzą, że jutra nie ma i że samochody elektryczne to droga donikąd, byli tacy, teraz kupują samochody od marek chińskich i naklejają swoje znaczki. Więc tak muszą odszczekać tę rzeczywistość, bo oni są się w stanie zmieścić w normach emisyjnych. Producenci, którzy twierdzą, że tylko samochody elektryczne to przyszłość, nie mają jak sprzedawać samochodów spalinowych klientom, którzy nadal ich potrzebują.
3: I w ten to sposób powiało optymizmem, który zasiał Stanisław Dojs, reprezentujący firmę Hyundai w Polsce. Dziękuję Ci, Staszku.
4: Bardzo dziękuję.

0: drodze ze świętym Krzysztofem.
1: Tym razem witam z pięknych okoliczności przyrody, nadwiślańskich okoliczności przyrody, warszawskiej Pragi, południe. Tu właśnie wyznaczyliśmy sobie spotkanie, by podziwiać, obejrzeć i skonstatować różne wnioski dotyczące Nissana X-Traila. Czy to jest nowy Nissan X-Trail, czy odnowiony? Z tym pytaniem zwróciłem się do Kamila Króla, który reprezentuje firmę Nissan w Polsce. Witam cię serdecznie.
2: Witam cię, Grzesiu.
1: To nowy X-Trail, czy odnowiony X-Trail?
2: Zdecydowanie odnowiony i na pierwszy rzut oka zmian nie ma dużo.
1: Dla mnie taką najważniejszą rzeczą są nowe wersje, bo te wersje topowe, oczywiście tak, elementy chromowane, elegancja, skóra, ta prawdziwa, ale te wersje niższe wyglądają na usportowione. I teraz zastanawiam się, czy ktoś będzie chciał właśnie mieć taką niby usportowioną wersję, czy też będzie próbował czuć się w aucie z prestiżowym wnętrzem, no jak w samochodzie segmentu premium.
2: Przygotowaliśmy ofertę, która mamy nadzieję, że trafi w wymagania, potrzeby czy oczekiwania wszystkich klientów. Począwszy od wersji M-Connecta, która otwiera cennik, wersji wyposażonej w dwa ekrany multimedialne o przekroju 12,3 cala, bezprzewodowej łączności z Android Auto, elektryczną klapą bagażnika, czy chociażby pełnym pakietem zimowym tak zwanym, czyli podgrzewanymi fotelami, szybą przednią, fotelami z tyłu, czy podgrzewaną kierownicą.
1: No właśnie, te N-ki nieco mnie zaskoczyły.
2: N-ki. Masz na myśli Entreka. Entrek, czyli wersja pośrednia, ale wersja, która ma najwięcej charakteru i najbardziej wyróżnia się na drodze. Dlaczego najbardziej się wyróżnia? W dobie, kiedy wszystkie samochody w segmencie SUV są niemal takie same, jest to wersja, która ma pomarańczowe dodatki zarówno na felgach, czarne sześcioramienne felgi z pomarańczowymi stawkami, ma piękny, bardzo wydatny grill, wydatny dlatego, bo czarny grill połączony jest z czarnymi, z czarnym lakierowaniem, wersja Entrek, czyli wersja, która najbardziej się wyróżnia. Wyróżnia się pomarańczowymi dodatkami, które znajdziemy zarówno na 19-calowych kołach. Czarne felgi z tymi pomarańczowymi stawkami wyglądają rewelacyjnie. Oraz najbardziej wyróżniający się element, czyli przód tego samochodu. Dominujący czarny grill w połączeniu z czarnym lakierowaniem części elementów zderzaka powoduje, że ten samochód naprawdę jest widoczny. Jest samochodem, który mówi: weźmy na przygodę, pojedźmy gdzieś w teren, pobawmy się, ubrudź mnie. To jest ta wersja. Dlaczego ubrudź mnie? Bo to jest jedyna wersja w naszej gamie, która ma tapicerkę wodoodporną.
1: A więc coś ciekawego dla tych, którzy lubią potaplać się w błotku. No ale wszyscy, niezależnie od tego, czy lubią jeździć gdzieś po drogach utwardzonych, czy też no właśnie kochają piachy i nierówności, dla nich zawsze ważne jest serduszko, a więc jakie to serduszko mieszka w X-Trailu?
2: Serduszko, czyli napęd tego samochodu, cała gama silnikowa oparta jest o napęd e-power. E-power, dla osób, które jeszcze nie wiedzą, jest to hybryda, ale hybryda trochę inaczej. Samochód, który łączy napęd czysto elektryczny, czyli nie ma tutaj skrzyni biegów, natomiast ma silnik spalinowy, który zasila ten napęd elektryczny. Czyli mamy wszystko, co łączy dwa światy. Wrażenie z jazdy samochodem czysto elektrycznym, nieograniczone potrzebą ładowania, tankujemy, jedziemy dalej.
1: No i to już coś, co jest bardzo ważne dla tych taplających się, to napęd e-Force, czyli napęd na cztery koła. Tu realizowany poprzez dwa silniki elektryczne, jeden na jednej osi, drugi na drugiej.
2: Zgadza się. 213 koni z elektrycznym podziałem mocy na obie osie. Daje wrażenie stabilności, daje poczucie stabilności. W zależności od potrzeb, każde koło jest dohamowywane bądź napędzane po to, żeby zapewnić pełną trakcję i niezawodność zarówno na drodze, jak i w terenie.
1: No i do tego dołożymy bardzo wiele nowoczesnych rozwiązań, tychże obowiązujących dzięki normom unijnym we współczesnych samochodach. To wszystko oczywiście jest i działa nieco lepiej niż w poprzednim modelu. Tak zastanawiam się, czy warto w takiej sytuacji wprowadzać absolutnie nowego X-Traila?
2: Warto. Zawsze warto coś zmienić. Jeżeli nic nie zmieniamy, stoimy w miejscu. Jest to, tak jak wspomniałem wcześniej, ewolucja, nie rewolucja. Nie zmieniamy, nie wprowadzamy całkowicie nowego modelu, o czym wspomniałeś na początku. Jest to model mocno odświeżony, zachowujący wszystkie najważniejsze elementy, główne elementy, czyli muskularną sylwetkę, świetne zawieszenie oraz napęd i power oraz jego ewolucję e-force, aczkolwiek w nowej, odświeżonej formie.
1: I tak to już, proszę Państwa, 25 lat przygód z Nissanem X-Trailem. No i pewnie kolejne 25 lat przed nami. Dziękuję Ci serdecznie.
2: Dziękuję, Grzesiu.
1: Przypominam, naszym gościem był Kamil Król, reprezentujący markę Nissan w Polsce.

0: po drodze ze świętym Krzysztofem.
1: Część trzecia audycji, a więc wrażenia z jazdy. Dzisiaj dwa samochody. Pierwsza to niedoceniona. Dlaczego rodzaj żeński? No bo to Honda Prelude EHEV. Coupé sportowe, takie prawdziwe 2 plus 2 i to nowe z salonu, no z największą przyjemnością. Bo taka jest właśnie Honda Prelude Anno Domini 2026. Wygląda, no tak, właśnie wygląda. To nie jest czterodrzwiowe coupé, to rasowe coupé z usportowioną linią nadwozia, która zaprasza każdego fana jazdy samochodem. Przód pojazdu, linia szyb, tył, nawet drobne szczegóły wykończenia. No nie sposób przejść obok tej Hondy obojętnie. Honda Prelude to bliska kuzynka Hondy Civic. Z zewnątrz nie jest to oczywiste, ale deska rozdzielcza i inne elementy wnętrza to potwierdzają. Zestaw wskaźników, ekran multimediów, fizyczne przyciski, panel klimatyzacji zawsze nam się podobały. A że są trochę staromodne, no to bardzo dobrze, bo coś, co dobrze funkcjonuje i sprawdza się, no może być chyba staromodne. Jest dobrze i nie ma co psuć, powiedział pewien fachowiec Złota Rączka. No i miał rację. Bardzo wygodne są oba fotele z przodu. Szkoda, że nie regulowane elektrycznie. A z tyłu kanapa dla dwóch osób, a właściwie dwojga dzieci i to małych. Prawdziwych zagłówków brak. No ale zaraz, no przecież coupé 2 plus 2. No podobnie rzecz dzieje się z widocznością. No jak w porządnym coupé. Bagażnik także jak w coupé. 264 litry przed i 760 litrów po złożeniu tylnej kanapy. Sportowe coupé powinno przede wszystkim... Sportowe coupé przede wszystkim powinno więcej niż dobrze jeździć. Zaglądamy więc pod maskę, a tam... Lekkie zaskoczenie. Nie mieszkają tam bebechy z Hondy Typerka. Preluda napędza typowy dla Civica napęd hybrydowy. Dwulitrowy silnik benzynowy, dwa silniki elektryczne i automatyczna przekładnia. Razem tylko 184 konie mechaniczne. Tylko, no ale tylko na papierze. Nam wydawało się, że tych koni pod maską jest więcej. Po ustawieniu trybu sport, to jedna z możliwych dostępnych opcji dla kierowcy, i wyborze funkcji S plus Shift, na desce pojawia się sportowy obrotomierz, Prelude ochoczo zabiera się do pracy. Prelude ma usportowione zawieszenie wielowahaczowe, amortyzatory adaptacyjne i system AH, stabilizacji toru jazdy. O opinię poprosiliśmy Mirka Staniszewskiego, znawcę pojazdów klasycznych, ale także kierowcę różnych sportów motorowych. Nie mówiliśmy nic o papierowych koniach mechanicznych. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów na wyłączonym z ruchu odcinku drogi, jazdę Preludem ocenił super pozytywnie. A że silnik i wydech nie są głośne, zawieszenie nie jest twarde jak deska do prasowania, no cóż, to przecież coupé do użytku codziennego. Tę przydatność potwierdza też zużycie paliwa. Nasze zużycie średnie to mniej więcej 5,5 litra na 100 km.

0: dużej szerokości dashinga, to 190 cm. Wykonanie przeciętne. Zastosowane materiały z górnej półki. Schowkologia do wyróżnienia. Fotele, ten kierowcy i ten pasażera, elektrycznie regulowane, stworzone zostały na miarę tych raczej średniej budowy ciała. Widoczność w tylnej szybie i wewnętrznym lusterku Maxi w bocznych lusterkach. Obsługa ekranu multimediów nieergonomiczna. Ot, chociażby obsługa menu klimatyzacji. Lepiej nie klikać jej podczas podróży, gdy mamy podłączoną zewnętrzną nawigację. Jest tych ruchów do wykonania co najmniej kilka. Dashing, który nas odwiedził, napędzany był, jak już wspomnieliśmy, benzynowym turbodoładowanym silnikiem o pojemności 1,6 litra i mocy 197 koni mechanicznych, a więc sporej jak na niehybrydowy napęd. Napęd na koła przedniej osi trafia za pośrednictwem siedmioprzełożeniowej dwusprzęgłowej skrzyni biegów. Układ kierowniczy pracuje bardzo lekko, ale swoją pracę naprawdę wykonuje nieźle. Dashing jest świetnie wyciszony, wygłuszone są nawet nadkola. Jedźcie bezpiecznie, kochajcie się mocno, życzy Grzegorz Straczewski. Do usłyszenia w kolejnej audycji już za tydzień.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.

wodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie

0: Dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Za 10 minut godzina 14 i na moment, dosłownie na moment tylko obiecuję, bo w Polsce jest piękne, jasne, słoneczne niebo o tej porze. Przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Dlaczego? Bo po pełnej emocji, 4-godzinnej debacie, Brytyjska Izba Gmin stosunkiem głosów 286 do 270 odrzuciła projekt ustawy o wspomaganym samobójstwie. Głosowanie zakończyło 2-letnią debatę parlamentarną na temat eutanazji. Tyle czasu o tym debatowali, rozmawiali, rozprawiali. Formacja jest na antenie Radia Warszawa i w tej godzinie również pojawi się Edyta Górniak z utworem Nie proszę o więcej. Ja słyszałam, jak w jednym z wywiadów, a dzisiaj raczej się mówi podcastów, właśnie pani Edyta wspominała, że ma przyjaciół na Jasnej Górze i zdarza się tak, że właśnie na Jasną Górę pielgrzymuje, bo tam w ciszy przed obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej pragnie się pomodlić.

0: taka niewymagająca kobieta. Za minutę godzina 14. Pora obiadowa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Zapraszamy na audycję Nie jesteś sam w sobotę o godzinie 18.30 i w niedzielę o 11.30. A tym razem naszym gościem i ekspertem będzie pani Anna Pierzchała, specjalista od autyzmu.
2: Za rodzicami, którzy są takim oknem na świat dla swoich dzieci, stoją też ludzie, którzy chcą im pomagać, którzy chcą ich wesprzeć swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Jesteśmy, szanowni państwo, dla was.
0: Do usłyszenia, Ewa Pietrzak, pozdrawiam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wspólnotach duszpasterskich przeznaczonych wyłącznie dla mężczyzn, a także o amerykańskim youtuberze, który przez lata krytykował chrześcijaństwo, a teraz nawrócił się na katolicyzm i z przekonaniem mówi widzom o swojej wierze. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
4: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
5: Zbuduj wieżę dialogu.
6: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
7: Miłość rodzi się ze słuchania.
8: Nazywam się Marcin Bąk, w Radiu Warszawa prowadzę od lat autorską audycję Kalejdoskop Historyczny. Ileż to rozmów, setek, może tysięcy rozmów odbyłem w tym starym, poczciwym studiu Radia Warszawa. No ale czas na zmiany. Jesteśmy w przededniu remontu. Ten remont jest nam bardzo potrzebny, musimy iść do przodu jako radio. No i dlatego zwracamy się do państwa o wsparcie.
9: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
3: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
1: Reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: ...21 stopni w Grodzisku Mazowieckim. Pozdrawiamy panią Annę, która jest o tej porze w Tatrach. Przesłała piękne zdjęcia tam także o tej porze słonecznie. I tam 18 stopni, czyli też nie jest źle. 22 stopnie mamy w Piasecznie. Temperatura w nocy spadnie do plus 13. 22 stopnie także w Pruszkowie. 21 stopni w Ząbkach. 20 stopni w Słonecznym. Mińsku Mazowieckim. Pozdrawiamy mieszkańców Mińska.
10: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Jeśli państwo marzą o tym, by przenieść się w czasie do dawnych lat, być może dziecięcych, to mogę obiecać, że za niecałe 3,5 minuty na naszej antenie pojawi się motyw z serialu, przy którym drżało nasze serce, czyli Twin Peaks na 106,2 FM. Będzie także Sanach, Cichosza, ale wcześniej Phil i Landberry. Ewa Pietrzak, dzień dobry, 3 po 14.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: 15 minut po godzinie 14. Pozdrawiamy w sposób szczególny tych, którzy teraz do nas dołączyli. Drodzy Państwo, w tej godzinie jeszcze między innymi taki zwiastun audycji Przystanek Parafia. Pięknie tutaj o nadziei, którą możemy odnaleźć w krzyżu, w naszym zbawieniu, opowiada ksiądz proboszcz Bartosz Pikul. Finał tej audycji już w niedzielę o godzinie 20. W tej godzinie także dobre słowo naszych pasterzy. Przypominam, pasterze diecezji warszawsko-praskiej. Przed 15 fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, a z racji, że mamy sobotę, to dziś transmisja koronki do Bożego Miłosierdzia właśnie z sanktuarium świętej Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie. Tam także byli wolontariusze Radia Warszawa. Pozdrawiamy księdza, proboszcza i wszystkich parafian.

0: Podobno parafia w Józefowie zastanawia się, czy u nas zagościć w audycji przystanek parafia. Kochani, zapraszam serdecznie i gorąco, a tym razem zostajemy tutaj bardzo blisko parafii Świętego Krzyża i tej wielkiej historii.
1: Przystanek parafia.
2: Zrobiliśmy wielki eksperyment, który się bardzo powiódł. Oczywiście mamy rekolekcje, gdzie pomyśleliśmy o trochę nowej formie tych rekolekcji, ponieważ tak patrząc się na te trzydniowe rekolekcje, to obserwowałem pewne rzeczy tak. Malejącą gorliwość tych młodych, którzy może gdzieś tak z dniem zaczęła liczba topnieć ich, to jest raz. Dwa, wielkiego też problemu i wyzwania przed szkołą, bo rzeczywiście w momencie, kiedy proporcjonalność się zmieniła, już nie cała szkoła na te rekolekcje uczęszcza, to rzeczywiście organizowanie zajęć dydaktycznych stało się bardzo kłopotliwym wyzwaniem, bo część wychodzi, część zostaje, no i co zrobić? I to jeszcze jeden dzień, to jest jeden dzień, ale trzy dni, no to jest takie trochę rozbicie pracy nauczycieli, co ja też rozumiem, bo to rzeczywiście jest pewne wyzwanie, jest to trudne. Dlatego sobie pomyślałem tak, a jakbyśmy te trzy dni rozbili i zrobili trzy dni skupienia? Pierwszy dzień skupienia byśmy zrobili na samym początku, żeby z Panem Bogiem wejść w rok szkolny. Będzie to konferencja, nie skomplikujemy pracy nauczycielom, łatwiej zorganizować spotkanie z tym, nie zmęczymy młodzieży. Już trzeci raz, czwarty rok jest. Drugi robimy zawsze przed Bożym Narodzeniem, żeby też przygotować do Bożego Narodzenia. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, bo tak patrząc teraz, mamy pozytywny odbiór tego. Ja troszeczkę tak ryzykowałem wchodząc w to wszystko, czy to będzie dobre, czy nie, ale jest, wydaje mi się...
0: Jak do nich dotrzeć?
2: Dzisiaj żyjemy zupełnie z innym pokoleniem. Dzisiaj wszystko jest chwilą, nie? Stworzenie bloku trzydniowego, czy czegoś dłuższego, no jest elementem problematycznym. Natomiast rozbicie czegoś i metoda kropomierza może jest... Nie wiem, nie mam pojęcia, czy to będzie dobre. Dzisiaj wydaje się, że się sprawdza. Dzisiaj wydaje się sprawdza i nauczyciele są bardzo zadowoleni, przynajmniej z tych szkół, gdzie jestem, i dyrekcje są zadowolone, nie komplikuje im to pracy. Jestem zadowolony, bo we wszystkich szkołach w Śródmieściu jest niezwykle życzliwość i otwarcie dla nas. I jest to przepiękna współpraca z tymi dyrekcjami, bo chodzi tu o dobro człowieka, którego trzeba kształtować na różnych płaszczyznach, nie tylko intelektualnej, prawda, ale też i moralnej, i duchowej. I tutaj to nasze wsparcie jest bardzo, zależy zawsze dyrekcjom na lekcjach katechezy na to, żeby był ksiądz czy siostra, przynajmniej w szkole obecny, bo to wygląda, mówią, ta praca zupełnie inaczej.

0: Pozdrawiam również parafię Kazimierza Królewicza w Kobyłce. 30 minut po godzinie 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Wiek XX, II wojna światowa. Zdawać by się mogło, wojna silników, pancerzy, skrzydeł, samolotów, ale zdarzały się jeszcze sytuacje, gdy szabla krzyżowała się z szablą i o tym właśnie rozmawiać będziemy przy okazji rocznicy bitwy pod Krasnobrodem z panem Pawłem Rożestwieńskim. Marcin Bąk, zapraszam w poniedziałek po godzinie 20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jaka jest dobra homilia? Mówi dominikanin ojciec Tomasz Grabowski w wywiadzie Magdaleny Prokop-Duchnowskiej. Ani wykład, ani show. Rodzice mają prawo do dziecka, czy dziecko ma prawo do rodziców? O tym w artykule Moniki Odrobińskiej. Dziecko to nie własność. Przyciągał przed telewizory 30 milionów widzów. O nowym błogosławionym biskupie Fultonie Szynie pisze Barbara Stefańska w artykule Ewangelizator z telewizji.
4: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
5: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
1: O reklamie.

0: Za 18 minut wybije godzina 15.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 września 2026 roku, 5. rocznica beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i 70-lecie jasnogórskich ślubów narodu w Instytucie Prymasowskim na warszawskiej Chorzczówce.
3: Realizacja przykazania miłości bliźniego, czyli ukierunkowanie nas na naszego brata, na naszą siostrę, która idzie w tej pielgrzymce ziemskiej obok nas. To jest także dziecko Boże. Jedni drugich brzemiona noście. Uzmysławiamy sobie, że jesteśmy odpowiedzialni za drugiego człowieka, szczególnie kiedy potrzeba umocnienia jego na drodze do zbawienia. To jest ten rodzaj pomocy, która powinna być na pierwszym miejscu dobrze zrozumiana i udzielona. Zwraca prymas uwagę na wspólnotę życia, jakie to jest ważne. A my myślimy dzisiaj o tych dwóch podstawowych wspólnotach, w jakich realizuje się życie społeczeństwa. Oczywiście tych wspólnot jest więcej, mówiąc o rodzajach. Ale nas dzisiaj interesuje po pierwsze wspólnota małżeńska i wspólnota rodzinna. To jest fundament.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Za 2 minuty godzina 15.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Cnota bez roztropności nie jest cnotą. Często powinniśmy się modlić do Ducha Świętego o łaskę roztropności. Na roztropność składa się rozwaga, rozumne zastanowienie się i mężne postanowienie. Zawsze ostateczna decyzja należy do nas. My musimy decydować. Możemy i powinniśmy zasięgać rady i szukać światła. Dziś na medytacji dał mi Bóg wewnętrzne światło i zrozumienie świętości. Na czym ona polega? Chociaż tę rzecz już wiele razy słyszałam na konferencjach, jednak inaczej dusza to rozumie, kiedy poznaje przez światło Boże, które ją oświeca. Świętość i doskonałość moja polega na ścisłym zjednoczeniu woli mojej z wolą Bożą.

0: Bolejąca matka stała u stóp krzyża, we łzach cała, kiedy na nim zawisł syn. Miłosierny Panie, w godzinie Twego konania stajemy przy bolejącej matce u stóp Twego krzyża. Tu na Golgocie zamknął się jeden etap historii ludzkości i otworzył nowy, bo Ty, Bóg w ludzkim ciele, umarłeś dla tego świata, aby świat narodził się do nowego życia. Umarłeś, Jezu, aby przez swoją śmierć udzielić życia każdemu z nas. Wielki Piątek to dzień, w którym człowiek podniósł rękę na Boga, włożył na Twoje ramiona drzewo hańby i poprowadził na wzgórze Kalwarii. Przybił do krzyża, zadał okrutne cierpienia fizyczne i moralne. Czara ludzkie złośliwości i nienawiści wylała się do dna. Ale to także dzień, w którym wylały się bez reszty na świat dobroć i miłosierdzie przez Ciebie, Jezu, składające na krzyżu ofiarę Ojcu Niebieskiemu za całą ludzkość. Od tego dnia skarbiec miłosierdzia Bożego jest otwarty dla każdego człowieka na całe wieki. Od tego momentu zostało udostępnione źródło Bożej łaski i miłosierdzia. Kalwaria stała się więc szczytem ludzkiej nieprawości, ale jednocześnie szczytem objawienia ogromnego miłosierdzia Bożego. Stojąc pod krzyżem wraz z Maryją, dla zasług Twojej bolesnej męki błagamy za Kościół Święty, Ojca Świętego, za naszą Ojczyznę i cały świat, szczególnie za współczesnych synów marnotrawnych, którym brak sił i odwagi, aby powrócić do domu Ojca, przyjąć Jego przebaczenie oraz szatę synostwa Bożego. Niech Twoja i nasza Matka nauczy nas przebywania z Tobą, abyśmy się nigdy nie opuścili przez grzech i obojętność. W głębinach Twego miłosierdzia zanurzamy ludzi osamotnionych, odrzuconych, pogardzanych, zatwardziałych grzeszników, ponieważ ich samotność jest największa, gdyż nie żyją we wspólnocie z Tobą, Ojcem i Duchem Świętym. Niech miłosierdzie Twoje sławi wszelka dusza. Prosimy o dar pokoju dla całego świata, za nasze rodziny, we wszystkich intencjach słuchaczy Radia Warszawa, modlących się obecnie razem z nami oraz we wszystkich intencjach pielgrzymów, którzy nawiedzają nasze sanktuarium Świętej Siostry Faustyny. Polecamy wszystkie intencje, które mamy w naszych sercach. Prosimy także o dar pojednania się i dar szczęśliwej śmierci dla tych, którzy w tej chwili konają, którzy dziś jeszcze odejdą do wieczności oraz dusze czyśćcowe. We wszystkich tych intencjach odmówimy koronkę do miłosierdzia Bożego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się w Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Ciała z Matką stanie, żywot wieczny. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Miłosierdzie Boże, Maryjo Matko Miłosierdzia, Święta Siostro Faustyno, akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężasz wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Miłosierny Jezu, wdzięczni za bogactwo łask Twego miłosierdzia, które codziennie stają się naszym udziałem, pragniemy Cię uwielbiać, Panie. Dziękujemy za to, że siebie złożyłeś w ofierze przebłagalnej za grzechy nasze i całego świata, aby obdarzyć nas życiem nadprzyrodzonym. Dziękujemy za Kościół Święty zrodzony z Twego przebitego boku, w którym rodzimy się i wzrastamy, dojrzewając do wieczności. Jezu, wiecznie żyjący, dziękujemy za strumienie krwi i wody nieustannie płynące w sakramentach świętych, przez które oczyszczasz i karmisz nasze dusze. Jezu, miłośniku dusz, dziękujemy za dar życia i posłannictwo świętej siostry Faustyny, przez które przypominasz nam prawdę o Twojej miłości miłosiernej do każdego człowieka. Za wszystkie dary i łaski wyproszone w tej godzinie miłosierdzia uwielbiamy Cię, Panie Jezu, słowami pieśni.

0: Zakończyliśmy transmisję Koronki do Bożego Miłosierdzia z Sanktuarium Świętej Siostry Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie. Czas na dzisiejszą Ewangelię, którą odczyta ksiądz proboszcz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Maciej Jaszcząt.
1: Z Ewangelii świętego Łukasza. Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść. Siewca wyszedł siać swoje ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc, wołał: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pytali go więc jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: wam dano poznać wprost tajemnice Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa, sercem szlachetnym i dobrym zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości.
2: Przypowieść o siewcy, którą pamiętamy pewnie z lekcji języka polskiego w liceum, ale też przypowieść o sercu człowieka. Zawsze, gdy myślę o tej opowieści, myślę o tym, że ten siewca jest taki dziwny, taki inny, bo sieje wszędzie. Tak działa Pan Bóg. Nie oszczędza słowa, nie rozdziela słowa tylko na tych najlepszych. Rozrzuca je nawet tam, gdzie wydaje się całkowicie zmarnowany, gdy wydaje się, że to zupełnie nie ma sensu. Na ziemię skalistą, na drogę. No który rolnik będzie rzucał ziarno na drogę? Ziarno jest dla każdego. Ta przypowieść nie mówi, że są jakieś takie ziarna wybrakowane, jakieś takie puste, jakieś zepsute. Słowo Boże zawsze ma moc. Ale problem tkwi w glebie. Więc pytanie brzmi, co dzieje się z moim sercem? Droga to takie serce zdeptane, zamknięte. Skała, może i zapał, ale bez korzeni. Ciernie to tyle spraw świata i grzechu, że wydaje się, że nie ma miejsca dla Boga. Najpiękniejsze słowo to chyba wytrwałość. Zatrzymują i wydają owoc przez swą wytrwałość. Bo owoc nie rodzi się natychmiast. Królestwo Boże dojrzewa powoli. Więc pytanie może na dzisiaj to nie to, jakiego plonu oczekuję. Co zrobić, żeby mój plon był obfity? Słowo jest tajemnicą. Pytanie, jaką glebą jest moje serce?

0: Dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: 33 minuty po godzinie 15, tak się zawahałam, bo te minuty tak szybko dzisiaj mijają. Drodzy Państwo, w tej godzinie powiem o takiej wzruszającej, chwytającej za serce inicjatywie biskupa Damiana, ale wcześniej kilka słów na temat powiatowego nadzoru budowlanego w Poznaniu, który nakazał połączenie 56 mikrokawalerek z powrotem, 22 lokale mieszkalne przy ulicy Piekary w Poznaniu. Ich podział uznał za samowolkę budowlaną. To jest chyba takie ostrzeżenie dla, kolejnych nabywców mikroapartamentów w celach spekulacyjnych. Chyba tak to można ładnie, tak zgrabnie i bardzo, bardzo delikatnie nazwać. A teraz dziewczyna z medalem świętego Maksymiliana, pani Izabela Trojanowska na antenie Radia Warszawa. Wszystko, czego dziś chce. Ktoś by powiedział, a czego chce redakcja Radia Warszawa? No państwa modlitwy i tego, że jesteście z nami, a ja już teraz dziękuję za wsparcie modlitewne i finansowe.

0: Dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: No jestem ciekawa, jak te dobre chwile przeżywają dzisiaj ci wszyscy, którzy zgromadzili się na terenie Seminarium Diecezji Warszawsko-Praskiej. Kochani, pozdrawiamy Was serdecznie i gorąco. A teraz coś, o czym chciałam dzisiaj Państwu powiedzieć. Otóż biskup Damian Muskus napisał piosenkę dla Oskara, a ten Oskar cierpi na nieuleczalną chorobę genetyczną, odbierającą siłę mięśni. No i ostatnio pogorszył się stan chłopca. Lekarze podjęli decyzję, że w kolejnej takiej sytuacji mogą zostać ograniczone działania ratujące jego życie. Rodzice bardzo prosili o procedurę, która pozwoli lekarzom legalnie, bezpiecznie rozważać ratunkowe podanie wciąż badanego leku. Akcja ma zwrócić uwagę na dzieci w podobnym położeniu, no i stąd chyba ten pomysł księdza biskupa. No, o Oskarku także będziemy pamiętać w naszych modlitwach różańcowych na antenie Radia Warszawa codziennie o godzinie 21.30.

Brakuje Państwu słońca. Zapraszam tutaj na warszawską Pragę przy Floriańskiej 3. Tyle słońca, piękne, jasne niebo. Chociaż teraz pan Mark zaprasza nas na spacer po Memphis. 47 po 15.

0: I komu już tęskno zrobiło się do wakacji? To nie moja wina, to nie moja wina, to nie ja ustawiam playlistę. W każdym razie taka włoska nuta, prawda, rozpaliła na nowo nasze serca. Za 2 minuty godzina 16.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
3: Dni powiatu garwolińskiego. W tym roku po raz pierwszy w nowej formule, łącząc uroczysty charakter Święta Plonów z rodzinnym piknikiem i bogatym programem artystycznym. A to wszystko już w najbliższą niedzielę 20 września w Miętnem. Artur Chmielewski, zapraszam na relację, której posłuchają Państwo między 11 a 15.30 w niedzielę. Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Wiesz co?
5: Słucham.
4: To studio od 10 lat nie było wyremontowane. Ono jest takie nienowoczesne.
5: Technologicznie sporo już jest do nadrobienia. Tu nie trzeba nic już mówić, tylko trzeba działać.
4: No dobra, no to co?
5: Ja myślę, że dołączamy do wszystkich pozostałych pracowników radia z prośbą o wsparcie na remont studia.
4: Zwracamy się więc z prośbą o wsparcie finansowe. Elżbieta Stawińska,
5: Marcin Wnuszyński.
4: Autorzy audycji Złością
5: czy Miłością.
6: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
7: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
1: O reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Tak powiem zupełnie po cichu, bo potem słyszę na przykład od pana Rafała Zbemowa, że no bo pani Ewa wykrakała, że będzie dzisiaj ten deszcz. Deszcz też jest potrzebny. 21 stopni w Warszawie, chociaż naprawdę teraz zachmurzyło się, to padać nie powinno. 22 stopnie o tej porze mamy w Chotomowie, 21 stopni, czyli takie oczko w Sulejówku, w Ożarowie Mazowieckim, a także w Wołominie.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Minuta po godzinie 16, wczesny podwieczorek na antenie Radia Warszawa i te dobre chwile. Dziś przypomnijmy, diecezjalny dzień seniora i chorego i tego samego dnia mamy zlot służby liturgicznej diecezji warszawsko-praskiej. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy tym razem celebrują to swoje święto. A na dobry początek, daleko, a może blisko do Avignon z zespołem Kombi. Ewa Pietrzak, dzień dobry. Jak ktoś z Państwa uczył się m.in. historii Kościoła, to wie, co w tym miejscu się działo. No?

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: 10 minut po godzinie 16, a w tej godzinie jeszcze na naszej antenie między innymi wiadomości z życia Kościoła. Sąd okręgowy w Katowicach uniewinnił działaczkę Fundacji Pro Prawo do Życia, wcześniej skazaną za publiczne prezentowanie baneru, a ten baner miał zdjęcie przedstawiające skutki aborcji. Instytut Ordo Iuris ocenił, że sprawa tak naprawdę wpisuje się w szerszy spór dotyczący granic wolności słowa i wolności zgromadzeń w debacie publicznej na temat aborcji.

0: Dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: 19 minut po godzinie 16. Czy słucha nas siostra Elżbieta z parafii Świętego Krzyża w Warszawie? Siostro, pozdrawiamy serdecznie. To jest ten zaangażowany człowiek, który już, drodzy Państwo, przygotowuje pielgrzymkę maturzystów na Jasną Górę. Tak, och, taki rok szkolny dla niektórych się szykuje. A ja teraz powiem o zupełnie innym miejscu. Państwo z pewnością kojarzą takie przepiękne miejsce, które nazywa się Como i mówi się, że tam w okolicach tego miejsca mieszkają gwiazdy Hollywood, George Clooney i tak dalej. Ale ja teraz o ważniejszych osobach powiem, ponieważ przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach rozpoczęły działalność siostry ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, uwaga, z włoskiego Como właśnie. To pierwsza wspólnota tego zgromadzenia w Polsce, no i siostry zapowiadają, że chcą być obecne wśród potrzebujących pomocy, rozmowy, edukacji, wsparcia duszpasterskiego i oczywiście chcą również być na tej pierwszej linii, czyli pomagać chorym i cierpiącym, a ja serdecznie siostry oczywiście witam w naszej ojczyźnie i pozdrawiam. Parafia w Como. No tam jeszcze przystanku nie było. A gdyby był, no to byśmy pewnie poradzili sobie. 20 minut po godzinie 16.

0: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Markach Pustelniku została dziś konsekrowana. Uroczystej mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Romuald Kamiński, który dokonał poświęcenia tej świątyni. Jak mówił, Kościół staje się wyraźnym znakiem obecności Boga. Stanowi drogowskaz w codziennym życiu.
1: To jest, drodzy moi, dom naszego Ojca, dom Pana, dom posadowiony między naszymi domostwami, między naszymi miejscami pracy, codziennego życia, nauki, wypoczynku, cierpienia. Jakie to ma wyjątkowe znaczenie. Drodzy moi, to jest to miejsce, które z jednej strony promieniuje, a z drugiej strony jest taką latarnią.
0: Przypominamy, że o godzinie 18 wierni będą mogli wziąć udział w modlitwie uwielbienia prowadzonej przez wspólnotę Emmanuel.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Wiara, młodość i radość. Tak w trzech słowach można określić dzisiejszy, już 24 diecezjalny zlot służby liturgicznej. Wydarzenie odbyło się na terenie Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Zgromadziło bielanki, scholistów, ministrantów, lektorów i ceremoniarzy z ponad 60 parafii. Ksiądz biskup Tomasz Steierwald, zapytany o znaczenie młodych we wspólnocie, podkreślił ich szczególną energię i pragnienie poznania Chrystusa.
3: Młodzi ludzie zawsze stanowią taką nadzieję, to co mówił też papież Paweł II, że młodzi są przyszłością Kościoła, nie tylko Kościoła, ale też społeczeństw, więc jakby w tym sensie każdy ma swoje miejsce, swój czas, swoją działkę, mówiąc tak obrazowo, przez którą coś może wnosić i też młodzież do Kościoła przede wszystkim wnosi dużo takiego entuzjazmu, energii, pewnej świeżości.

0: cieszę się, że też na tym spotkaniu, na tym zlocie byli ich opiekunowie, księża, siostry, rodzice też, dlatego że to pokazuje właśnie, że tutaj się świetnie uzupełniamy.
1: Zobaczyłem to, że jest tak dużo osób, chce służyć Panu Bogu przy ołtarzu, przy śpiewem i właśnie dla mnie najważniejsza jest ta jedność, jaka jest widać tutaj na tym zlocie.

0: pięknie. W ramach ZLOT odbył się festiwal scholi parafialnych, gra terenowa czy spotkanie z panią profesor Moniką Przybysz pod hasłem Jak nie przeskrolować życia. Najaktywniejsi członkowie służby liturgicznej otrzymali również specjalne medale. Na warszawskim Gocławiu odbył się diecezjalny dzień seniora i chorego. Spotkanie w sanktuarium świętego ojca Pio przy ulicy Filidorfa stało się okazją do modlitwy za seniorów, osoby chore, niepełnosprawne, a także za dzieci i młodzież, która zmaga się z cierpieniem. Eucharystii z udzieleniem sakramentu chorych przewodniczył ksiądz biskup Kazimierz Górny, biskup senior diecezji rzeszowskiej. W homilii przypomniał, że cierpienie może mieć wiele twarzy, a człowiek chory nie jest pozostawiony sam sobie. Przeciwnie, może ofiarować swoje cierpienie i modlitwę w intencji innych. Hierarcha porównał chorobę do swoistego krzyża doczesnego życia.
1: Niesiony łączność z krzyżem Chrystusa staje się źródłem zbawienia, życia i zmartwychwstania dla samego chorego i dla innych, dla całej ludzkości.
0: Biskup Kazimierz Górny nawiązał także do słów świętego Jana Pawła II, któremu szczególnie bliscy byli chorzy i cierpiący.
1: Przyjmijcie tę Ewangelię cierpienia, przyjmijcie ją waszym sercem i waszym życiem, waszym sumieniem, każdym waszym bólem. Cierpienie posiada wielką siłę, moc nadaną przez Pana Jezusa, który cierpieniem i śmiercią na krzyżu złożył za nas ludzi okup sprawiedliwości Bożej.
0: Chorzy zajmują szczególne miejsce w Kościele, a ich modlitwa może być duchowym wsparciem dla kapłanów, rodzin i całej wspólnoty. Tegoroczne spotkanie odbywa się pod hasłem Ja nie zapomnę o Tobie z Księgi Izajasza. A już teraz na antenie Radia Warszawa. Jennifer Lopez, 35 minut po 16:00.

0: Już najwyższa pora, by zajrzeć do Słowa Bożego. 41 minut po 16.
1: Biblia krok po kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska. Bractwo Słowa Bożego.
2: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Zapraszamy Państwa na kolejny odcinek audycji Biblia krok po kroku, w którym będziemy dzisiaj rozmawiać o 24 rozdziale Księgi Kapłańskiej. Proszę Ojca, w tym rozdziale pojawiają się m.in. przepisy związane z kultem świątynnym. Dlaczego oliwa miała być czysta i wyciśnięta? Co to symbolizuje w kontekście służby Bogu?
3: Oliwa miała być czysta jak wszystko.
2: Co jest składane, ofiarowane Bogu, tak.
3: Co używane do kultu. Bo w dużej mierze ta oliwa, o której mowa w 24 rozdziale Księgi Kapłańskiej, służy nie tyle jako produkt spożywczy, ile jako paliwo. W lampach, które płoną w świątyni. Jakość tej świątyni, to żeby... świątyni, przepraszam, wybaczcie Państwo.
2: Oliwy.
3: Oliwy, to żeby ona spełniała określone wymogi co do jakości, no to jest o tyle sprawa ważna, że jak ktoś na przykład ma alergię, chce sobie zapalić jakąś lampkę, a trochę przyoszczędził przy zakupie tego, co do tej lampki wlał, to cierpi. Bo kopeć z tego kiepskiego paliwa wywoła atak alergii. Więc to, co się spala, to ma duże znaczenie dla tego, czy spalanie to jest woń przyjemna dla Pana, czy raczej śmierdziuch w domu Bożym. I stąd szczególna troska o to, żeby to była oliwa wysokiej jakości. Żeby nie kopciła. W tym sensie, żeby też była czysta. Ta wrażliwość na czystość płomienia, ona wzrosła wśród wyznawców judaizmu, zwłaszcza po okresie perskim, ponieważ Persowie w świątyniach ognia troszczyli się bardzo o to, żeby to był płomień czysty, a więc nie z mokrego, nie z jakiegoś spróchniałego drewna, tylko żeby to były klocki z drzew żywicznych, wysuszonych, żeby dawały płomień jasny, czysty, pachnący. W świątyni jerozolimskiej dużą rolę odgrywały lampy, więc paliwo do nich też musiało spełniać określone wymagania. No, a pozyskiwanie oliwy, no to jest wiadomo, związane z prasą, w której zgniata się owoce drzewa oliwnego,

0: co powoduje, że wyciskany jest z nich olej. Jak idziemy do sklepu i chcemy kupić dobry olej z oliwek, rzecz jasna, to patrzymy na to, żeby on był
1: z pierwszego tłoczenia.
0: Na zimno,
1: na
0: tak.
1: Zimno.
0: Żeby nie był efektem wytapiania, bo tam już wychodzą te gorsze frakcje tłuszczów. Więc myślę, że sprawa jest mniej tajemnicza, niż się wydaje i nawet nie nazwałbym jej symboliczną. To są życiowe konkrety.
1: Praktyka.
0: Tak.
1: Bardzo dziękuję. Proszę ojca, pojawia się tutaj zasada odwetu. Oko za oko, ząb za ząb. Czy to prawo miało ograniczać zemstę, czy też może ją nakazywać?
0: To w ogóle nie chodziło o zemstę.
1: Wymierzenie kary.
0: Sprawiedliwej, a więc proporcjonalnej do winy. I zakładano proporcje 1:1. Dosyć znanym dokumentem, nawet dosyć łatwo dostępnym w przekładzie na język polski, jest słynny kodeks Hammurabiego.
1: Najbardziej chyba z Nilem się kojarzy to określenie.
0: Tak, ale jak czytamy ten kodeks w całości, ja wiem, że to nie jest porywająca lektura, ale jakby ktoś miał tyle cierpliwości, żeby przebrnął przez nią, to zauważymy, że nie do wszystkiego ta zasada proporcjonalności 1:1 jest stosowana. Ona jest stosowana tam, gdzie status społeczny ludzi jest równy, a wyrządzona krzywda dotyczy wprost integralności cielesnej poszkodowanego. Więc tam, gdzie jeden człowiek krzywdzi drugiego równego sobie. I wtedy przyjmuje się tę zasadę 1:1. Wybiłeś oko? Stracisz oko. Wybiłeś ząb? Tobie wybiją ząb. Ta sprawiedliwość miała zastąpić zasadę odwetu. Miała po prostu uświadamiać, że zło nie pozostaje bez konsekwencji. Że nie pozostaje bez kary. To wprowadzało pewien ład w myśleniu. Czy chciałbyś stracić oko, drogi kolego? Nie. To tak rób, żeby nikt z twojego powodu go nie stracił.
1: Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe.
0: Tak, jest to przełożenie tej złotej zasady, tak zwanej. Rób to, co chcesz, żeby inni
1: i tobie czynili
0: tobie, a i nie rób tego, czego nie chcesz, żeby tobie czynili, na język praktyki.
1: Bardzo dziękuję. I może jeszcze ostatnie pytanie. Dlaczego kara za złorzeczenie imieniu Pana była tak surowa? Dlaczego tą karą była śmierć?
0: Poważne przestępstwo to i poważna kara. Już dawno żeśmy o tym nie mówili. Bo oddawać Bogu cześć to jest droga życia. A czynić coś przeciwnego do oddawania Bogu czci.
1: Wskazywanie się na śmierć.
0: To jest wybór drogi śmierci i to trzeba jasno powiedzieć.
1: Czyli tak naprawdę człowiek sam ten glejcik sobie wypisywał
0: tak.
1: I się pod nim podpisywał.
0: Tak, świadomość, że Bóg prowadzi do życia, że Bóg jest źródłem życia, to była ta świadomość podstawowa.
1: Jakie to jest proste.
0: Tak.
1: To proszę o zadanie dla słuchaczy. Proste.
0: Mam nadzieję, że będzie proste. Drodzy Państwo, w Księdze Kapłańskiej w 24 rozdziale w wersecie 10 Mowa jest o pewnym człowieku, który miał taki bardzo szczególny status rodzinny. Czy on był Izraelitą, czy nie był Izraelitą? I jeżeli odpowiemy sobie na to pytanie, to spróbujmy powiedzieć, dlaczego myślimy to, co myślimy, jakie argumenty przemawiają za taką, a nie inną odpowiedzią, którą udzieliliśmy na to pytanie.
1: I może zechcą się Państwo z nami podzielić swoimi odkryciami.
0: Byłoby bardzo miło.
1: Biblia krok po kroku, @radiowarszawa.com.pl. Na ten adres można do nas pisać. Czytamy i odpisujemy.
0: Tak, oczywiście. I drodzy Państwo, zapraszamy Was jeszcze do tego, byście wspierali Radio Warszawa. To Radio Warszawa żyje dla Was, pracuje dla Was. Mamy nadzieję, że jego misja jest dla Państwa ważna. Żeby ta ważna dla Państwa misja mogła być dalej realizowana, radio potrzebuje naszego wsparcia.
1: Rozmawiali ojciec profesor Waldemar Linke
0: i pani Joanna Człapska,
1: czyli Bractwo Słowa Bożego. Szczęść Boże!
0: Szczęść Boże!

0: long time. To był Ray Dalton, Do It Again i pozdrawiamy w sposób szczególny panią Magdalenę, pana Grzegorza i panią Magdalenę. Kochani, jesteście niesamowici. Bardzo dziękujemy za wasze wpłaty na rzecz remontu naszego studia emisyjnego. Bóg zapłać.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Masz jeszcze godzinę.
3: To jeszcze czas.
4: To jeszcze się załapiesz. Póki człowiek żyje, po tym ma czas. Każdy człowiek do ostatniego tchnienia swojego życia tutaj na ziemi może powiedzieć Panu Bogu, żałuję.
5: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
6: Country Club, audycja z muzyką country, folk i americaną, już od 23 lat na antenie Radia Warszawa.
7: Można nas słuchać będzie już jutro o godzinie 17:05.
6: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
7: Zapraszają
6: Jerzy Głuszyk
7: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
9: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wspólnotach duszpasterskich przeznaczonych wyłącznie dla mężczyzn, a także o amerykańskim youtuberze, który przez lata krytykował chrześcijaństwo, a teraz nawrócił się na katolicyzm i z przekonaniem mówi widzom o swojej wierze. Gość niedzielny. Co tydzień nowy. Jedna decyzja i życie może zmienić się na zawsze. Wsiadasz za kierownicę po alkoholu albo pod wpływem innych substancji psychoaktywnych? Ryzykujesz nie tylko swoje życie. Na drodze odpowiadasz także za życie i zdrowie innych. Nie ryzykuj, a jeśli alkohol lub inne substancje stają się problemem, nie bój się poprosić o pomoc. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
10: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Nie narzekamy na pogodę. Piękna sobota, 21 stopni o tej porze nadal w stolicy. Tyle samo w Nowym Dworze Mazowieckim, 22 stopnie w Legionowie. W Mińsku Mazowieckim 20 kresek powyżej zera, a w Piasecznie i w Grodzisku Mazowieckim, a także w Otwocku również 21 stopni. W niedzielę podobno jednak zachmurzy się i popada, od 10 do 22 stopni dla Mazowsza.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Zespół The Rolling Stones i ksiądz Robert Chodyna już czekają na spotkanie z państwem.
5: Barwy muzyki. Zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
2: Witam przemiłych słuchaczy Radia Warszawa. Dzisiejszego wieczoru spotykamy się w 700. audycji jubileuszowej. A więc coś wyjątkowego. Nie będzie to tym razem składanka, ale najbardziej znana grupa rock'n'rollowa na świecie, czyli The Rolling Stones, i to z najnowszej płyty. To angielski band, będący czwartym wykonawcą rockowym z największą liczbą sprzedanych wydawnictw muzycznych w historii. Szacuje się, że sprzedali około 250 milionów egzemplarzy swoich płyt na całym świecie. Wszystko zaczęło się od Briana Jonesa, gitarzysty bluesowego, który w 1962 roku zamieścił ogłoszenie w czasopiśmie Melody Maker, że poszukuje muzyków do nowo powstającej kapeli. Jako pierwszy na anons odpowiedział pianista Ian Stewart, który po próbie w klubie White Bear został przyjęty do składu. Wkrótce do zespołu dołączyli także gitarzysta Geoff Bradford i Brian Knight, który grał na harmonijce, ale można powiedzieć, że to była epizodyczna kwestia. Propozycję śpiewania w kapeli odrzucił Paul Jones, brytyjski piosenkarz i aktor, który uznał śpiewanie w bluesowym zespole za niewystarczająco dochodowe. Nie mylić go oczywiście z Tomem Jonesem, to zupełnie inny muzyk. W tym samym roku na jednej z prób pojawili się muzycy zespołu Little Boy Blue, występującego też pod nazwą The Blue Boys, czyli Mick Jagger i Keith Richards, oraz Dick Taylor, którego z kolei nie należy mylić z Mickiem Taylorem, znakomitym gitarzystą, który zastąpił później Briana Jonesa. Wspomniany Jones poznał po jednym ze swoich występów Wheeling Jazz Club Jaggera i Richardsa. Ten pierwszy zdobył uznanie na próbach, postawił jednak warunek, że razem z nim do zespołu musi zostać przyjęty Keith Richards, który jako zatwardziały rock'n'rollowiec i fan Chucka Berry'ego szybko spowodował w grupie różnice artystyczne, w wyniku czego odeszli mniej liczący się muzycy. Dokładnie 12 lipca, jak podaje data historyczna, w 1962 roku muzycy zagrali pierwszy wspólny koncert w Marquee Club. Warto jeszcze dodać, że gdy doszedł Charlie Woods i Bill Wyman, pierwszy na perkusji, drugi na gitarze basowej, ukształtował się klasyczny skład, który funkcjonował przez kilka lat. Historia zespołu jest tak bogata, że można by o niej opowiadać godzinami, ale ja skupię się dzisiaj tylko na najnowszym longplayu Foreign Tans. I na początek posłuchajmy z tej płyty takich utworów jak Rough and Twisted i In the Stars.

Słuchaliśmy zespołu The Rolling Stones. Wydawałoby się, że chłopcy mają najlepsze lata już dawno za sobą, ale wciąż nas zaskakują, nagrywając kolejnego long playa. Nie muszą niczego udowadniać, chociaż wciąż mają coś do powiedzenia. Foreign Tan to ich kolejna płyta, może faktycznie ostatnia. Jeśli by tak było, to będzie to naprawdę pożegnanie w dobrym stylu. Wcześniejsza płyta Hackney Diamonds z 2023 roku i właśnie ta, którą teraz Państwu prezentuje, Foreign Tan, zostały właściwie nagrane przynajmniej w pewnej części podczas tych samych sesji i są stylistycznie do siebie bardzo podobne. Dlatego po sukcesie poprzedniej płyty nie było powodu, żeby zmieniać sprawdzoną formułę. Oba albumy można wręcz uznać za płyty bardzo bliskie sobie. Żeby było ciekawiej, to pojawiają się informacje, że Stonesi nagrali prawdopodobnie jeszcze więcej materiału. I gdyby okazało się, że można to wydać, to dopiero byłaby gratka dla fanów na całym świecie. Nie dowiemy się, proszę Państwa, tego, dopóki muzycy nie zaskoczą nas i kolejny raz, kto wie, pojawi się nowy longplay. Pozostawmy te wątpliwości na marginesie i skupmy się na najnowszym projekcie. Foreign Tan, czyli języki obce, można rozumieć na kilka sposobów. Może to być nawiązanie do światowej popularności Stonesów. Ich muzyka od dawna nie zna granic. Album zaczyna się mocnym Rough and Twisted. To klasyczny blues rockowy numer, który przypomina Angry z poprzedniej płyty. Jest tu dużo energii, mocne gitary i harmonika Jaggera. Brzmi to dokładnie jak powinno brzmieć w grupie The Rolling Stones. W skocznym, tanecznym utworze Mr. Charm pojawia się chwytliwy motyw melodyczny. Hitowy refren wciąż nie może wyjść z głowy. Z kolei radiowy In The Stars wykorzystuje riff przypominający Rock and Hard Place z 1989 roku. Artyści nie ukrywają, że niekiedy wracają do dawnych pomysłów, ale jak się tyle gra, to trudno nie mieć takich skojarzeń. My ponownie posłuchajmy grupy The Rolling Stones, a zagramy takie utwory jak Mr. Charm, Rimming Hollow i Never Wanna Lose You.

Słuchaliśmy grupy The Rolling Stones. Wspomniany Ringing Hollow to spokojniejszy, taki powiedziałbym kantrowy numer. I wreszcie Hit Me in the Head to szybki rockowy utwór. W obu utworach, uwaga, co ciekawe, pojawia się Sir Paul McCartney. Ale co najważniejsze, w tym drugim nagraniu słyszymy jedną z ostatnich nagranych partii perkusyjnych Charlie'ego Wattsa. Lista gości jest zresztą bardzo ciekawa, bowiem na płycie pojawia się Robert Smith z zespołu The Cure, Chad Smith z grupy Red Hot Chili Peppers oraz Steve Winwood, związany kiedyś z zespołem The Traffic i z trochę efemerycznym zespołem jednej płyty Blind Faith. Na tej płycie między innymi grał Eric Clapton. No ale powracając do Stonesów, producentem longplaya jest ponownie Andrew Watt, który pracował także przy Hackney Diamonds. Utwór Never Wanna Lose You ma taneczny rytm, mocny bas i trochę disco. Stonesi pokazują, że mimo swojego wieku nie zamierzają grać wyłącznie tego, co robili w dawnych czasach. Chociaż są oczywiście tacy, którzy cenią ich najbardziej za twórczość spod znaku rytm bluesa. My ponownie posłuchajmy grupy The Rolling Stones, a zagramy takie utwory jak You Know I'm No Good i Some of Us. Ten drugi utwór śpiewa Keith Richards.

Back in Your Life. Spokojna ballada, w której można znaleźć coś z klimatu Briana Wilsona z zespołu The Beach Boys. Na sam koniec artyści znów sięgają po klasykę. Tym razem wzięli na warsztat utwór Beautiful Delilah Chucka Berry'ego. Nagranie brzmi dość surowo, niemal jak stare demo. Największa jednak niespodzianka to utwór You Know I'm No Good. To kompozycja nieżyjącej już artystki Amy Winehouse. Stonesi bardzo dobrze poradzili sobie z tym utworem i pokazali, że potrafią sięgnąć po kultową piosenkę i zagrać to dobrze. Chyba pewnym kuriozum jest fakt, że muzycy dużo starsi oddają hołd piosenkarce, która mogłaby rozwijać dopiero w pełni swoją karierę. Niewątpliwie Amy Winehouse posiadała własny styl i sceniczną osobowość. The Rolling Stones nie próbują udawać młodego zespołu, nie muszą. Wiedzą, kim są i co potrafią. Korzystają ze swojego dorobku, wracają do dawnych pomysłów, ale jednocześnie pozwalają sobie na nowe brzmienia i współpracę z młodszymi muzykami. Czy to naprawdę ostatnia płyta? Mam nadzieję, że nie. Zresztą Mick Jagger i Ron Wood wyrażają chęć wyruszenia w kolejną trasę, promującą longplay. Jednak jest pewien problem, bowiem Keith Richards nie jest chyba do końca zainteresowany tym pomysłem. Gitarzysta narzeka już od kilku lat na artretyzm, czyli bolesną chorobę stawów, która atakuje jego dłonie i palce. Po 64 latach grania w zespole może być zmęczenie materiału. Mimo wszystko darzę muzyków wielkim szacunkiem, jak zresztą wiele milionów na świecie, a jak to już kiedyś wspominałem, miałem przyjemność widzieć ich dwukrotnie, raz w czeskiej Pradze, a raz na Stadionie Narodowym. Na koniec posłuchajmy zespołu The Rolling Stones, a zagramy takie utwory jak Covered in You, Side Effects, Back in Your Life i Beautiful Delilah. Ja już się z Państwem żegnam i serdeczne do usłyszenia.

WTVM. Second.

0: To była audycja Barwy Muzyki księdza Roberta Chodyny.
1: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Minęła godzina 18.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Dni powiatu garwolińskiego. W tym roku po raz pierwszy w nowej formule, łącząc uroczysty charakter Święta Plonów z rodzinnym piknikiem i bogatym programem artystycznym. A to wszystko już w najbliższą niedzielę 20 września w Miętnem. Artur Chmielewski, zapraszam na relację, której posłuchają Państwo między 11 a 15.30 w niedzielę. Do usłyszenia.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: To co, czy już wszystko mamy gotowe na remont?
5: Plan jest.
4: Fachowców zamówiłeś?
5: Tak.
4: A pieniądze?
5: No i tu jest właśnie mały problem. I potrzebujemy w tym miejscu Państwa wsparcia.
4: Chcemy, żeby nasze studio było piękne, świeże, czyściutkie, po to, żebyśmy mogli naszych gości przyjmować w dobrych warunkach.
5: Chcemy, żeby było nowoczesne, na miarę naszych czasów. Bardzo dziękujemy za wszelkie wsparcie.
6: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
2: O reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
1: Bardzo przyjemnie w dalszym ciągu, 20 stopni w Warszawie, 20 w Ząbkach i Markach i w Łomiankach i w Raszynie, że o Bielawie i Konstancinie Jeziornej nie wspomnę. To zresztą zgadza się z zapowiedzią z dnia wczorajszego. Wiatr południowo-zachodni, bardzo delikatny, ciśnienie 1007 hektopaskali. Dzisiaj w nocy będzie nawet trochę cieplej niż wczoraj w nocy, bo najmniej 15 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
1: 2,5 minuty po godzinie 18. Nazywam się Jacek Zienkiewicz. Bardzo serdecznie z Państwem się witam. Mówię dzień dobry, a nawet może trochę już dobry wieczór, ponieważ tak wieczorowo się zrobiło. No, więc co tego wieczoru? Oczywiście dużo dobrej muzyki. W najbliższej godzinie też dobre słowo papieża Leona XIV, a reszta, no, bądźcie Państwo z nami, to zobaczycie. A raczej chciałem powiedzieć usłyszycie chociażby Michaela Bublé, I Believe in You.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: W najbliższą niedzielę, 20 września, z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu, Radio Warszawa, czyli my, będziemy kwestionować w parafiach, państwa parafiach. W parafii świętego Kazimierza Królewicza w Kobyłce, parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie, parafii świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika w Warszawie, czyli w katedrze, czyli w naszej parafii, parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Płudy, parafia Matki Bożej Królowej Polski w Aninie i w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie. Po każdej mszy świętej będziemy zbierać fundusze na remont naszego studia. Nasi kwestarze zaproponują Państwu zwyczajowe cegiełki, płócienne torby z cytatami i kalendarze. Bardzo serdecznie zapraszamy Was, drodzy Państwo, i ci parafianie danych parafii i wszystkich innych. I wszystkich innych zapraszamy do wypatrywania, czy Wasza parafia też jest na naszym szlaku. Do zobaczenia w najbliższą niedzielę i w kolejne.

0: Tu Radio Warszawa, 106,2 FM, minęła godzina 18.22. To najwyższy czas na to, aby zaprosić Państwa na dobre słowo Ojca Świętego.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 180 i 181. Współdzielona odpowiedzialność. Rozważane tu poszczególne dziedziny, czyli poszukiwanie prawdy w życiu publicznym, wychowanie w środowisku cyfrowym, przemiany świata pracy, kruchość rodzin oraz nowe formy niewolnictwa, nie są zjawiskami od siebie oderwanymi. Ukazują one tę samą stawkę. Jeśli technika staje się kryterium absolutnym, osoba ludzka narażona jest na to, by traktowano ją jako dane, trybik w maszynie albo towar. Jeśli natomiast technika zostaje wpisana w horyzont mądrości, może stać się okazją do wzrostu, sprawiedliwości i braterstwa. W tej perspektywie nauka społeczna Kościoła proponuje współdzieloną odpowiedzialność. Domaga się ona, aby procesy te były kierowane z dalekowzrocznością przez instytucje zdolne do regulowania bez dławienia oraz do ochrony bez zastępowania, przez przedsiębiorstwa, które w pracy i godności uznają kryterium sukcesu, przez ciała pośrednie i wspólnoty wychowawcze, które odbudowują zaufanie i więzi, przez obywateli, którzy pielęgnują odpowiedzialność, umiar, rozeznawanie i zmysł prawdy. Tylko w ten sposób innowacja będzie mogła rzeczywiście stać się integralnym rozwojem człowieka, a nie czynnikiem wykluczenia i panowania. I tylko w ten sposób obietnica postępu będzie mogła zostać uznana za prawdziwą, bo mierzona nienaruszalną godnością każdego mężczyzny i każdej kobiety.

0: Coraz bardziej nabieram przekonania, że mrozu, za cokolwiek się nie chwyci muzycznie, to właśnie zamienia w złoto. No ale muzyka muzyką na antenie naszego Radia Warszawa 106,2 FM to jedno, ale drugie to pouczające audycje. Zapraszamy teraz na to, co zaproponuje nam Ewa Pietrzak, a tematem będzie autyzm u dzieci. Zapraszamy.
1: Nie jesteś sam. Na spotkania z ekspertami, którzy pomogą odnaleźć drogę wyjścia z labiryntu współczesnych uzależnień i kryzysów. Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Nie jesteś sam, drodzy Państwo. Dziś naszym gościem jest pani Anna Pierzchała, pedagog, surdopedagog, nauczyciel języka angielskiego, ale także...
3: specjalista od spektrum autyzmu, tyflopedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i można by tak wymieniać.
2: No to i chyba dziś będziemy mówić, pani Aniu, nie jesteś sam rodzicu, jeżeli masz swoją pociechę dziecko w spektrum autyzmu, prawda? Nie jesteś sam uczniu, nie jesteś sam nastolatku?
3: Oczywiście, nie jesteście sami. My specjaliści, my jako nauczyciele jesteśmy z wami i dzisiaj będziemy o tym rozmawiać.
2: To zacznijmy od podstaw, od początku. Co to jest autyzm?
3: Autyzm to zaburzenie neurorozwojowe. Oznacza to, że mózg osoby w spektrum rozwija się i przetwarza informacje w nieco inny sposób. Dotyczy to przede wszystkim komunikacji, relacji społecznych, sposobu odbierania bodźców, ale także potrzeby przewidywalności czy powtarzalności. Mówimy o spektrum autyzmu, ponieważ u każdego człowieka może on wyglądać inaczej. I to jest chyba najważniejsze. Za tą samą diagnozą mogą stać tak naprawdę zupełnie różni ludzie z zupełnie różnymi potrzebami.
2: Jak dzieci z autyzmem radzą sobie we współczesnym świecie?
3: Bardzo różnie. Są dzieci, które świetnie radzą sobie edukacyjnie. Ogromnym wysiłkiem są dla nich na przykład relacje rówieśnicze. Inne potrzebują wsparcia również w codziennym funkcjonowaniu. Współczesny świat nie jest dla nich łatwy. Jest przede wszystkim głośny, szybki, pełny bodźców, ciągłych zmian, dlatego tak ważne są przewidywalność, jasne zasady i przede wszystkim ludzie, którzy rozumieją ich potrzeby.
2: Co jest dla tych dzieci, co jest dla tej młodzieży w spektrum autyzmu wyzwoleniem?
3: Myślę, że przede wszystkim możliwość bycia sobą, bez ciągłego dopasowywania się do tego, czego oczekuje otoczenie. Dla jednego dziecka będzie to cisza, dla innego ruch, muzyka, a dla mojej uczennicy bardzo często bywa to książka. A czasami także też i komputer, bądź szczególne zainteresowania. Czasami największą ulgą po prostu jest człowiek, przy którym nie trzeba niczego udawać.
2: Dziś mówimy, drodzy Państwo, o świecie dzieci w spektrum autyzmu. Mówimy o tym, w jaki sposób je wspierać i chcemy w tej audycji udowodnić, że i ty rodzicu, babciu, dziadku, tak, i ty dziewczyno, chłopcze, nie jesteście sami. Pani Aniu, z czym ta młodzież na co dzień się mierzy?
3: Przede wszystkim z rzeczami, których my nawet nie zauważamy. My ludzie, którzy żyją obok dzieci w spektrum, koło młodzieży w spektrum, bardzo często mierzą się z hałasem w szkole, na korytarzu, z tłumem, nagłą zmianą planu, na przykład dotykiem, który nie zawsze jest akceptowany, którego się nie spodziewają, niezrozumieniem żartu, czy bądź ironii, czy zasad panujących na przykład w grupie. Do tego dochodzi ogromny wysiłek związany z próbą dostosowania się jakby w szkole, do klasy. Czasem dziecko przez cały dzień funkcjonuje w szkole bez zarzutu, bez żadnych trudności, ale w domu, tam gdzie czuje się najbardziej bezpiecznie, musi wypakować ten swój plecak emocjonalny i czasami
2: w domu jest głośniej,
3: odreagowuje. Jest krzyk, czasami jest płacz, czasami jest trzaskanie drzwiami. Tak, tak się zdarza.
2: Co zrobić, by poznać świat tych dzieci?
3: Ja dzisiaj mam ze sobą torbę, ponieważ bliska jest mi reguła benedyktyńska i taką pierwszą zasadą, jaką ja sobie zawsze obieram, to słuchaj. Święty Benedykt zawsze mówił słuchaj. Słuchanie to jest dla mnie podstawa. Słuchanie, obserwacja i przede wszystkim nie ocenianie zbyt szybko. Zachowanie dziecka bardzo często jest komunikatem. Nie jest skierowane bardzo często przeciwko nam, tylko pokazuje, że coś się dzieje. I jeśli dziecko unika kontaktu wzrokowego, nie oznacza to na przykład braku szacunku. Jeśli zakrywa uszy, to nie to, że nie chce nas słuchać, tylko czasami przeszkadza mu hałas. I ja zawsze mówię do swoich kolegów i koleżanek, nie pytajcie albo nie twierdźcie, że ono znowu się źle zachowuje, tylko poczekajcie, zastanówcie się, co to dziecko przez to zachowanie chce wam powiedzieć, do czego próbuje was zmusić jakby swoim zachowaniem, żebyście może na nie zwrócili uwagę.
2: Mhm. Czyli na przykład w sklepie widzimy rodziców z dzieckiem, które krzyczy albo denerwuje się, tak? To też nasza reakcja może być różna, tak? Jedni rodzice będą chcieli pomóc innym, tak?
3: Ja
2: a
3: często
2: powiedzą, co to za niegrzeczne zachowanie, co tam się dzieje?
3: Ja często właśnie się spotykam, jak stoję na przykład w kolejce i widzę rodziców, bo z racji tego, że jestem specjalistą, potrafię zauważyć dzieci w spektrum, bo one są wyjątkowe. Dla mnie to takie, jak ja to zawsze mówię, taki mój target, taki mój cel w pracy. Ja kocham te dzieci i często słyszę, matko, co za niewychowane dziecko, dziecku trzeba stawiać granice, trzeba być konsekwentnym, żeby ono było moje, to ono by się nigdy u mnie tak nie zachowało. No właśnie, i to jest ocenianie. A przez taką edukację...
2: Zbyt pochopne. Tak.
3: Myślę, że społeczeństwo nasze wciąż i myślę tutaj o dziadkach, którzy mierzą się czasami z tym, że ich wnukowie są w spektrum, nie rozumieją tego. Więc dlatego tak ważna jest edukacja społeczeństwa naszego, żeby o tym głośno mówić, właśnie żebyśmy się mogli spotkać w radio, żebyśmy mogli porozmawiać o tym, bo ci ludzie zostają sami z tą diagnozą tak naprawdę. Rodzic często dostaje diagnozę, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, no i dobrze, to radź sobie rodzicu dalej sam. I tak naprawdę szczęściem jest, jeśli rodzic w szkole spotka specjalistów i ludzi, którzy rzeczywiście trochę go pokierują, trochę mu powiedzą, że to nie jest koniec świata, że świat się nie zawalił, że jesteśmy w stanie sobie z tym wszystkim poradzić. Tylko tutaj tak naprawdę najważniejsza jest współpraca między szkołą a rodzicami.
2: Do tego tematu jeszcze powrócimy. No właśnie, pani Aniu, pani już podpowiedziała naszym radiosłuchaczom i nam, że ważne jest budzenie świadomości, prawda?
3: Tak.
2: Edukacja.
3: Zdecydowanie.
2: Mówienie o tym, prawda? Żeby nie stygmatyzować od razu dzieci, tak? Tej konkretnej rodziny. Co zrobić? Co zrobić? Pytam panią jako osobę, która kocha te dzieci. Mówiłem o tym. Co zrobić, by poznać świat tych dzieci?
3: Co zrobić? Przede wszystkim, tak jak mówię, słuchać i obserwować. Być blisko. Tak naprawdę przeczytanie diagnozy takiej z poradni pedagogiczno-psychologicznej to jest tylko początek. I ja tak naprawdę, zanim zacznę pracę taką specjalistyczną, to mnie czasami zdarza się, że ja przez pół roku muszę zdobyć zaufanie dziecka. I to, żeby poznać dziecka świat, to jest chyba najważniejsze, bo żeby była dobra terapia, żeby była dobra współpraca, tak naprawdę musi być zaufanie i dziecka do nauczyciela współorganizującego, ale także nauczyciela współorganizującego do dziecka. Bo jak jest zaufanie, jak się poznamy dobrze, to tak naprawdę możemy góry przynosić i na tym przede wszystkim budujemy naszą relację. Bo jeśli ja zacznę od razu od terapii, od treningu umiejętności społecznych i w ogóle będę pracować nad wszystkimi potrzebami dziecka, które są wypisane w orzeczeniu, a tak naprawdę nie stworzę relacji, to tak naprawdę mogę między wiersze sobie całą moją wiedzę, wszystko to, co chcę z dzieckiem osiągnąć, mogę sobie między bajki włożyć, bo tak naprawdę otwartość, słuchanie, reguła świętego Benedykta, słuchaj, obserwuj i po części podążaj. I ja nie mówię, że całkowicie można podążać za dzieckiem w spektrum, bo dziecko też potrzebuje pewnego toru, żeby je ukierunkować. No bo żyje w świecie, gdzie musi pójść do pracy, są jakieś zasady. To nie jest

0: Nie jesteś sam.
1: Dziś jest z nami pani Anna Pierzchała, a pedagog, surdopedagog, specjalista od autyzmu. Witam serdecznie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Mówimy, drodzy państwo, dziś o sytuacji dzieci w spektrum autyzmu. Mówimy o ich rodzicach, o ich rodzinach, o ich dziadkach. Próbujemy budzić tę świadomość i chcemy przekonać, że nie jesteś sam. To nie jest łatwe, bo ta sytuacja jest bardzo, bardzo złożona. No właśnie, z samotnością i niezrozumieniem mierzą się te dzieci, mierzy się ta młodzież, ale także ich rodzice.
2: Tak, to prawda. Zdecydowanie i tutaj się bardzo zgadzam. Rodzice często muszą nie tylko wspierać swoje dziecko, ale jeszcze tłumaczyć jego, tak jak żeśmy rozmawiali, zachowanie całemu światu. I to jest niezwykle obciążające, bo wystawiamy taką laurkę rodzicowi, że nie panuje, nie wychowuje, nie interesuje się, a to absolutnie nie jest prawda. Ja zawsze mówię, że rodzic dziecka w spektrum jest takim oknem na świat dla tego dziecka. I tak naprawdę to dziecko na świat patrzy przede wszystkim

0: takim przez swojego rodzica. O, takim oknem jest ten rodzic. I im czuje się bardziej zaopiekowany, im czuje się bezpiecznie w tym tak naprawdę często na początku bardzo trudnym świecie po diagnozie. Więc myślę, że nasza rola specjalistów, ale też nauczycieli, terapeutów powinna przede wszystkim opierać się na pomocy dzieci, owszem, ale też na wsparciu rodziców. Ja zawsze pracuję z rodzicami jako partnerami, nie jako petentem, który przychodzi po, tylko do takiej współpracy, bo żeby mówić o dobrym funkcjonowaniu dziecka w spektrum, czy w ogóle jakiegokolwiek innego dziecka, to ta współpraca rodzic, czy ta współpraca dom-szkoła jest nieodzowna. Bez tego nie możemy zrobić nic, ale staram się pokazać rodzicom i zdobyć ich zaufanie, że ja jestem specjalistą, ale oni też są specjalistami od swoich dzieci. Specjalistami w domu, od tego zachowania, więc ja od rodziców na samym początku czerpię jak z takiego skarbczyka, bo oni znają swoje dziecko najlepiej. Ja zawsze pytam, czy mogą mi Państwo podpowiedzieć, co pomaga dziecku, żeby mogło się wyregulować emocjonalnie, co mogłabym zrobić. Bardzo często dostaję informacje: Pani Aniu, nie mogą być mocne perfumy. Ja też na takie rzeczy muszę zwracać uwagę. Miałam chłopca w spektrum, ja uwielbiam mieć pomalowane paznokcie, ale nie mogłam mieć przy nim czerwonych paznokci, bo bardzo go to rozpraszało i drażniło, więc na takie rzeczy też musimy zwracać uwagę, ale to wiedzą rodzice, więc ta współpraca z rodzicami, to, że my dzwonimy, jakby informujemy rodziców, ale też sami się interesujemy ich dziećmi, bo oni tak naprawdę do szkoły przyprowadzają swoje dzieci z ogromnym takim zaufaniem, z ogromną taką chęcią, myślę, że powierzenia dziecka. Mimo że to jest często bardzo duża niewiadoma, bo nie ukrywam, że
1: Też nie wiedzą, na kogo trafią.
0: Tak, nauczyciele współorganizujący też się zmieniają, jest nas bardzo mało, więc ci rodzice z zaufaniem, ale z drugiej strony też myślę, że i mają dystans, bo czasami czekają, co się wydarzy, czasami obserwują, więc początki mogą być trudne, ale jeśli jesteśmy otwarci wobec rodzica i staramy się przynajmniej po trosze zrozumieć ich niepokój, to, że bywają w tym wszystkim sami, myślę, że otwiera taką relację.
1: Czyli tak, z jednej strony możemy powiedzieć, że wystarczy przytulenie, ale z drugiej strony to chyba trzeba też udowadniać rodzicom tych dzieci swoją obecność, prawda? Jak budować taką bliskość? Zaufanie macie do siebie, prawda?
0: Też,
1: na tym pierwszym etapie.
0: Ja zawsze mówię, że nie zawsze przytulenie, bo nie każda osoba w spektrum
1: no
0: chce
1: właśnie
0: być przytulana.
1: Tak.
0: Częściej bym powiedziała, że wręcz odwrotnie. Oni nie chcą tego dotyku, szczególnie z osobą, z którą nie zbudowali relacji jeszcze. Czasem znacznie ważniejsze jest po prostu bycie obok takiej osoby, obok takiego ucznia. Ja pracuję z niezwykłą dziewczynką. Ja powiem szczerze, że sama byłam przerażona. W tamtym roku przyszło mi pracować się tylko z dziewczynkami. Ja jestem mamą synów, pracowałam zawsze z chłopakami i przyznam szczerze, że zastanawiałam się, jak to jest pracować z dziewczynką. I mówię: matko, jak ja sobie poradzę? Ja chyba nie znam dziewczynek i chyba nie wiem. A mój mąż...
1: No tak, instrukcja obsługi inna, tak?
0: Mój mąż mówi: przecież sama jesteś dziewczyną. I tak racjonalnie do tego podszedł i mówi: na pewno sobie poradzisz. Tylko tak jak zawsze, słuchaj i obserwuj. I to było niezwykłe, ale widzę, że dziewczynki potrzebują czego innego niż chłopcy. Ja musiałam bardzo przebudować taki trochę schemat też w swojej pracy, więc no niekoniecznie przytulenie, niekoniecznie dotyk, ale bycie obok, bo moja uczennica, z którą pracuję zawsze, potem już w drugim semestrze krzyczała: Pani Aniu, my idziemy do naszego miejsca, nie siedzi Pani gdzie indziej. I ja zawsze mówię: dobrze, czyli rozumiem, że chcesz, żebym z Tobą siedziała, bo początki czasami były trudne. No oczywiście, ale to tak jak mówię, każdy z nas potrzebuje też czasu, ale nie zawsze będzie to dotyk, nie zawsze to będzie pogłaskanie, nie zawsze będzie przytulenie, ale często wystarczy po prostu bycie obok.
1: To jest bardzo ważne. Czego brakuje w systemie, jeżeli chodzi o opiekę, szkołę, o to, że mówiliśmy, że rodzice czują się, Pani Ani, to Pani słowa, prawda?
0: Tak.
1: Że otrzymują diagnozę i czują się często bezradni albo z tym sami po prostu.
0: Niestety system bardzo kuleje i nie wystarczy nazwać edukacji edukacją włączającą, bo to pięknie tylko brzmi, to pięknie wygląda na papierze, a rzeczywistość szkolna jest naprawdę tak różna i tak odległa czasami od tego, co jest na papierze, bo nie wystarczy nauczyciel współorganizujący, żeby była edukacja włączająca. To jest sztab ludzi, którzy na to pracują. To są dostosowania szkolne, papierowe. Często, gęsto, tak jak mówię, nie ma rąk do pracy. I orzeczenie mówi, że potrzeba jest specjalisty z pedagogiki specjalnej, który mógłby z dzieckiem pracować. I taki specjalista dostaje do dziecka ze spektrum 5 godzin tygodniowo. Więc o jakiej edukacji włączającej próbujemy mówić, bo mamy oczywiście diagnozę, orzeczenie, zalecenia i to wszystko mamy. No nie zawsze idą specjaliści, odpowiednia liczba godzin tych specjalistów, czy nawet sama możliwość pracy w grupie mniejszej, bo to trzeba powiedzieć głośno.
1: Bo brakuje specjalistów.
0: To brakuje specjalistów, to jest jedno, ale nie bardzo rozumiem wciąż. Ja będę zawsze o to pytała, dlaczego organy prowadzące, wiedząc, że tak dużo jest dzieci z orzeczeniami, nie zrobią mniej liczebnych oddziałów klasowych. Nie zawsze musi być to 25, to czasami można mieć 18. Ja w tamtym roku pracowałam w klasie 15-osobowej, gdzie żeśmy miały z nauczycielem współprowadzącym dwa orzeczenia, 15 dzieci i to jest rzeczywiście praca. W tym roku już niestety mamy 22 dzieci i ta praca będzie dużo trudniejsza, więc edukacja włączająca tak, tylko za tym muszą pójść systemowe zmiany, o które oczywiście apeluję. Dla siebie, dla uczniów, dla rodziców, dla nauczycieli.
1: To na koniec tak zapytam, jak wyglądają Pani relacje z uczniami w spektrum autyzmu?
0: No i tutaj muszę powiedzieć nieskromnie, że bardzo dobrze. Ja przyznam szczerze, że do tej pory, ja pracuję w szkole podstawowej, ale moi uczniowie, którzy wyszli ze szkoły podstawowej, są już w tym roku będą maturzystami, matko, to oni wciąż przychodzą i mnie odwiedzają. Na koniec roku od mojego ucznia, którego już nie uczę 3 lata, z którym nie współpracuję 3 lata, dostałam ogromny bukiet róż i powiedział, że tak naprawdę do klasy maturalnej doszedł dzięki mnie. I to jest niesamowite, bo to nie, oczywiście nie tylko jest moja praca, to jest też praca ogromna rodziców, ale ja mogę powiedzieć, że ja mam naprawdę bardzo dobre relacje ze swoimi uczniami i często mnie koleżanki pytają dlaczego. Ja mówię, może dlatego, że jestem perfekcjonistką, może dlatego, że zawsze mam plan.
1: Może dlatego, że pani Ania po prostu kocha swoich uczniów, kocham, oddaje im swoje serce,
0: kocham,
1: widać
0: ale
1: to.
0: Tak jak mówię, dzieci w spektrum to tak naprawdę są dla mnie, to jest taka moja grupa docelowa, bo ja jestem oligofrenopedagogiem, ja jestem surdopedagogiem, ja jestem tyflopedagogiem, ale przede wszystkim kocham dzieci w spektrum. Chyba mam na nie sposób, umiem z nimi współpracować i ta relacja naprawdę układa mi się świetnie.
1: Pani Anna Pierzchała była z nami w audycji Nie jesteś
0: sam. Bardzo serdecznie dziękuję. Nie jesteście sami. Przytulamy was do serca.

0: Słuchajcie Państwo, Radia Warszawa 106 i 2 FM. Za minutę wybije 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Wiek XX, II wojna światowa. Zdawać by się mogło wojna silników, pancerzy, skrzydeł, samolotów, ale zdarzały się jeszcze sytuacje, gdy szabla krzyżowała się z szablą i o tym właśnie rozmawiać będziemy przy okazji rocznicy bitwy pod Krasnobrodem z panem Pawłem Rożestwieńskim. Marcin Bąk, zapraszam w poniedziałek po godzinie 20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wspólnotach duszpasterskich przeznaczonych wyłącznie dla mężczyzn, a także o amerykańskim youtuberze, który przez lata krytykował chrześcijaństwo, a teraz nawrócił się na katolicyzm i z przekonaniem mówi widzom o swojej wierze. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy. Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
1: Reklamie.
0: Pół minuty po 19:00 czas na serwis watykański.
4: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
5: Papież przyjął organizatorów Igrzysk Paraolimpijskich, skazał na wychowawczą rolę sportu. Biskupi przemijają, a Kościół żyje z Pana, napisał Leon XIV w liście do biskupów Ameryki Łacińskiej. Dziś 180. rocznica objawienia płaczącej Matki Bożej w La Salette. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Ja również bardzo kocham sport i jestem przekonany o jego wielkiej wartości wychowawczej, powiedział papież do przedstawicieli organizacji, która organizuje Igrzyska Paraolimpijskie.
6: Wskazując na wychowawczą rolę sportu, papież powiedział, że kształtuje on człowieka w duchu szlachetnych i autentycznych wartości.
7: Fare sport vuol dire impegnarsi seriamente.
6: Uprawianie sportu oznacza poważne zaangażowanie i wysiłek, a następnie dzielenie się owocami własnej wytrwałości poprzez lojalność, zaufanie, otwartość, ducha zespołowego i odwagę. Wy to wszystko czynicie i pokazujecie piękno tego w naprawdę wyjątkowy sposób.
5: W czasach, gdy tak wiele głosów rości sobie prawo do władzy nad sumieniami wiernych, obowiązkiem biskupa jest przekazywanie jasnego nauczania. Napisał Leon XIV w liście z okazji 300. rocznicy kanonizacji świętego Turybiusza de Mogrovejo. Papież podkreśla, że biskup nie przekazuje własnego nauczania, lecz wiarę Kościoła.
8: Święty Turybiusz był arcybiskupem Limy na przełomie XVI i XVII wieku. Z okazji 300. rocznicy jego kanonizacji papież napisał list do biskupów Ameryki Łacińskiej. Podkreśla, że ewangelizacyjna wiarygodność świętego Turybiusza wynika z faktu, że on sam pozwolił, by Ewangelia ukształtowała jego egzystencję. Papież prosi biskupów, aby swym priorytetem duszpasterskim uczynili adorację Najświętszego Sakramentu.
5: Dziś przypada 180. rocznica objawienia w La Salette. Płacząca Maryja ukazała się prostym wiejskim dzieciom, urzekła je swoim pięknem i majestatem, przekazując im wezwanie do nawrócenia, modlitwy i poddania się Bogu. Jeżeli lud mój nie zechce się poddać, będę zmuszona puścić ramię mojego syna. Jest ono tak mocne i tak ciężkie, że nie zdołam go dłużej podtrzymywać, mówiła Maryja. Objawienie w La Salette zatwierdzone przez Kościół jest wezwaniem skierowanym do każdego z nas, mówi ksiądz Antoni Skałba, wikariusz generalny misjonarzy Saletynów.
9: Ja widzę w tym taką odpowiedź i troskę Maryi, jej macierzyństwo, które nie rezygnuje, bo wie, jaką cenę zapłacił Bóg, dając swojego Syna za nasze zbawienie. Maryja wie, że łaska Ducha Świętego, ona doświadczyła tego, jest skuteczna. że zwycięstwo przynależy do Chrystusa. I te utrapienia, prześladowania naszej niewierności, one są mniejsze i mogą być zwyciężone pod warunkiem poddania się, zaufania. Myślę, że to jest odpowiedź nieba na tę sytuację, jaka zaistniała. Pan Bóg ma słowo życia na to, co my przeżywamy. O tym nie wolno zapominać. Myślę, że jej łzy, jej zdecydowanie, ona nie mówiąc tak kolokwialnie, nie odpuszcza, bo wie, że zwycięstwo odniósł jej Syn Jezus Chrystus. A trzeba, żebyśmy przez wiarę pozwolili Mu zwyciężać w nas.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: No już zdecydowanie chłodniej, 16 stopni w Warszawie, Raszynie, Dawidach, Ząbkach, Markach, ale już nieco dalej od tego miejskiego ciepła, Nowy Dwór Mazowiecki 15, Karczew 15, Józefów, Otwock. Dzisiaj w nocy nie będzie tak chłodno, bo 15 stopni, ale jutro, mimo tego, że 23, to jednak o wiele mniej słońca niż dzisiaj, a późnym popołudniem i wieczorem deszcz. Dobry wieczór Państwu, 5 minut po godzinie 19, nazywam się Jacek Zienkiewicz, bardzo mi miło, do godziny 22 będę razem z Państwem, także będę Państwu towarzyszył też w tej części modlitewnej, ale zanim ona nastąpi, to ta najbliższa godzina przyniesie nam co? No na przykład program rolniczy, który w drugiej części tego naszego spotkania. A na razie muzycznie towarzyszymy Państwu przez cały dzień muzycznie i z audycjami, no więc na to możecie Państwo zawsze liczyć.

0: tramwaju czy w autobusie?
1: Radio Warszawa. Dobrze słuchać.
2: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz, to mów.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Teraz są dobre chwile tutaj z Radiem Warszawa. To jest moja perspektywa, drodzy Państwo, bo nie mam żadnych wątpliwości, że Państwo nie tylko teraz mają te dobre chwile, ale mieliście je przez cały dzień. Natomiast ja chciałbym z Państwem podzielić się dobrymi chwilami, jakie miałem okazję, przyjemność i zaszczyt przeżyć dzisiaj w ramach zlotu, diecezjalnego zlotu służby liturgicznej, który miał miejsce przy naszym seminarium diecezjalnym, czyli na Tarchominie, przy ulicy Mehofera. Przez cały dzień atrakcje oczywiście godnie rozpoczęte mszą świętą, którą sprawował biskup Tomasz Steierwald. Po mszy świętej przenieśliśmy się wszyscy, to znaczy w zasadzie zostaliśmy, bo msza święta również była mszą świętą polową, odprawianą na scenie w przestrzeni tego pięknego ogrodu w seminarium. No i oczywiście godnie ją zakończyliśmy i mogliśmy to miejsce zamienić w miejsce zabawy dla dzieci. Mnóstwo dmuchańców, wata cukrowa, popcorn, malowanie buziek, dużo różnych ciekawych rzeczy, pyszne jedzenie, gra terenowa, super tańce dla młodzieży. To wszystko uwieńczone nagradzaniem superministrantów, bielanek i scholistek, które na co dzień śpiewają na cześć Pana Jezusa w kościołach. Więc było cudnie. Jeśli o czymś zapomniałem, to jeszcze postaram się dopowiedzieć.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: To od razu sprecyzuję a propos jeszcze tego zlotu służby liturgicznej. Głównym celebransem był ksiądz biskup Tomasz Steierwald, natomiast koncelebrowało wielu księży z całej diecezji i to było bardzo piękne wydarzenie. A sam ksiądz biskup podczas homilii trafił do serc młodzieży, mówiąc o traceniu czasu i traceniu wolności w świecie wirtualnym, w świecie smartfonów, w świecie tabletów, komputerów, internetu. I wiem z pierwszej ręki, że do młodzieży to trafiło, że powiedzieli, że rozumieli, że wzięli sobie do serca. Pozdrawiamy jeszcze pana Marcina, fotografa, który robił piękne zdjęcia i bardzo wyczekujemy tych zdjęć, które pokażą, zilustrują to, co się dzisiaj w seminarium warszawsko-praskim wydarzyło. Pozdrawiamy Marcina. Tymczasem Tiffany, I think we're all alone now. O, właśnie tak to po angielsku brzmi na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: No właśnie, te dobre chwile mają miejsce w sobotę 19 września 2026 roku i jest 27 minut do godziny 20. I to jest też dobry moment, bo to już dosyć późno jak na sobotę, w związku z tym jest dobry moment, aby powiedzieć, co jutro w niedzielę, a jutro w niedzielę spotykamy się z Państwem w parafii świętego Kazimierza Królewicza w Kobyłce, w parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie, parafii świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika tu w katedrze, w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny na Płudach, w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie oraz w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie. Do zobaczenia! A tymczasem raz, dwa, trzy...

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Za 19 minut wybije godzina 20. To dobry moment, żeby zaprosić Państwa na naszą radiowo-warszawską audycję o rolnictwie.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.

0: przepiękna uroczystość, piękna polska tradycja, przepiękne stroje, przepiękne młode osoby z pasją do muzyki, a te wieńce to już jest naprawdę obłęd.
1: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie, przyjechaliśmy z wieńcem, przyjechaliśmy z koszem owoców z naszego sadu, przyjechaliśmy również z kwiatami pięknymi.
2: Przyjechaliśmy z sołectwa Kłopot, z gminy Inowrocław, to serce Kujaw Zachodnich. Przyjechaliśmy z naszym pięknym wieńcem, który jest ściśle osadzony w naszej kulturze, w naszej ziemi kujawskiej, wypleciony z czterech podstawowych zbóż.
3: Pleciemy 3 tygodnie, to tak trzeba liczyć ten czas.
4: Reprezentujemy gminę Przedecz i jesteśmy KGW Jaśminki, to jest mała miejscowość, najmniejsza na pograniczu województw trzech. No serdecznie zapraszamy do degustacji. Mogę polecić czarną polewkę, golonki, kociołek mamy. To jest cudowne, że te koła się tak naprawdę wszystkie wspierają.
5: Różne województwa, wspaniałe stroje, wspaniałe dekoracje, wszystko przecudne.
6: Jesteśmy tutaj pierwszy raz, ale mamy nadzieję, że nie ostatni.
7: No pięknie. Jak najwięcej, żebyśmy promowali tą naszą polskość. Jednak jak się patrzy na takich młodych ludzi, to myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Poza tym, że jest ciężka praca, ale jednak młodzi ludzie idą też w tym kierunku, żeby podtrzymywać tą tradycję.
8: Wygląda to kolorowo, bardzo pięknie, cieszy oczy.

0: cel już mamy zmy.
1: Przyjechaliśmy z Mysłowa, małej miejscowości w województwie śląskim.
2: Gmina Koziegłowy.
3: Jesteśmy bardzo wyróżnione, że mogłyśmy tutaj się przyjechać, pokazać się z naszej najlepszej strony i od kuchni, i od śpiewu. Przygotowaliśmy tradycyjne dania śląskie, roladę śląską z kluseczkami i z czerwoną kapustką.
4: No fantastyczne wydarzenie. Pierwszy raz jesteśmy na tak dużym wydarzeniu. Jeździmy po różnych festiwalach, Polska od kuchni, natomiast na takim dużym ogólnopolskim wydarzeniu jesteśmy po raz pierwszy, jesteśmy zachwyceni ilością stoisk, poziomem, patrzeć, oglądać, uczyć się, właśnie łącząc tradycję z nowoczesnością.
5: Zgodnie z piękną polską tradycją przynosimy dziś do Rzynkowy chleb, symbol urodzaju i ciężkiej pracy rolnika. Prosimy, by dzielony był sprawiedliwie, z troską i szacunkiem. Niech ten chleb łączy ludzi.
6: Dożynki są świętem nie tylko rolników, ale całej wspólnoty, mieszkańców wsi i miast. Tu chcemy docierać do konsumentów. Do Spały przybyli dzisiaj przedstawiciele polskiej wsi z całego kraju, przywożąc symbole swojej pracy, wieńce, chleb i owoce corocznego trudu. Dożynki w Spale to kontynuacja niemal stuletniej ogólnopolskiej tradycji. Ostatnie lata pokazały, jak fundamentalne znaczenie ma bezpieczeństwo żywnościowe. Polska wieś i polscy rolnicy są jednym z filarów bezpieczeństwa całego państwa. Polska żywność jest powodem do dumy i ważną częścią polskiej gospodarki. Polscy rolnicy potrafią produkować nowocześnie, wydajnie i na najwyższym poziomie. Polska żywność z powodzeniem konkuruje na wielu rynkach, nie tylko europejskich, ale i światowych. Eksport polskiej żywności za 2025 rok osiągnął wartość prawie 250 miliardów złotych. To 16% całego naszego eksportu i wzrost rok do roku. Już dane za pierwsze półrocze 2026 roku wskazują, że wartość ta osiągnęła 125 miliardów złotych. Jednocześnie chcemy chronić krajowych producentów przed nieuczciwą konkurencją, ale też zachęcamy konsumentów do właśnie wyborów tego, co nasze, tego, co lokalne, tego, co polskie. Dlatego też prowadzimy wspólnie dwie duże akcje informacyjne. Produkt polski, z drugiej strony akcja Kupuj Świadomie. Nie można wymagać od polskich gospodarzy coraz większych standardów, a jednocześnie wpuszczać na rynek żywności produkowanych według zupełnie innych zasad. Dlatego też mocno sprzeciwialiśmy się umowie zawieranej pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur. Głosowaliśmy przeciwko tej umowie, ale też skierowaliśmy ją do Trybunału Sprawiedliwości.

0: Sprawiedliwości Unii Europejskiej po to, żeby sprawdzić jej zgodność z przepisami prawa unijnego. Rolnicy potrzebują dziś dialogu, sprawnego państwa, konkretnych decyzji. Rolnictwo potrzebuje realnego wsparcia państwa, które resort rolnictwa zapewnia. Za nami kolejny trudny rok dla rolników. Rolnicy mierzą się z suszą, przymrozkami, gradem, deszczem nawalnym czy wysokimi, ekstremalnie wysokimi temperaturami czy innymi anomaliami pogodowymi. W tej sytuacji ministerstwo nie składa pustych deklaracji, ale działa i dostarcza konkretne rozwiązania. To wsparcie i pomoc tym wszystkim, którzy stracili swoje plony. W ostatnim roku uruchomiliśmy setki milionów złotych jako pomoc dla poszkodowanych gospodarstw i w tym roku będzie podobnie. Rozpoczęliśmy wypłatę zaliczek w ramach płatności bezpośrednich. Zwiększamy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Wprowadzamy dodatkowe wsparcie, tak zwaną pomoc nawozową. I od 1 do 16 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie te wnioski przyjmować, żeby je sprawnie obsłużyć i przekazać pieniądze na konta rolników. Rolnicy otrzymali możliwość korzystania z historycznie nisko oprocentowanych kredytów, a resort zabiega również o to, by zwiększyć środki na rolnictwo po 2027 roku, żeby ten budżet był maksymalnie duży. Sięgamy po środki z planu strategicznego na lata 2023-2027, a już dzisiaj zarówno na forum unijnym, jak i na forum polskiego rządu zabiegamy, by jak największe pieniądze popłynęły dla rolników, dla przetwórców, na obszary wiejskie, tak żeby budować konkurencyjność i odporność na kryzysy zarówno polskich rolników, jak i przetwórców.
1: Do zobaczenia w Pale za rok!
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Hubert Chojnowski, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski wziął udział w nieformalnym spotkaniu ministrów Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, które odbyło się w Irlandii. Obrady poświęcone były m.in. przyszłości europejskiego rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem roli hodowli zwierząt gospodarskich. Europejscy ministrowie dyskutowali przede wszystkim o strategii dotyczącej hodowli zwierząt i unijnym planie działań w zakresie białka. O szczegółach spotkania można przeczytać na stronie ministerstwa.
2: Agroinfo.
3: Od 8 września trwa wypłata zaliczek dla rolników. To miesiąc wcześniej niż w latach poprzednich. W związku z trudną sytuacją ekonomiczną rolników, w tym skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, minister Stefan Krajewski podjął decyzję o przyspieszeniu wypłaty zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych. Zaliczki będą wypłacane do 30 listopada, a od 1 grudnia rozpocznie się wypłata płatności końcowych.
2: Agroinfo.
3: Portal rolnika ma uprościć załatwianie spraw oraz komunikację z urzędem. Kolejne nabory ruszają przez internet. Portal rolnika ma ograniczyć liczbę wizyt w urzędach i dokumentów, które trzeba dostarczyć do różnych instytucji. System działa przez całą dobę, a od września ruszyły w nim kolejne nabory. Cyfrowe rozwiązania mają być wykorzystywane także przy przygotowywanym wsparciu do zakupu nawozów i zwrotu akcyzy oleju napędowego.
2: Agroinfo.
3: Trwa nabór wniosków o wsparcie przetwórstwa produktów rolnych. Pomoc na inwestycje może wynieść do 10 milionów złotych. Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O pomoc mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wsparcie obejmuje refundację kosztów robót budowlano-montażowych, zakupu nowych maszyn i urządzeń, ochronę środowiska, zakupu oprogramowania oraz aparatury pomiarowej i kontrolnej. Wnioski można składać do 30 września za pośrednictwem systemu informatycznego ARIMR.
2: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Sanach i Kwiat Jabłoni pięknie zaśpiewał na koniec tej godziny. Za minutę i 45 sekund wybije godzina 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Ołtarz Ojczyzny zakończony krzyżem historycznym, czyli Ostatnia Wieczerza i Męka. Natomiast w centrum jest właśnie krzyż, który jest przedstawiony jako niesiony przez aniołów na tle owalu. Kiedyś była wolna przestrzeń i okno było z tyłu, także światło wpadało przez ten krzyż, który otwiera nam przyszłość. Tam idziemy w stronę światłości. No czasami trzeba przejść przez krzyż, ale jest to droga bardzo optymistyczna, bo prowadzi do zbawienia.
3: O nadziei w znaku zwycięstwa będziemy mówić w parafii Świętego Krzyża w Warszawie. Zapraszamy codziennie o 14.20, 24.00. 45 i w niedzielę o 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Już w niedzielę, 27 września, warecki rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej. Poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
5: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
1: Reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Od 15 do 16 stopni praktycznie od wschodu, tak patrząc do zachodu, do okalających nas województw. Mam na myśli to województwo mazowieckie. I w nocy nie będzie dużo chłodniej, raptem 15 stopni. Jutro, co prawda, ponownie ciepło, około 23-4 stopni, ale już o wiele mniej słońca, a późnym popołudniem, pod wieczór, nawet opady deszczu.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
8: Dobre chwile z Radiem Warszawa.
0: Półtorej minuty po godzinie 20. Dobry wieczór. Jeszcze raz powiem tym z Państwa, którzy dopiero teraz dołączyli. Jeszcze chwila muzyki. Warius Manx i Anita Lipnicka między innymi, a później już na dobre wejdziemy w taki, można powiedzieć, nastrój modlitewny, który otworzy nasza księga, czyli bardzo gruntowne studiowanie Słowa Bożego. Tymczasem Warius Manx i Anita Lipnicka.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, 8,5 minuty po godzinie 20. Czas najwyższy otworzyć księgę.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Dzisiejsza audycja będzie, myślę, głównie dla tych, którzy nie mają nadziei. Albo mają małą nadzieję. Albo czują, że ich czas się skończył, albo że nic się nie zmieni, albo że w ogóle ich życie to pudło, mówiąc kolokwialnie.
3: I na każdą taką sytuację Pan Bóg ma zawsze odpowiedź. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest wszechmogący. I Bóg ma zawsze plan, i Bóg ma zawsze nadzieję, i Bóg zawsze zna drogę wyjścia z naszej obecnej sytuacji. Teraz daje nam to słowo, byśmy je rozważali, to słowo z tej niedzieli, 25 okresu zwykłego, by to słowo wzbudziło w nas nadzieję, by otworzyło nasze serce na ten Boży plan, Boże patrzenie na nasze życie, byśmy może właśnie trochę Jego oczami popatrzyli na to, co my sami określamy jako koniec, jako beznadzieję, jako totalną ruinę.
2: Ma plan, ale ma też czas, bo być może przez całe życie, albo wiele lat ostatnich, albo miesięcy, tygodni, kto wie, mogliśmy go po prostu nie słyszeć. I ma plan, ale co za plan, kiedy ja nie wiem jaki. No dobrze, do dziś też o tym będzie. Będzie o tym wszystkim. Zaczynamy od czytania z księgi proroka Izajasza, rozdział 55, wersy od 6 do 9.

0: Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi.
1: Dużo mocnych słów w tym fragmencie z Księgi Izajasza, ale mocny jest też moment, w którym te słowa padają. To nie jest przypadek, to nie jest teoria. Izraelici zostali pokonani, rozgromieni, wyrzuceni ze swojego kraju, ze swojego miasta Jerozolimy. Świątynia została zbezczeszczona, kamień na kamieniu. Tam zostało, oni wszyscy zostali wypędzeni do Babilonu i wtapiali się powoli, jak to się mówi, inkulturacja, w lokalną jakąś ludność. Walczyli o przetrwanie wewnętrzne, kulturowe, o Boga. Strasznie trudne. I wtedy padają te słowa.
2: To prawda. Doktor Izajasz powoli końcówkę niewoli babilońskiej. Ale kiedy Izraelici trafili do niewoli babilońskiej, tak z własnej woli, znaczy z własnej winy, bo Pan Bóg ich przestrzegał, że jeżeli się nie nawrócą, to rzeczywiście takie doświadczenie może się stać ich udziałem, to kiedy oni już tam byli, to Pan Bóg mówił: pracujcie tam, zakładajcie rodziny, troszcie się o pomyślność tego kraju, po prostu żyjcie tam, tak jak się da żyć. Ponieważ w moim planie mieści się to wszystko, co was spotkało, czego doświadczacie. Ta niewola mieści się w moim planie zbawienia was. To nie jest tak, że Pan Bóg ich wygnał do tego Babilonu. Można powiedzieć, ich własne grzechy wygnały ich do Babilonu. Ale Pan Bóg posługuje się takim doświadczeniem po to, żeby ich w tym miejscu zbawiać, żeby ich w tym miejscu uratować, żeby w tym miejscu pokazać im nadzieję, żeby im przypomnieć o sobie.
1: To w takim razie pomówmy jeszcze o tym, dlatego że to się wydawało niewyobrażalne. No przecież ich wyprowadził z Egiptu. Przecież tam do tej ziemi Kanaan mlekiem, miodem płynącej wprowadził, tam zakładali swoje królestwo. Tam był król Dawid, tam była Arka Przymierza. Wydawało się niemożliwe, skoro Bóg im to dał, żeby im zabrał. Tak się dobrze zapowiadał, świetny pracownik, pracownik roku, firma, małżeństwo. I w więzieniu skończył, bo kręcił kasą i nie płacił podatków, albo coś innego dramatycznego się stało.
2: Tak, rodzina się rozpadła, ponieważ jakaś jedna kobieta czy jakiś mężczyzna się wcisnął w ten układ i zachwycił sobą, pociągnął, bo moja czujność osłabła, miłość do żony, miłość do męża osłabła i wtedy dałem się pociągnąć na jakieś manowce, które sprawiły, że wszystko popadło w ruinę.
1: I niemożliwe jest nagle możliwe.
2: I Pan Bóg zawsze ma jakiś plan. Nie tyle awaryjny, ile nowy plan. Pan Bóg zawsze chce nas zbawić. Bóg wszystko robi w naszym życiu po to, żebyśmy byli z Nim, żebyśmy poznawali Go, żebyśmy osiągnęli cel naszego istnienia, czyli niebo. Tak było w Starym Przymierzu i tak jest w Nowym Przymierzu. I Bóg potrafi na tych krętych liniach naszego życia pisać prosto. Kiedy my wszystko rozwalimy, kiedy wydaje się, że żeśmy unicestwili Boży plan po raz kolejny w naszym życiu, to Pan Bóg zawsze ma nadzieję, Pan Bóg ma zawsze plan i Pan Bóg patrzy ze swojej perspektywy, to co tutaj on wyraża, że te jego myśli tak bardzo górują nad naszymi, że my nie jesteśmy w stanie zrozumieć jego sposobu oddziaływania i jego sposobu myślenia, jego planu, ale ten plan zawsze ma na celu nasze dobro, podniesienie nas z naszego upadku, wyprowadzenie nas z naszej niewoli, danie nam nowego życia, ale takiego życia, które może się stać naszym udziałem wtedy, kiedy my chcemy to życie przyjąć, kiedy chcemy tym życiem łaski żyć.
1: No właśnie, kiedy chcemy życiem łaski żyć, bo to nie jest powiedziane, skończył się wyrok, wychodzisz, tylko powiedziane jest, przepraszam, niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje.
2: Dokładnie tak.
1: Człowiek ma coś do zrobienia. To nie jest tylko tak, że czeka, aż się otworzy okno transferowe.
2: Dlatego właśnie mówię o tej koniecznej współpracy z łaską Pana Boga. Pan Bóg naprawdę kocha nas miłością szaleńczą, ale sami często powtarzamy, że do miłości nikogo zmusić nie można i doświadczamy tego, jak bardzo trudno jest przekonać drugiego człowieka do tego, żeby mnie kochał. I Pan Bóg też nie zmusza mnie do miłości. On mnie w żaden sposób nie manipuluje mną, w żaden sposób mnie nie ogranicza, ale kochając mnie wielką miłością, liczy na to, że ja na jego miłość odpowiem. Nie dlatego, że Pan Bóg ma jakąś narcystyczną naturę i bardzo potrzebuje tej mojej miłości. Tylko on wie, że wtedy, kiedy ja uczę się kochać jego, uczę się kochać Pana Boga, ja sam staję się uczestnikiem szczęścia.
1: Jak się mam uczyć kochać Pana Boga? Jak jestem na przykład w takiej sytuacji, jak ksiądz powiedział, że jest to powtórny związek i moje małżeństwo sakramentalne się rozpadło, w ogóle nie ma co zbierać, a obok w łóżku albo za ścianą jest osoba, z którą jestem aktualnie. Jest dobrze albo średnio i myślę sobie, Boże, co ja zrobiłem? Co ja teraz powinienem z tym zrobić? Jak mam się uczyć kochać Boga?
2: No, najbardziej radykalne to byłoby to, o czym tutaj jest powiedziane. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę, tak? To znaczy, dobrze byłoby wrócić do pierwszej żony, do pierwszego męża. Ale często się okazuje, że po polsku to jest bardzo trudne do wykonania. Natomiast w tym momencie ważne jest to, żebym ja był szczery wobec Pana Boga. Czyli właśnie, o Boże, co ja zrobiłem? Tak? Uświadomienie sobie, że to, co w tej chwili jest, to nie jest wcale powód do chluby, to nie jest wcale mój sukces życiowy, tylko to jest porażka.
1: Bo też tak czasem jest, że my, okej, mówię o sobie, niech będzie, że próbujemy zawsze mieć jakiś pomysł na coś i to chyba dobrze wobec Boga powiedzieć, że ja nie mam już pomysłu i że ja po prostu nie rozumiem zupełnie. Ja jestem w jakimś zakamarku i teraz ty
2: tak,
1: mów.
2: To jest początek drogi do nawrócenia. Dlatego właśnie Pan Bóg przychodzi z tym słowem do Izraelitów wtedy, kiedy oni są, można powiedzieć, na dnie, w niewoli babilońskiej. Kiedy doświadczają namacalnie konsekwencji swoich powtarzanych przez dziesięciolecia grzechów. Kiedy doświadczają śmierci. I wtedy takim doświadczeniu śmierci, krańcowości, bezradności okazuje się, że my stajemy się bardziej skłonni do tego, żeby słuchać Pana Boga. Może właśnie te uszy nasze się zaczynają otwierać na to, co On chce nam powiedzieć. I nasze plany doświadczyły porażki i wtedy Panu Bogu łatwiej dotrzeć do nas z Jego planem, z Jego propozycją, z Jego drogą.
1: Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi drogami moimi, mówi Pan.
2: Czyli tak jak powiedziałem, no Pan Bóg ma zawsze drogę wyjścia z tej sytuacji, w którą żeśmy się sami wprowadzili. Pan Bóg nas nie wmanewrował w zło. Pan Bóg nie zgadzał się na nasze grzechy i nie cieszy się ze zguby naszej porażki, ale zawsze zna drogę wyjścia i my dziś patrząc z punktu widzenia chrześcijańskiego, to drogą wyjścia z każdej sytuacji śmierci jest Jezus Chrystus. Jest Syn Boży, jedyny Zbawiciel człowieka, który powiedział, ja jestem drogą i prawdą i życiem. I nikt nie dochodzi do Ojca, czyli nikt nie dochodzi do nieba, nikt nie dochodzi do szczęścia, inaczej jak tylko przeze mnie. Dlatego Bóg dał nam swojego Syna, żebyśmy mogli znaleźć drogę wyjścia z sytuacji, w której aktualnie jesteśmy i doświadczamy, że ona nas niszczy, że ona nas nie daje nam szczęścia.
1: No dobrze, czasem o to pytam, ale ta audycja to nie są takie rozważania. Ktoś nas słucha, jeśli ma ona mieć sens, to ona jest dla kogoś, nie dla nas.
2: No, dla nas też. Bo to słowo w pierwszej kolejności jest skierowane do nas.
1: No, wierci.
2: Tak, no właśnie.
1: Wierci. Ale ktoś nas teraz słucha i pomyśla sobie, może kogoś tknęło, albo ktoś się zastanawia, co zrobić, to co zrobić?
2: W pierwszym zdaniu jest, szukajcie Pana, gdy pozwala się znaleźć. Ja mam szukać Jezusa, szukać Boga w moim życiu, szukać Boga w tej mojej rzeczywistości, w której jestem.
1: Ale Panie, gdzie mam Go szukać? No co, mam wyjść z domu, na ulicę? A to gdzie? Obok siebie gdzie?
2: No tuż obok mnie. Siedzę na kanapie.
1: Po prawej czy po lewej?
2: I po prawej, i po lewej. Jeżeli nie jest we mnie, ponieważ żyję w grzechu ciężkim, to jest tuż przy mnie i puka do drzwi mojego serca i mówi, wpuść mnie do siebie. Otwórz dla mnie swoje serce. Jeżeli ja doświadczam jakiegoś trudu, jakiegoś cierpienia i zaczyna się we mnie pojawiać pytanie, gdzie ten Pan Bóg jest, to jest to bardzo dobra sytuacja, bo to znaczy, że Pan Bóg pozwala mi się znaleźć, że aha, Pan Bóg już puka do mojego serca.
1: Tu się zatrzymajmy i to jest dobry znak, tak?
2: Tak.
1: Kiedy sobie to pytanie zadaję i kiedy na przykład jestem wściekły, albo mam żal, albo smutek.
2: Tak.
1: On jest do kogoś, to jest do Boga.
2: Tak, ponieważ wtedy w jakiś sposób konfrontuję się ze swoją rzeczywistością. Ja mogę się wadzić z Panem Bogiem i oskarżać Go, a bardzo często to robimy w takich sytuacjach porażek, że to On za tym stoi, że to On do tego dopuścił, ale tak naprawdę, kiedy popatrzymy na to głębiej, kiedy pozwolimy światłu Bożemu oświecić moją sytuację, moje motywacje, moje poczynania, wszystkie, które doprowadziły mnie do tej sytuacji, to Pan Bóg mi pokaże i pozwoli się przyznać do tego, że to nie On był temu winien, tylko ja jestem temu winien. A Bóg przychodzi do mnie nie po to, żeby mnie oskarżać, tylko po to, żeby mnie z tej sytuacji wyprowadzić, żeby pokazać mi nadzieję, pokazać mi to, że On mnie kocha pomimo tego, gdzie jestem i chce mnie z powrotem przywrócić do godności dziecka Bożego, do godności chrześcijanina.
1: A jak kocha, to o tym zaraz opowie Święty Paweł.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, rozdział 1, wersy od 20 do 24 i wers 27.
1: Bracia, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy to przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostawać w ciele to bardziej konieczne ze względu na was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej.
0: Pierwsze słowa tego listu brzmią tak. Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy to przez śmierć. Myślę sobie, że czasem, będąc w jakimś zaułku wewnętrznym czy zewnętrznym w naszym życiu, nie chcemy ani tego, ani tego. Śmierci się boimy, a żyć nie chcemy. Zdarza się. Paweł jest w takiej sytuacji, kiedy przyjmuje jedno i drugie. Bo ma w sobie Chrystusa.
2: Do końca się tutaj badacze spierają, kiedy ten list powstał. Niektórzy mówią, że to już mogło być w więzieniu niedługo przed jego śmiercią. Niektórzy mówią, że może troszeczkę wcześniej. Ale niewątpliwie ten list został napisany już w takim końcowym etapie jego życia.
0: No, graniczna sytuacja. Gdyby nie było to graniczna sytuacja, to by pewnie nie rozważał śmierci.
2: Tak, chociaż on tak naprawdę mówił już sobie, że on już pod murami Damaszku został zdobyty przez Chrystusa. Został przez niego zwyciężony. I kiedy on mówi, że dla mnie umrzeć to zysk, to on tak naprawdę swoje życie już całkowicie oddał Panu Jezusowi dużo, dużo wcześniej. Dużo, dużo wcześniej. Pozwolił się zdobyć Jezusowi. Jezus go zwyciężył, zdobył go, zafascynował go nieprawdopodobnie tym wszystkim, co uczynił dla nas. I Paweł podporządkował swoje życie Jezusowi, głoszeniu Ewangelii. Oczywiście dojrzewał w tej wierze, dojrzewał w tej relacji, ale on wiedział, kim jest Jezus. Miał to żywe doświadczenie żyjącego Jezusa.
0: A my może nie mamy często, bo Pan Jezus nas tak nie zdobył, z konia nas nie zrzucił, wzroku nam nie zabrał. Czujemy się czasem niezaopiekowani?
2: No możemy się czuć niezawartościowani, niezaopiekowani. Natomiast kiedy patrzymy z perspektywy wiary i tak naprawdę na całe nasze życie z punktu widzenia tego, czym jest bycie chrześcijaninem, co znaczy być ochrzczonym, włączonym do wspólnoty Kościoła, co to znaczy być dzieckiem Boga, co to znaczy być uczniem Jezusa, to tak naprawdę my żeśmy wszystko dostali na tacy. Jezus dla każdego z nas zrobił wszystko, żebyśmy mogli być szczęśliwi. Szczęśliwi i wolni.
0: No dobrze, ale od naszej strony, bo z nieba to wszystko widać prosto, proszę księdza. Tak mi się wydaje.
2: No, no.
0: Chwała Pańska, światłość wiekuista, niechaj nam świeci.
2: Trochę niedostępna ta perspektywa dla nas teraz.
0: No to ksiądz mówi tak, jakby ksiądz się miał w ręku. A właśnie ja myślę czasem, że ludzie w Polsce, w krainie, gdzie w większości pada deszcz albo jest pochmurno, mogą mieć inną perspektywę. I co z tego, że to tak pięknie brzmi?
2: My mamy problem z tym, że my nawet nie wiemy, że to pięknie brzmi. Cytując klasyków od zdrowia, powiem, że zdrowie zaczyna się od wiedzy. Tak samo nasza relacja z Panem Bogiem zaczyna się od wiedzy. Uświadomić sobie, co Bóg dla mnie uczynił, kim ja jestem. Bo my tego nie wiemy. My czasami mamy...
0: A kim? No bo zależy jak, bo jak kim ja jestem, Kowalski Jan w dzienniku
2: Turek
0: ucznia numer 12 i do tego średnia 3,6.
2: Dla nas Pan Jezus to może być taki zwrot grzecznościowy. Pan Jezus, tak jak Pan Kowalski. I to jest problem, że my mamy często z Panem Bogiem taką relację formalną, w zasadzie taką religijną, że my mamy poczucie, że są pewne zasady, których mamy przestrzegać i my ich przestrzegamy, mniej lub bardziej, nie odnosząc ich do żyjącego Jezusa. Że tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które ja robię z religijnego punktu widzenia, w nich chodzi o miłość, a nie o prawo. Że Bóg mnie kocha miłością, którą się ze mną dzieli i uzdalnia mnie do tego, żebym ja też odkrył to, jak bardzo jestem przez Niego ukochany, umiłowany, jak się On o mnie troszczy, jak Mu na mnie zależy.
0: No a jak odkrył? No jak moje serce jest puste, studnia wyschła, to co mam zrobić? Tam było napisane, szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Ja no muszę się oszukać.
2: to szukaj, no to powiedz Panu Jezusowi: Panie, nie czuję Twojej obecności, nie doświadczam Twojej miłości, pragnę, żebyś przekonał mnie o tym, że mnie kochasz. Pragnę Twojej miłości, pragnę miłości, bo jej nie ma, bo mi nie dali jej w domu, bo ten świat mnie przytłacza i wyniszcza. Chcę tej Twojej miłości. Zaczynają się teraz na jesieni w różnych miejscach Warszawy, pewnie po obu dwóch stronach Wisły i pod Warszawą, rekolekcje ewangelizacyjne, odnowy.
0: To jest język miłości.
2: To jest sposób, żeby doświadczyć miłości Jezusa. W tych rekolekcjach nie chodzi o nic innego, tylko o to, żebyśmy doświadczyli tego, że Bóg nas kocha. Ale na to doświadczenie trzeba się otworzyć. Jeżeli ja mam doświadczyć, że drugi człowiek mnie kocha, ja muszę się na tego człowieka otworzyć, muszę się z nim spotykać, muszę go zaprosić do swojego życia, muszę dać mu się pokochać, żeby on się o mnie zatroszczył. Czyli właśnie, jeżeli ja się trzymam Pana Boga na dystans, nie rozmawiam z nim szczerze, nie mówię mu o tym, co przeżywam, co czuję, a tylko jestem na niego obrażony i takie poczucie mam, że Ty mnie, Panie Boże, zostawiłeś, nigdy o mnie nie myślałeś, no to nie dam się nigdy Panu Bogu tak dotknąć tą miłością namacalnie. Przypomina mi się taka opowieść z tych wspólnot dla anonimowych alkoholików, kiedy taki jeden, który umarł, a cały czas miał pretensję, że Bóg go opuścił, no jak oglądają z Panem Bogiem ten film jego życia, to w pewnym momencie widzi tym najtrudniejszym, że tam w tym momencie tylko jego ślady są na tym życiu widoczne. A Jezus mówi: to nie są Twoje ślady, tylko moje. Ja Ciebie wtedy niosłem na rękach. I my nie pozwalamy Panu Bogu, żeby On nas czasami wziął na ręce i poprowadził, poniósł tam przez te najtrudniejsze momenty naszego życia. Wyprowadził nas z tych ciemności. A może właśnie chodzi o to, żeby poprosić: Panie, daj mi doświadczyć Twojej miłości. Przekonuj mnie o tym, że mnie kochasz. Potrzebuję Twojej miłości. Nie czuję jej. Jestem poraniony, jestem opuszczony, jestem samotny. Panie, pokochaj mnie i daj mi uwierzyć i doświadczyć tego, że Ty mnie kochasz.
0: Piękne.
2: I to się
0: szczere.
2: Dzieje.
0: Tak, no to jest. Bo ja myślę sobie, że często my chcemy dobrze, a wychodzi średnio. Może właśnie dlatego, że my czasem lukrujemy za bardzo, że chcemy, żeby było lepiej niż jest. No to po co tak udawać? No, jak jest średnio, to jest średnio. Jest dobrze, to jest dobrze. Mogę być w tym szczery.
2: Tak, albo czasami próbujemy sobie sami pomóc, tak? No Pan Bóg niby jest, ale to przecież jak ja sobie nie pomogę, to nikt mi nie pomoże. Czasami takie myślenie. I czasami zajmujemy tą przestrzeń, prawda, tak bardzo mocno, nie chcemy z tego panowania, z tego radzenia sobie zrezygnować. I może właśnie dlatego te momenty takiego najniższego upadku są wtedy, kiedy człowiek bezsilności swojej dopuszcza miłość Pana Boga, dopuszcza go do swojego życia.
0: Święty Paweł tutaj mówi, że pragnie odejść. I ja myślę sobie, że jeżeli ktoś jest gotów odejść i ma w sercu spokój, to jest objaw ogromnej wiary, głębokiej duchowości, że jest gotów wszystko zostawić i pyta Boga, co jest lepsze.
2: No jeżeli taką ma motywację, to owszem tak, ale czasami niektórzy chcą odejść z tego życia, żeby uciec przed problemami, przed cierpieniem, przed swoją bezradnością. I to wcale nie jest dobra motywacja, bo śmierć tutaj w tym momencie niczego nie rozwiąże, nie załatwi. Bo ja te problemy przeniosę z tego życia na życie wieczne. I tam trzeba będzie je też załatwić. I tutaj ten czyściec się kłania, prawda, słynny, o którym niewiele potrafimy powiedzieć, ale który jest jako miejsce, w którym ja dojrzewam do pełni miłości i do tego, żebym był uzdrowiony i pokochany przez Pana Jezusa i zdolny do przyjęcia tej Jego miłości tak do końca, jak On mi się daje. Dlatego lepiej jest nie uciekać od siebie, nie uciekać od Boga, nie uciekać przed tym wszystkim, co mnie przygniata, bo ucieczka niczego tutaj nie rozwiązuje, ale pozwolić Panu Jezusowi wejść w środek tego swojego cierpienia, swojej nędzy, swojego udręczenia. I Paweł chciał zostać z tymi ludźmi, ponieważ wiedział, że jeszcze może ich w jakiś sposób poprowadzić do Jezusa, jeszcze może ich bardziej przekonać przez głoszenie Ewangelii, że Bóg ich kocha, że Bogu na nich zależy i że najlepsze, co mogą w swoim życiu wybrać, to życie z Jezusem, jakkolwiek by to życie nie wyglądało.
0: I jeszcze jedna rzecz jest mocna rzecz. Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele. Ciało, to mamy na życie.
2: Tak, bo ja jestem człowiekiem. A to, co w jakiś sposób określam jako człowieka, to przede wszystkim moje ciało, tak? Ja w ciele jestem zbawiony, w ciele żyję, w ciele dochodzę do świętości, w ciele, i dlatego człowieczeństwo moje potrzebuje tej łaski, żebym ja dojrzał do pełni człowieczeństwa. Dlatego mówimy o Panu Jezusie, że On był najbardziej doskonałym człowiekiem, Bogiem i człowiekiem. Jego człowieczeństwo było wolne od jakiegokolwiek grzechu. W związku z powyższym ono było takie, jak Pan Bóg zamierzył, dla nas też. I kiedy ja buduję relacje z Jezusem, to On mi pomaga stawać się nie tyle świętym, że ja swoją duszę uświęcę tak, że będzie zdolna pójść do nieba, ale ja święty mam być cały, także w moim ciele mam być święty. W sposobach wyrażania się przez moje ciało, w budowaniu relacji z innymi, w rozmowie, w kochaniu, w przebaczaniu, w służbie. to wszystko ma być tymi elementami, które czynią mnie świętymi.
0: Za chwilę posłuchamy Pana Jezusa w Ewangelii.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 20, wersy od 1 do 16.
1: Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny 3, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny 6 i 9, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że dostaną więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak więc ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
0: Mówiliśmy na początku o tym, że to będzie rozmowa o tych, którym się wydaje, że nadziei nie ma, albo że jest strasznie krucha, albo że, jak było w piosence, znowu w życiu mi nie wyszło. A to są ci, którzy stoją, mimo że czas się kończy. To jest okropne uczucie. Została godzina, wszyscy już wykonali swoje prace.
2: A my nie mamy na to żyć.
0: Tak, ja do domu wrócę bez pieniędzy, nie mają co jeść, a tam w domu żona. To trochę jest historia tych, którzy stoją na rynku i ich nikt nie najął. Z jakich powodów? Różnie. Jeden przehulał czas, poszedł do knajpy, a drugi chorował na przykład, albo cokolwiek innego się stało. Nie dotarł na czas. A jeszcze inna rzecz, nie zostać najętym, to znaczy być niepotrzebnym, to jest po prostu okropne uczucie.
2: I niesamowity jest ten gospodarz, tak? Niesamowity jest ten gospodarz, który wychodzi na ten plac po wielokroć w ciągu dnia, gdyby szuka człowieka. Szuka człowieka w tym momencie, w którym jest w stanie go znaleźć. W pierwszym czytaniu było: szukajcie Pana, dopóki pozwala się znaleźć. Ale to jest też drugą stronę działa. Pan Bóg nas szuka na drogach naszego życia i będzie wychodził po wielokroć, stając na drodze naszego życia, żebyśmy mogli go znaleźć, żebyśmy mogli go zobaczyć i żebyśmy mogli usłyszeć: no dobra, idź do tej winnicy.
0: Czasem się wydaje, że tutaj z tego czytania, że być może on w ogóle tę winnicę pobudował po to, żeby tych ludzi ściągnąć, a nie po to, żeby mieć interes.
2: Zdecydowanie, no... to Królestwo Boże jest dla nas wszystkich pobudowane i cały czas uczymy w Kościele Świętego i przypominamy sobie, że Pan Bóg dla każdego z nas przygotowuje miejsce w niebie i że to miejsce jest tylko i wyłącznie dla nas, że nam go nikt nie zajmie, więc Bóg jest bardzo zainteresowany tym, żebyśmy wzięli w posiadanie to dziedzictwo, to Królestwo, które On nam wysłużył za tak niesamowitą cenę, jaką jest męka, śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc Bogu zależy na tym, żebyśmy byli w niebie. Niestety bardzo często o wiele bardziej niż nam. Ale to nie znaczy, że jeżeli nam zależy mało, że my tego nieba nie możemy osiągnąć. Nie. Bóg wychodzi do nas i zniża się do naszego poziomu miłości. Bóg nas będzie szukał do ostatniego momentu naszego życia. I teraz w sytuacji, w której ja jestem być może dzisiaj w poczuciu takim, że przegrałem, że zawaliłem mnóstwo rzeczy, że skrzywdziłem wielu ludzi, straciłem

0: kwietniarza, to Kościół nigdy o takim człowieku nie wypowiada się, że na pewno jest potępiony. Kościół mówi o tym, że ktoś jest święty. Daje nam go za przykład, ale każdy człowiek do ostatniego tchnienia swojego życia tutaj na ziemi może powiedzieć Panu Bogu, żałuję. I my już nie będziemy o tym wiedzieli. I my już nie znamy tego, co jest między nim a Panem Bogiem, tak? Nie znamy jego ostatecznego losu. Kiedyś, jak umrzemy, może będziemy mogli się o tym dowiedzieć, jak nas to będzie w ogóle interesowało. A myślę, że nie bardzo. Pan Bóg szuka człowieka do ostatniego oddechu tutaj na ziemi. Ciągle walczy o to, żebyśmy go znaleźli, żebyśmy go dostrzegli, który stoi przed nami na drodze naszego życia i robi wszystko, żebyśmy zechcieli usłyszeć jego głos i właśnie wejść do tej winnicy.
1: Niesamowite jest to zdanie. Rzekł właściciel, zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich, aż do pierwszych. By się wydawało, że chociaż ci pierwsi, chociaż honorowo pierwsi wyjdą po wypłatę. Gdzie tam? Oni ostatni wyszli. Pierwsi po wypłatę wyszli ci, którzy przyszli na sam koniec i w zasadzie im się nie należało. To ci zostali pierwsi.
0: To jest przypowieść, która potwierdza to, co Pan Jezus w innych miejscach mówił bardzo często, że nierządnicy i celnicy wyprzedzają was do Królestwa Niebieskiego. Dlaczego?
1: O tym będzie za tydzień.
0: O tym będzie za tydzień, a dzisiaj możemy jako wstęp do tego, co mi za tydzień, powiedzieć sobie tak, że jeżeli ja jestem przy Panu Bogu cały czas, to ja jestem w takim zagrożeniu pewnym, że mi to wszystko troszeczkę spowszednieje, że popadnę w rutynę, że ja mogę w tej winnicy być i niby pracuję, ale gdzieś zapomniałem, po co pracuję, dla kogo pracuję, że nie pracuję na rzecz mojego gospodarza, prawda, który chce się na mnie dorobić i mnie wykorzystać, tylko ja tak naprawdę pracuję dla siebie. Ja sobie buduję to miejsce w Królestwie Bożym przez swoje bycie blisko Jezusa, pozwala mu się zbawiać i prowadzić. Czasami nam brakuje tej świeżości miłości, świeżości wiary. A człowiek, który gdzieś rzutem na taśmę, można powiedzieć, łapie się na to Królestwo Boże, on, tak jak o tej kobiecie cudzołożnej, prawda, powiedział, wiele jej przebaczono, dlatego wiele umiłowała. Nie? Kiedy ja doświadczę, jak wiele Bóg mi przebaczył, przyjmując mnie takiego, jakim jestem, odpowiadając na moje pragnienie powrotu do Niego i moje żałuję, jak doświadczam tego ogromu miłości, to też potrafię bardziej kochać. I ta moja miłość wtedy jest taka świeża. I może właśnie powinniśmy, ci, którzy mają takie poczucie, że no cały czas jestem w Kościele, a też do końca tego wszystkiego nie rozumiem, nie rozumiem tej miłości Pana Boga, nie doświadczam jej. Może warto modlić się o odnowienie tej miłości.
1: Tak, bo to jest piękne, bo to są ci, którzy przyszli raniutko, wychowani z domu, w rodzinie katolickiej i mieli to od zawsze i sakramenty i wszystko i spowiedź co miesiąc i oni po prostu są od pierwszej godziny i po prostu zlatuje czas i zaraz czas się skończy i będzie wypłata. I przestępują z nogi na nogę, myśląc sobie, już tak nudno, może, a ci to przyszli o ten całe życie, był komunistą albo kiedyś, albo złodziejem i co on teraz stoi przede mną w kościele, nie?
0: No właśnie, a zazdroszczenie komuś darów bożych nie jest zbyt dobrą postawą. Jednym z grzechów jest taki, no, zazdrościć komuś łaski Pana Boga. Myślę, że sami powinniśmy ciągle dbać o to, żeby odnawiać w sobie działanie łaski Bożej, działanie Ducha Świętego, żeby odświeżać miłość, bo miłość Boża jest zawsze nowa i świeża. Czy ja mam takie doświadczenie tej nowej miłości, świeżej miłości? Jeżeli nie, to poproś Ducha Świętego. Duchu Święty, odnów we mnie doświadczenie miłości Pana Boga. Wydobądź mnie z mojej rutyny, w której być może tkwię. Odkurz te moją relację z Jezusem, moją modlitwę. Odnów ją, odśwież ją na nowo. Daj mi radość spotkania z Jezusem w Eucharystii. Daj mi radość ze spotkania z Jezusem w Jego Słowie. Daj mi radość z tego, że jestem przecież całe życie przy Jezusie, a więc mam dostęp do całego bogactwa Jego łaski, że wszystko jest dla mnie, że ja słyszę tak od Ojca to, co ten starszy syn w tej przypowieści o miłosiernym Ojcu. Dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy.
1: Jeszcze jest jedna rzecz tutaj. Pomyślałem sobie o odwadze stanięcia na rynku. To wymaga odwagi, bo może lepiej siedzieć w tej karczmie albo patrzeć przez okno na rynek, jak tam ludzie wychodzą. Albo w ogóle udawać, że tego rynku nie ma. A on tam wychodzi, ten właściciel, prawda? Nająć. Mieć odwagę wyjść na rynek i powiedzieć, panie, jak ja bym chciał, żebyś mnie jeszcze najął, bo bez tego to życie naprawdę nie ma sensu. Albo ja się chyba nie nadaję do niczego, ale nie wiem, zaryzykuję. Rynek to stanę pośrodku, a niech tak mi ludzie zobaczą. Nie?
0: No tak, jest to jakieś wystawienie się trochę na widok publiczny, ale myślę, że im bardziej doświadczamy tego, że potrzebujemy miłości, że potrzebujemy łaski, potrzebujemy Boga, tym łatwiej na ten rynek nam wyjść. Przyznać się do swoich grzechów, przyznać się do swojej bezradności, to jest bardzo dobra rzecz. To nas nie upokarza, ale to wręcz przeciwnie, może stać się źródłem chwały nieprzemijającym w naszym życiu. Może też o taką odwagę

0: warto się pomodlić, jeżeli mi jej w tym momencie brakuje. To poprosić Jezusa, Panie, pomóż mi przyjść do Ciebie, pomóż mi wyjść na ten rynek, pomóż mi się wyspowiadać, pojednać z Tobą, pomóż mi przyjść na Eucharystię, przyjąć się w komunii świętej czystym sercem. Pomóż mi wyjść z tego domu, być może wszyscy się będą patrzyli, takich do kościoła nie chodził tyle i tyle czasu, prawda? I będą się może dziwnie patrzyli, a może koledzy, a może znajomi, prawda? Ty taki się nagle zrobiłeś. Daj mi, Panie, odwagę sprzeciwienia się tej opinii ludzkiej, na którą tak bardzo uważam i na której mi tak zależy. Daj mi, Panie, taką odwagę, żeby zaryzykować tak zwane swoje, w cudzysłowie, dobre imię, po to, żeby przyjąć od Ciebie coś, co jest naprawdę wartościowe i dlaczego warto żyć.
1: Tak, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi
0: ostatnimi.
1: Ale też żadna przegrana, prawda? Jak pierwsi są mądrzy, to rozumieją, że jest porówno.
0: Tak jest. A nic więcej jak niebo nie dostaniemy. To jest pełnia szczęścia, którą Pan Bóg dla nas przygotował, więc czy żeśmy zaczęli od samego początku naszego życia przygodę z Jezusem, czy dopiero teraz mamy ją zacząć? Ważne, żebyśmy przygodę z Jezusem zaczęli.
1: Albo mieliśmy przerwę dramatyczną.
0: Albo mieliśmy przerwę, to zwłaszcza po tej przerwie warto wrócić do gry. Cokolwiek by się nie działo, albo nam się nie chce, tak? Albo mamy już wszystkiego dość. Warto jest wyjść z tego miejsca, w którym jestem. Papież Franciszek mawiał wcześniej, wstać z tej kanapy, która być może stała się dla mnie wygodna, nawet jeżeli jest już tak wytarta z tej gąbki, że tam sprężyny mnie w tyłek uwierają, to mimo wszystko wstać z tej kanapy i wyjść na rynek, wyjść na plac, wyjść na miejsce, gdzie Bóg na mnie czeka.
1: Alleluja.
0: Alleluja.
1: Na tym kończymy dziś nasze rozważania. Gdyby ktoś chciał wesprzeć tworzenie tych audycji, audycji Księga przez Radio Warszawa, serdecznie do tego zapraszamy. radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas i tam wszystkie informacje. A dziś za uwagę dziękuję Państwu.
0: Ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Pięska.
2: Księga.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Dni powiatu garwolińskiego. W tym roku po raz pierwszy w nowej formule, łącząc uroczysty charakter święta plonów z rodzinnym piknikiem i bogatym programem artystycznym. A to wszystko już w najbliższą niedzielę 20 września w Miętnem. Artur Chmielewski, zapraszam na relację, której posłuchają Państwo między 11 a 15.30 w niedzielę. Do usłyszenia.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wspólnotach duszpasterskich przeznaczonych wyłącznie dla mężczyzn, a także o amerykańskim youtuberze, który przez lata krytykował chrześcijaństwo, a teraz nawrócił się na katolicyzm i z przekonaniem mówi widzom o swojej wierze. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
3: Drodzy słuchacze, studio w radiu to nie tylko techniczne pomieszczenie, którego charakterystycznymi elementami są mikrofon i czerwona lampka. To serce radia, z którego docieramy z Ewangelią do tysięcy słuchaczy. Zapraszam do wsparcia zbiórki na remont naszego radia. Chcemy tworzyć nasze programy w miejscu estetycznym, nowoczesnym i przyjaznym, zarówno dla pracowników, jak i dla naszych gości. Dziękujemy za wsparcie. Kasper Kowalczyk.
4: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
2: Już w niedzielę 27 września Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
0: Reklamie.
5: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Parafia Matki Bożej Królowej Polskiej w Markach w Pustelniku już po ważnej uroczystości. W sobotę miała miejsce konsekracja parafialnej świątyni. Historia parafii zaczęła się pół wieku temu, wspomina ksiądz Piotr Stępniewski, proboszcz tej parafii.
6: Takim kapłanem, którego możemy nazwać ojcem, założycielem parafii i pierwszym proboszczem, choć formalnie proboszczem nigdy nie był, jest ksiądz Jan Sapota. Ksiądz Jan Sapota organizował duszpasterstwo przy kaplicy sióstr rodziny Maryi. Ta kaplica była dostępna dla wiernych, taka kaplica półpubliczna, tak jak modlitwą możemy wypełnić ten dom Boży.
5: A konsekracji dokonał ksiądz biskup Romuald Kamiński. Po liturgii miał miejsce poczęstunek dla uczestników uroczystości. W sobotę o godzinie 18 miał miejsce także wieczór uwielbienia. Jutro kolejne spotkanie ze słuchaczami Radia Warszawa. Okazją do niego są Dni Środków Społecznego Przekazu. Podczas wizyt w parafiach nasi kwestarze zbierają środki na remont studia emisyjnego. Jak mówi Anna Siekierzyńska, nasza wolontariuszka, w każdej ze wspólnot spotyka się z życzliwością i chęcią wsparcia Radia Warszawa.
7: Bardzo sympatycznie. Też miałam wyjście na ambonę, więc widziałam, że ludzie się uśmiechali, bardzo pozytywnie zawsze odbierają nas. No ja już jestem 6. rok kwestarką, więc już mam doświadczenie i zawsze wiem, że parafianie nas przyjaźnie przyjmują. Mamy też, wiadomo, możliwość płatności kartą, gotówką, także z racji, że jest rozszerzona też oferta, mamy gadżety radia, zawsze kogoś coś zainteresuje.
8: Już widać, że któreś gadżety najbardziej się podobają?
7: Chyba zdecydowanie torby, bo to takie praktyczne bardzo, zdecydowanie można na zakupy zabrać.
5: Słowa podziękowania do Państwa kieruje także dyrektor Radia Warszawa, ksiądz Mariusz Wedziuk.
9: Dziękuję wszystkim naszym darczyńcom, którzy wspierają naszą działalność, nasze funkcjonowanie. A teraz szczególnie zwracamy się z tą prośbą o takie celowe wsparcie na remont naszego studia. Także z góry serdecznie w imieniu całej redakcji bardzo dziękuję za zrozumienie i za to wsparcie.
5: Parafianie podzielili się z nami swoimi opiniami.
10: Bardzo jestem zadowolona z radia. Słucham go od roku. Przez przypadek zaczęłam słuchać, ale jestem osobą niewidomą, więc nie oglądam telewizji, a radio mnie trzyma przy życiu.
11: W drodze do przedszkola słucham razem z moimi synkami, z Franiem i Kubusiem.
5: Czego słucham?
11: słuchasz?
12: Radia Warszawa.
11: Cieszę się, że spotkałam panie z radia. Od wielu lat jestem już i wspomagam radio systematycznie wpłacając. Już się dorzuciłam do remontu i zachęcam innych też.
5: Jutro odwiedzimy 6 kolejnych wspólnot. Wśród nich parafię świętego Kazimierza Królewicza w Kobyłce, parafię Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie, a także Katedrę Warszawsko-Praską. Pełna lista miejsc, gdzie spotkają państwo naszych kwestarzy, znajduje się na stronie radiowarszawa.com.pl.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
5: Natomiast dziś w Wyższym Seminarium Duchowym diecezji warszawsko-praskiej miał miejsce diecezjalny zlot służby liturgicznej. Spotkało się tam dzisiaj wiele grup. Wśród nich bielanki, scholiści, ministranci, lektorzy oraz ceremoniarze z całej diecezji wraz z kapłanami i opiekunami. O szczegółach nasz reporter Artur Chmielewski.
13: Centralnym punktem wydarzenia była msza święta pod przewodnictwem biskupa Tomasza Steierwalda. Po Eucharystii uczestnicy zlotu mogą wziąć udział m.in. w festiwalu scholi parafialnych, grach i zabawach oraz animacjach tanecznych. Dla starszej młodzieży przygotowano spotkanie z profesor Moniką Przybysz pod hasłem Jak nie przeskrolować życia, a także grę terenową. Najaktywniejsi członkowie służby otrzymają również specjalne medale. Zlot odbywa się pod hasłem tegorocznego roku duszpasterskiego Uczniowie misjonarze. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
14: A my przenosimy się już na Jasną Górę, gdzie uczestniczyć będziemy w modlitwie apelem jasnogórskim.

0: Maryjo, Matko nasza, Matko Kościoła, Matko Kościoła pielgrzymującego, opiekunko rodzin, pocieszycielko strapionych. Dziś przed Twój jasnogórski obraz przybywają ludzie pracy. Po raz kolejny, to już 44, pielgrzymują do Ciebie wraz ze swoimi duszpasterzami i opiekunami w różnych przestrzeniach naszej codziennej pracy. Tegoroczne pielgrzymowanie przebiega pod hasłem Maryjo, Matko nasza, ucz nas kochać Kościół, który jest naszym domem. Słowa te wskazują na bardzo jasny przekaz. Chcemy kochać Kościół, w nim żyć i uczestniczyć w jego misji. W Kościele uczymy się wspólnoty życia, w nim formujemy nasze serca i wreszcie w Kościele czujemy się posłani do całego świata, by głosić dobrą nowinę. To tutaj, na Jasnej Górze, umacniamy naszą wiarę, tu napełniamy nasze serca miłością i stąd wychodzimy z nadzieją. Ty, o Matko nasza, znasz najlepiej nasze życie, nasze troski, radości i smutki. Dziś w imieniu wszystkich ludzi pracy, pracodawców i pracowników, duszpasterzy, zawierzamy naszą codzienność i wołamy: Maryjo, miej nas w opiece. W ciągu 44 lat zmienił się obraz naszej ojczyzny. Zmieniły się warunki pracy, a człowiek pozostał ten sam. Człowiek, który jest obrazem i podobieństwem Boga. I choć technika z nowoczesnością wkroczyła na stałe w nasze życie, to jednak nie wszystko może zastąpić człowieka. Ojciec Święty Leon przypomniał nam o tym w encyklice poświęconej trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji Magnifica Humanitas, że prawa człowieka są nienaruszalne, ponieważ wpisane są w istotę osoby ludzkiej i jej godność. Są one powszechne i niezbywalne. Maryjo, za każdym człowiekiem jawi się jego życie, rodzina, dom i sprawy codzienne. Nie zawsze łatwo jest pogodzić obowiązki wynikające z pracy z życiem osobistym i rodzinnym, także i z życiem religijnym. Dziś przychodzimy do Ciebie, Maryjo, i wołamy: naucz nas kochać Kościół. Ucz nas na nowo odkrywać piękno wiary, piękno sakramentów modlitwy, piękno Słowa Bożego. Kościół od samego początku jest dla nas domem, rodziną, szkołą wzajemnej miłości i tego potrzeba nam dzisiaj. Potrzebujemy na nowo przywrócić właściwe miejsce Boga w naszym życiu. Jak mawiał święty Augustyn, stworzyłeś nas, Panie, dla siebie i niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie. Ten święty powiedział także, że jeśli Bóg jest pośrodku, to wszystko inne jest na swoim miejscu. I nie chodzi o to, by sakralizować życie codzienne, ale mieć świadomość, że żyjąc Bożym Słowem, nadal jesteśmy kontynuatorami Bożego dzieła stworzenia, że praca jest uczestnictwem w tym, co Bóg rozpoczął. Jeśli oddzielimy człowieka od wiary, od Boga i Kościoła, może się okazać, że człowiek na pewnym etapie przestanie widzieć człowieka i sam rozumieć samego siebie. Ty, o Matko, uczysz nas kochać Kościół. Każdy z nas mocą Chrztu Świętego jest dzieckiem Boga, będąc Jego dziećmi i Jego własnością. Dla siebie stajemy się braćmi i siostrami. Pokochać Kościół nie wystarczy. Zatrzymać się na tym, co zewnętrzne, ale trzeba wejść do Jego wnętrza, spotkać się z Jezusem żywym i prawdziwym i z Tobą, nasza Matko. Maryjo, Ty zawsze wskazujesz nam na Jezusa, mówiąc: uczyńcie wszystko, co powie Wam Syn. Chcemy zatem słuchać Jezusa i pełnić Jego wolę. Chcemy odnowić sobie łaskę wiary. Wiary nie tylko deklaratywnej, ale wiary, która staje się stylem naszego życia. I tak jak apostołowie w Wieczerniku po zmartwychwstaniu Jezusa zgromadzili się wraz z uczniami, niewiastami na modlitwie wokół Maryi, tak i my dzisiaj gromadzimy się wokół Ciebie, nasza Matko. Prosimy Cię, Maryjo, byśmy dobrze rozeznawali, co mamy czynić i jak być świadkami Boga w dzisiejszym świecie. Potrzebujemy w tym wszystkim światła Ducha Świętego, Bożego prowadzenia, by praca zawsze służyła człowiekowi, poprawie jego warunków życia, a nade wszystko pomagała nam osiągnąć szczęście wieczne. Maryjo, Matko ludzi pracy, miej nas w swojej opiece. Amen.
1: Księdzu biskupowi Jackowi Kicińskiemu z Wrocławia dziękujemy za dzisiejsze apelowe rozważanie. Maryjo, Twoje sanktuarium dzisiaj nawiedziło wielu pielgrzymów. Przede wszystkim byli to pielgrzymi zgromadzeni na pielgrzymce Ludzi Morza, Stowarzyszenie Miłosierdzia Świętego Wincentego Paulo, pielgrzymi, którzy wzięli udział w jubileuszowej, 30. już pielgrzymce leśników, pielgrzymi z diecezji gdańskiej, ze Stanów Zjednoczonych, z diecezji pelplińskiej, z Chojnic, z Mokrzesza, Żurawia, pielgrzymi z Oleszyc, z diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Chcemy, Maryjo, Ciebie prosić o wszelkie potrzebne łaski dla tej parafii, którą dzisiaj szczególnie nawiedzasz swoją obecnością w diecezji świdnickiej, parafię pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca, Najświętszej Marii Panny w Bolesławiu. A nade wszystko, Maryjo, prosimy Ciebie o Twoją troskę, abyś spoglądnęła na właśnie ludzi pracy, prosząc szczególnie w tym miejscu o wstawiennictwo błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Serdecznie pozdrawiamy najbliższą rodzinę, która jest z nami obecna na tej modlitwie apelowej, prosząc Go o wstawiennictwo, jednocześnie i prosząc Boga o Jego rychłą kanonizację. Prosimy Ciebie, Maryjo, za tymi wszystkimi, którzy dzisiaj pojednali się w sakramencie pokuty i pojednania tutaj na Jasnej Górze. Prosimy Ciebie o nowe i święte powołania do służby Bożej. Polecamy wszystkich kapłanów, Episkopat Polski. Chcemy, Maryjo, Tobie oddawać ludzi samotnych, chorych, cierpiących, potrzebujących pomocy, ubogich. Miej, Maryjo, wszystkie kobiety w stanie błogosławionym w swojej opiece. Modlimy się o ochronę życia, za całe dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego, a także te intencje, które są złożone w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Będziemy rozważać tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Ojcze nasz,
2: bądź się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuszczaj nas winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wiódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, prosząc o pokój dla świata i dla naszej Ojczyzny, pod Twoją obronę.
2: Racz nie radzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasze, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Księdza arcybiskupa wraz z księdzem biskupem Jackiem prosimy o błogosławieństwo.
10: Modląc się przed obliczem Matki Bożej o dar kanonizacji błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, przypomnijmy, że to on był jednym z inicjatorów pielgrzymowania ludzi pracy na Jasną Górę. A w tamtym czasie Ojciec Święty Jan Paweł II zadał nam odzyskania sensu pracy nad pracą. Oczywiście wydaje się to być tautologią, ale papież wiedział, co mówi. Wówczas, tak jak dzisiaj, napięcia społeczne, sytuacje bezrobocia są powszechne. Dlatego prośmy Maryję przez stawiennictwo męczennika o sens naszej pracy.

Zakończyliśmy transmisję apelu jasnogórskiego. Teraz wsłuchajmy się w słowa Ewangelii, które skomentuje ksiądz Marcin Jaromii.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że dostaną więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak więc ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
1: W Ewangelii Mateusza początek 10 rozdziału to kolejna część w narracji tej księgi. Po okazaniu na górze będącym wyjawieniem programu Jezusa nastąpiły cuda, przede wszystkim uzdrowienia, będące potwierdzeniem tożsamości Jezusa. Po nich Zbawiciel wybiera i posyła swoich apostołów, aby robili to samo, co On robił do tej pory. Jest to na razie ich pierwsze doświadczenie misyjne. Idą do swojego narodu, póki co nie są posłani do innych narodów. Jezus celowo mówi apostołom, że nie mają brać dodatkowych rzeczy na swoją podróż, bo Bóg będzie ich prowadzić. Ostatnie zdanie jednak o tym, że będą posłani jak owce między wilki, będzie aktualne zawsze w historii zbawienia i działalności Kościoła. Także i po zmartwychwstaniu Jezusa grupa uczniów będzie małą garstką wobec pozycji judaizmu w Jerozolimie, a tym bardziej wobec potęgi Imperium Rzymskiego. I tak będzie w kolejnych epokach. Chociaż chrześcijaństwo dziś liczy wielu wyznawców, to nadal jego siła jest w skromnych środkach. W modlitwie, przepowiadaniu Słowa Bożego, sprawowaniu sakramentów, świadectwie życia uczniów Jezusa. Po ludzku jest to bardzo mało wobec zasobów technologicznych wielkich korporacji czy potęgi militarnej współczesnych imperiów. Ale celem naszej wiary jest zbawienie, które wykracza poza doczesny świat. I do zbawienia prowadzi nas Bóg, nieporównywalny z żadną ziemską potęgą. Pamiętajmy o tym, kiedy nam się wydaje, że jesteśmy słabi wobec problemów, jakie nas spotykają, zła wokół nas i pokus, które doświadczamy.

Jest godzina 21:30, a zatem nadeszła pora naszej wspólnej modlitwy na Różańcu Świętym na antenie Radia Warszawa 106,2 FM. Przypominam, że można do tej modlitwy dołączać się dzwoniąc pod numery 512 700 i 34 bądź 512 700 i 35. Za chwilę przedstawię intencje, w jakich będziemy się modlić.

opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Wreszcie o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie, Bliskim Wschodzie i wszędzie tam, gdzie go brakuje. Intencja papieska. Módlmy się, abyśmy uczyli się żyć w nowej relacji ze stworzeniem, chroniąc je w duchu sprawiedliwości oraz abyśmy w kontemplowaniu stworzenia odnajdywali drogę ku życiu bardziej harmonijnemu i pełnemu wdzięczności. Intencja o przemianę serc. Panie Jezu, napełnij moje serce miłością i empatią. Naucz mnie tak kochać bliźnich, jak Ty ich kochasz i być bardziej wrażliwym na ich potrzeby. Modlimy się o opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i łaski Boże dla Michała. O opiekę Matki Bożej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny. O dar nieba dla świętej pamięci Beaty. Modlimy się o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej, o łaski Boże dla Pani Krystyny, męża Stanisława, syna Tomasza i wnuczki Julki, o dar nieba dla świętej pamięci Kasi, o uzdrowienie i wsparcie dla Tadeusza, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o łaski Boże dla jego żony Teresy, o łaskę zdrowia, opiekę Matki Najświętszej, o dary Ducha Świętego, potrzebne siły dla sióstr Kalisty, Emilii, Grażyny oraz łaski Boże dla sióstr ze zgromadzeń zakonnych. Modlimy się o łaski Boże dla Renaty, o opiekę Maryi, dla Urszuli, Barbary i Ryszarda, dary Ducha Świętego dla Szymona i Oli, o opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Elżbiety Robertowej, Darii, Mieczysława, Zuzanny, Haliny, Alicji z Międzyborowa, Elżbiety Norwidowej, Krysi Szczepanowej, o Boże prowadzenie i opiekę Maryi, dla Barbary, Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. O światło Ducha Świętego dla Mikołaja. O uzdrowienie fizyczne i duchowe. Oraz o Bożą pomoc w wybraniu drogi życiowej i wytrwaniu w niej. O zdrowie duszy i ciała oraz wszelką pomoc dla Marii, Krystyny i Eugeniusza. O nawrócenie dla Marty, Mikołaja oraz światło Ducha Świętego i nieustającą opiekę. O uzdrowienie Amelii z depresji i chęci do życia i nauki dla niej. O uzdrowienie siły w wychowaniu dzieci, jedność i wzajemne zrozumienie oraz o poprawę relacji małżeńskiej dla Agnieszki i Macieja. O sakrament małżeństwa dla Angeliki i Mateusza, Piotra i Julii oraz dla Patrycji i Łukasza. O potrzebne łaski dla Łukasza i jego synów. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia. Skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących. Siłę do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy. O życie wieczne dla męża Emila, tety Mariana i mamę Janinę. O łaskę życia wiecznego dla zmarłych z rodziny Bodharuk, Proć, Kaszuba, Andrusiów, Bielańskich i dusze w czyśćcu cierpiące. O zdrowie i potrzebne łaski dla Albiny i dziecka, które nosi pod sercem. O dar potomstwa dla Ani i Grzegorza oraz zdrowie dla Zdzisława, Oksany i Piotra. O niebo dla świętej pamięci Haliny, Mariana, Stanisława, Krysi, Marcina. O dar pocieszenia dla Grzesia, Mikołaja, Marka, Klary i Adrianny. O zdrowie dla Laury, Maksia, Kingi, Oli, Kuby, Tosi, Janiny, taty Marii, Łukasza, Antoniny, Tymona, Mai, Zofii i Genowefy. O Boże prowadzenie i wiarę dla Ewy, Moniki, zdrowie dla Artura oraz siostry Elżbiety i Marii oraz ojca Krzysztofa.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. O umocnienie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Dzisiaj mamy sobotę. Rozważamy zatem tajemnice radosne różańca świętego. Pierwsza tajemnica, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Przez Archanioła Bóg mówi do Maryi: nie lękaj się, Pan z Tobą. Oto program nowego życia. Wcielone Słowo przychodzi do nas zalęknionych ludzi, tak jak później przy zmartwychwstaniu, tak i w tej tajemnicy Chrystus mówi do Ciebie: nie lękaj się, ja jestem z Tobą. O poprowadzenie modlitwy pierwszej dziesiątki poproszę pana Marka.
1: Tylko przyciszę radio, żeby nie przeszkadzał pogłos i od razu się możemy modlić. Już jestem gotowy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego
0: powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze.

0: A druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Ileż Bożego pokoju doświadczyły te dwie błogosławione niewiasty, żyjące razem przez 3 miesiące. Widać, że Duch Święty nie chciał tylko jednorazowo osłonić Maryi. Czyniąc to nieustannie, rozpościerała swoje działania na tych, do których niepokalana przynosi Jezusa. O poprowadzenie modlitwy proszę Panią Agnieszkę.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Agnieszko.
1: Dziękuję serdecznie za wspólną modlitwę. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Józef, pokorny sługa Mesjasza, idzie za wiarą Maryi. Choć ludzie z gospody odprawiają mającego narodzić się Mesjasza, on nie przestaje ufać Bogu. Czy mógł się spodziewać tego, że nigdzie bardziej nie doświadczy prawdziwej radości z przyjścia Zbawiciela, jak właśnie w stajni, u żłóbka, razem z pasterzami? O poprowadzenie modlitwy proszę Panią Wiesławę.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan

0: Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę błogosławionej nocy.
1: Bóg zapłać. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa. Od prorokującego Symeona Maryja dowiaduje się, że niemożliwe jest prawdziwe uczestnictwo w komunii z Mesjaszem bez zanurzenia w tajemnicę krzyża. Bóg chce się zmierzyć z wychodzącą na jaw, jak żmije z nor, treścią ludzkich serc. Często ta prawda boli. O poprowadzenie modlitwy proszę Pana Roberta.
2: Cześć Boże. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bóg zapłać, Panie Robercie.
2: Bóg zapłać, Panie Boże, nocy, nocy spokojnej, dziękuję.
1: Dziękuję. Można jeszcze się połączyć z naszym studiem 512 700 i 3 czwórki, bądź 512 i 700 i 3 piątki. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Przedziwna szkoła pokory. 12-letni Jezus wprowadza Maryję w misję cierpliwości. Będzie przecież 3 dni czekała na zmartwychwstanie Syna. Starszyznę świątynną zaś uczy pokory. On, dawca Nowego Przymierza, zadaje pytania i podaje odpowiedzi dotyczące Ojca. Halo, kto się z nami połączył?
3: Małgorzata.
1: Pani Małgorzato, poprosimy poprowadzić dziesiątkę.
3: Tak. Dziękuję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Halo, halo?
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku,
3: teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę.
3: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, a od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
3: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Bóg zapłać, Pani Małgorzato, za wspólną modlitwę.
3: Bóg zapłać, dobrej nocy.
1: Bóg zapłać dla wszystkich Państwa, którzy razem z nami łączyliście się i modliliście, czy to telefonicznie, czy duchowo, czy w każdy inny sposób wspólnie się modliliśmy i to jest właśnie, drodzy Państwo, najpiękniejsze. Zakończył się też ten wieczór mojego dyżuru, spotkania z Państwem, za który bardzo serdecznie dziękuję. Spotkamy się, jak Pan Bóg pozwoli, za tydzień w niedzielę o podobnej porze. A tymczasem rozpoczynamy pasmo nocne, w które wprowadzi nas audycja Wywiad z Człowiekiem redaktora Pawła Kęski. No i dzisiaj bardzo wyjątkowe spotkanie. Spotkamy się bowiem w domu księdza Jerzego Popiełuszki. Dobrej nocy życzę Państwu. Jacek Zienkiewicz, kłaniam się nisko.
4: Wywiad z Człowiekiem.
5: Dobro przegra, gdy przyjmie metody, jakimi walczy zło. Bo zło w swoich metodach jest lepsze, tak jak dobro w swoich. I dlatego przegramy, walcząc nienawiścią. Ale wygramy, choćby ta walka miała trwać długo, gdy będziemy walczyć miłością. To powiedział ksiądz Jerzy Popiełuszko. To nie jest, wydaje mi się, mądrość katechizmowa. To jest bardzo głęboka znajomość życia. Słyszę wróble. Niedaleko jedzie traktor, no bo jestem na wsi. Na wsi, w podlaskich okopach, w miejscu, gdzie urodził się ksiądz Jerzy Popiełuszko, w miejscu, gdzie żył do matury, potem wyjechał do seminarium. Paweł Kęska, dzień dobry. Właśnie stąd dziś Państwa witam. Stoję przed domem z żółtej cegły. Ta cegła przyjechała chyba w czasie wojny z Grodna. Podlaskie okopy to była diecezja wileńska. W tym domu żyło się prosto, zwyczajnie i to życie, to miejsce, ta rodzina dała siłę księdzu Jerzemu Popiełuszce, żeby zmieniać świat. Żeby jego zrozumieć, trzeba zrozumieć tą ziemię. Ten dom jest zamieszkały. Tutaj mieszka Stanisław Popiełuszko, brat księdza Jerzego, który dziś jest sołtysem. Jest też Jerzy Popiełuszko, bratanek księdza Jerzego, syn Stanisława. Dziś też gościnnie przyjechali Państwo Józef i Alfreda Popiełuszkowie, drugi brat księdza Jerzego oraz jego żona i Marek Popiełuszko, bratanek księdza Jerzego, syn Józefa i Alfredy. Z nimi wszystkimi dziś będę rozmawiał, żeby zrozumieć tą historię, żeby zrozumieć, jak zwyciężać zło dobrem. To będą też rozmowy z młodzieżą. Dlaczego? Dlatego, że już drugi rok Fundacja Rodziny Popiełuszków Dobro organizuje ogólnopolskie zjazdy szkół imienia księdza Jerzego, a wokół tej postaci od dawna gromadzą się młodzi licealiści, studenci, którzy tworzą środowisko młodych księdza Jerzego. Oni tu zjeżdżają z całej Polski. Dlaczego ta historia jest dla nich ważna? Dlaczego tak ważne jest odróżnianie dobra od zła? Zanim ta rozmowa, to ogromne podziękowania dla wszystkich patronów serwisu patronite.pl, którzy wspierają tworzenie tych reportaży, tych wywiadów, tych audycji. Bardzo, bardzo wam za to dziękuję. Kocham tą pracę, jest dla mnie wzruszająca i ważna. Gdyby ktoś chciał dołączyć, zapraszam. Serwis patronite.pl, hasło wywiad z człowiekiem. A teraz zaczynamy rozmowę. Jak się wchodzi na teren tej posesji, to pachną placki ziemniaczane, smażone właśnie na patelni. I to są miejscowe ziemniaki, przed chwilą dosłownie wykopane z ziemi.
6: A co robicie?
7: Skrobiemy ziemniaki.
6: Skrobiemy ziemniaki.
8: Na placuszki.
5: Tak. Ale co to są jakieś takie urządzenia? Co to jest?
8: To jest taka innowacyjna metoda czyszczenia i obierania ziemniaków jednocześnie skrobaczkami.
7: Jakimś druciakiem. Ale ona tylko występuje na Podlasiu, nigdzie indziej w Polsce jej nie ma.
5: A te ziemniaki to skąd są?
8: To tutaj lokalne.
7: Spola, panie, no skąd się ziemniaki biorą? No chyba nie z Biedronki, no. Tak samo jak mleko, no to od krowy chyba, ale nie z kartonu. No pan z Warszawy chyba, tak?
5: Tak, a ty skąd, Konradzie?
7: Ja jestem z Wielkopolski, the great Poland.
5: A panowie?
8: Z Mazowsza, Mazowia.
6: A pan?
9: Ja z Warszawy, ale jestem w swojej countryside erze.
5: A dlaczego tu przyjechaliście i kim jesteście?
7: Ja przyjechałem tu głównie, żeby trochę pograbić tutaj trawę, bo byłem potrzebny i też do robienia placków ziemniaczanych.
5: No ale mógłbyś w tym czasie robić coś innego u siebie.
7: Pewnie mógłbym. Pewnie mógłbym i pewnie byłbym nawet za granicą. Ale uznam, że wolę być tutaj.
5: Bo?
7: Bo są świetni ludzie, świetna atmosfera i świetne placki ziemniaczane.
5: Piotrze, przyjechałeś tutaj bo?
8: Bo lubię tu przyjeżdżać. Tu jest taki bardzo fajny klimat. Bardzo mili ludzie. No i sama atmosfera tego miejsca, że możemy spotkać się tak naprawdę, że możemy spotkać się w miejscu, z którego pochodzi nasz błogosławiony. No jest tutaj taka atmosfera bardzo rodzinna. No i też taki powód, dla którego chciałbym tu przyjechać. Też, no, zawsze warto pomóc. Jest to też w pewnym sensie jakaś taka misja młodych księdza Jerzego, więc dlatego.
5: A młodzi księdza Jerzego są kim?
9: Młodzi księdza Jerzego to ogólnopolska grupa młodych ludzi, którzy są zjednoczeni pod tutaj patronatem księdza Jerzego i są, można wręcz powiedzieć, zobowiązani do opowiadania o nim i do kontynuowania jego misji.
5: A to jaka misja to jest?
9: W skrócie można powiedzieć, odpowiedzieć jego cytatem, żeby nie walczyć ze złem metodami zła.
5: Ale bo taka historia, że jak się szło przez las, ksiądz Jerzy chodził, był ministrantem, szedł do kościoła rano, to stukał kamieniami, żeby wilki odstraszyć.
9: Wilków teraz w okopach chyba nie ma.
5: A jak odróżnić dobro od zła?
8: Da się. Więc ja trzeba.
9: Tak? Człowiek ma moralność, tak, i sumienie. I tym tutaj się, prawda, powinien kierować, przede wszystkim moralnością i sumieniem. Jeśli coś jest moralne i zgodne z twoim sumieniem, to raczej to jest dobre. A jeśli coś jest niemoralne albo niezgodne z twoim sumieniem, to dobre niekoniecznie będzie.
5: To czemu ludzie robią, czynią zło?
9: Z różnych powodów, z lęku, z nienawiści, z pobudek emocjonalnych. Każdy ma w sobie ten gadzi umysł, tak, i swoje instynkty i niektórzy się po prostu dają temu przejąć, tak, i dają się temu kontrolować.
5: Ksiądz Jerzy sobie z tym radził jakoś? Można od niego się tego nauczyć? Czy to w ogóle jest nauczalne?
8: Najbardziej, tak jak właśnie w nauczaniach księdza Jerzego możemy zauważyć taką jedną kwestię, która bardzo często się przewija, czyli wolność wewnętrzna. I właśnie dzięki tej wolności wewnętrznej, którą utrzymujemy, czyli właśnie tą moralność, to sumienie, to, że mamy w sobie pewne wartości, które nami kierują, sprawia, że jeśli zachowamy tą wolność, naturalnie będziemy postępować dobrze. Oczywiście nie każdy człowiek jest perfekcyjny i pewne sytuacje życiowe sprawiają, że nie zawsze jesteśmy w stanie tą wolność utrzymać, ale właśnie ksiądz Jerzy mówił o tym, żeby tą wolność utrzymywać i jeśli będziemy wolni wewnętrznie, to nic nie będzie w stanie nas zniewolić i to jest taka podstawa, aby właśnie kierować się dobrem i prawdą.
5: Podlaskie placki różnią się czymś od innych? Jak wam smakują te placki?
8: Ja szczerze, ja bym się chciał dowiedzieć, to jaka jest tajemna receptura, bo one wychodzą takie chrupiące, to jest niesamowite, naprawdę, to jest ewenem. I no, ja bym chciał poznać recepturę ciasta na placki, bo my na razie jedyny składnik, jaki znamy, to są ziemniaki. A co tam do ciasta się dodaje, to w jakich proporcjach, to nie wiemy, ale te placki naprawdę wychodzą niesamowicie chrupiące, więc...
5: Placki robi Jerzy Popiełuszko, czyli bratanek księdza Jerzego, syn Stanisława. Stanisław mieszka w tym domu, który jest gdzieś 2 metry za naszymi plecami. Jerzy Popiełuszko urodził się w roku 85 i to imię otrzymał na cześć, tak myślę, swojego wujka.

0: Jesteśmy przed domem, przy domu gdzieś, metr od domu stoimy. Państwo Popiełuszków, kiedyś i dziś też Państwo Popiełuszków. Tu mieszkał kiedyś Alek Popiełuszko, potem Jerzy Popiełuszko, dziś błogosławiony, a ze mną jest Jerzy Popiełuszko, witaj.
1: Tak, Jerzy Paweł Popiełuszko.
0: Rodzony w 85.
1: Dokładnie.
0: Czy jesteś bratankiem księdza Jerzego?
1: Tak, bratankiem, synem Stanisława, najmłodszego brata księdza Jerzego.
0: I to imię jest po nim, tak myślę?
1: No, z tym imieniem to jest taka historia, że ja byłem poczęty jeszcze jak ksiądz Jerzy żył. Urodziłem się już po śmierci księdza Jerzego. I w sumie rodzice wybrali mi już imię Paweł. No, ale stało się tak, jak się stało w październiku i gdy się urodziłem w maju następnego roku, dostałem na pamiątkę na pierwsze imię Jerzy, a te, które było wybrane, czyli Paweł, przesunięto mi na drugie imię. I to jest taka rodzinna historia.
0: Pamiętasz, jak poznawałeś historię wujka?
1: No, ta historia przewijała się non-stop w domu, prawda? Bo żyliśmy razem z babcią, z dziadkiem, czyli rodzicami księdza Jerzego i z moim tatą. W sumie na 7 osób tutaj mieszkało w tym domu. No i na co dzień cały czas ta historia była, jest i myślę, że będzie.
0: To jak się żyje, jak żyje dziecko, chłopczyk, chłopiec, chłopak, a tutaj ciągle pod dom podjeżdżają autokary, samochody, ludzie przychodzą, czegoś chcą. To jest życie innej rodziny niż każdej innej w okopach?
1: No, to na pewno. Wiadomo, są różni ludzie. Jedni naprawdę z szacunkiem chcą na chwilę się spotkać, porozmawiać, nawet dotknąć cegły w domu. No, ale są też i tacy, którzy no, w sumie nie powinni tu przejeżdżać. Tak jak w życiu są różni ludzie.
0: Czy myślisz, że wasza rodzina ma teraz jakąś ważną misję? Bo jednak to nazwisko w Polsce zna prawie każdy na pewno.
1: No, myślę, że dużo osób zna. I no, ważne jest, żeby przekazać może nie samą nazwę, nie same nazwisko, ale te wartości, które reprezentował ksiądz Jerzy. A one są aktualne, były kiedyś i są teraz i myślę, że będą w przyszłości.
0: Jakie?
1: No, przede wszystkim miłość do drugiego człowieka, miłość do Boga, szczerość, no i taka normalność.
0: Dzięki.
1: Proszę bardzo.
0: A tutaj obok w kole stoją krzesła. Na krzesłach pan Józef Popiełuszko, brat księdza Jerzego, pani Alfreda Popiełuszko, jego małżonka, Marek Popiełuszko, bratanek księdza Jerzego, syn Alfredy i Józefa, oraz pani Grażyna Siemion, siostrzenica księdza Jerzego.
2: Dzień dobry.
3: Witajcie, witajcie.
2: Witam wspaniałą młodzież.
3: Na podwórku księdza Jerzego, to gdzie tu biegą.
4: Tak, to chodziliśmy, mówialiśmy.
2: Niesamowite.
4: Dowiedzieliśmy się.
5: Nasza grupa ma do państwa pytanka.
2: Jakim był bratem ksiądz Jerzy Popiełuszko?
4: Jak brat. Wszystko było bawiliśmy się i no wszystko jak w dzieciństwie.
2: Jak pan wspomina tamte czasy? To były takie czasy, wie, jak to na rolnictwie. Trzeba było pomagać dużo rodzicom. I tak jak teraz nie mają zobowiązania żadne dzieci wobec rodziców, a wtedy trzeba było pasać krowy.
4: Od dziecinnych lat, ja byłem starszy, on młodszy od 2 lata. No i takie, ja miałem takie zabawy. Tak wystawił takie.
2: Budował sobie
4: kapliczki,
2: takie ołtarzyki.
4: Ołtarzyki. Przedstawił.
2: Naśladował to plan, bo on chodził do kościoła i widział, jakie to obrzędy w kościele, jak ksiądz się zachowuje, jak jest ubrany. I on to cały czas naśladował wszystko.
4: Do kościoła schowali to pieszo. Musieliśmy co niedzieli być.
3: Pieszo 5 kilometrów się do kościoła chodziło.
4: Tak.
3: Także sobie wyobraźcie, zimą, ciemno jest, noc. Tak samo do szkoły przecież. Szkoła też była w Suchowoli, tam gdzie nocujecie, robił liceum. Także tutaj dzieci stąd w większości. No, ksiądz już na pewno chodził rano pieszo sam, bo był przede wszystkim godzinę szedł, żeby służyć do mszy porannej. Każdego dnia przed szkołą szedł do kościoła na mszę. Także szedł wtedy sam, w ciemno, w noc.
2: Później we wsi zrobili tam jakieś wspólnie, że wozili młodzież furmanką, a on był tak sam jeden
4: szedł. Czemu musiał
2: zimać, nie zimać. Sam jeden, tak żeby zdążyć na mszę świętą. a dopiero do szkoły szedł.
0: Czy jeździła furmanka do szkoły dzieci wieś codziennie?
2: Tak, zimą, tak.
4: On był wcześniej musiał...
2: Żeby zdążyć na mszę świętą. Pieszo szedł.
4: To przez ten lasek tak bliżej było.
2: A że wtedy wilki chodzili, to mama mówiła, kazała jemu kamień w kamień stukać, to wilki się boją i to tak przestraszało się wilki, bo wtedy też było niemało ich tego wilki.
4: A mama jeszcze nauczyła taki wierszyk. Prosty sieńko w niebo droga. Kochaj ludzi, kochaj Boga. Kochaj sercem i czynami, będziesz niebie z aniołkami.
0: No i tak się stało.
4: I tak się stało. Na pewno już jest z aniołkami.
0: A jak w ogóle to życie tutaj w domu jeden dzień, jak wyglądał i gdzie modlitwa w tym wszystkim?
4: Z rano samo najpierw u nas musiała być odmówiona modlitwa. Szkoły świt. Później obrządek robiło się to wszystko. On pierwszy jadł śniadanie i szedł do szkoły, a później my...
2: Placki na śniadanie, na były pieczone na plycie. Na plycie i pieczone, mąka
4: i woda, i na plycie takie...
2: Od półmyki takie właśnie na tym się piekło.
4: I to brało się do szkoły. Chleba nie, a później po szkole tornistę w róg i za plugiem chodziłem. 11 lat już za plugiem chodziłem. No jak ksiądz Jerzy więcej wciąż to był, a ja miałem być gospodarzem, no i tak. A mama to cały czas godzinki, ona chodziła, uprawiała się tam, że cały czas jedno kończy, drugie te same zaczyna i tak cały czas. Jeśli to są na polu czy gdzie, to zawsze godzinki śpiewała. A my za nią też się później powtarzaliśmy. Wtedy tak, w maju był majowy, w czerwcu czerwcowy, po październiku różaniec. I tak już u nas to było ujęte.
0: A dzień się kończyło?
4: Dzień kończył modlitwą. Wtedy wszyscy już jechali do modlitwy.
6: O 20 był zawsze apel.
3: W jednym miejscu zbieraliśmy się, była modlitwa, różanie, czy tam zależy jaki miesiąc. Rano wiadomo, dzieci tam spały dłużej, a już w polu, bo co świt było, trzeba wyjść w pole. Ale wieczorna modlitwa zawsze była wspólna.
2: Maju, majowe, czerwcu, czerwcowe, w lipcu.
4: Październiku, różanie.
2: I w lipcu też.
3: Do
2: Krwinei Świętej.
3: Poza tym we wsi ludzie zbierali się w domach i przed litania była w listopadzie. Zbierali się w domach, były ołtarzyki zrobione i się modlili razem, grupowo. Także każdego dnia w innym domu. Także to taka to była tradycja. I wszystko było rozpoczynane z Bogiem, z modlitwą. Żniwa czy orka, cokolwiek, to wszystko było z modlitwą, z Bogiem.
2: Przy kapliczkach.
3: Kapliczka właśnie też była.
2: Zbierało się całe wieś i przy kapliczce
3: było. To była jedność właśnie przy modlitwie, przy krzyżu z całej wsi. To miejsce, które mama z tatem znaleźli, na które będzie muzeum, też jest przy krzyżu.
4: Mamy wzywali, stresili, że jak nie przestanie służyć domsi, to proszę nie zda egzaminu, nie zda matury. Mama powiedziała, to nie moja sprawa, bo on chce tak robić.
3: I za obecność dostał nawet nagrodę, jako jedyny z ministrantów dostał nagrodę, bo był częściej nam niż nawet ci miejscowi Suchowoli, że on żadnym mszy nie opuścił.
2: Nagrodę miał.

0: Tak się przechylam przez płot. Płot jest taki ciemny, drewniany. Takie schodki, duże brązowe drzwi, flaga polska.
1: Jaki był ten dom kiedyś? Jakby tak wejść tymi drzwiami? W ogóle to się chodziło tymi drzwiami?
2: Nie, z tamtej strony. Tutaj było takie gościnne wejście, było tylko takie... A tak wszystko z tamtej strony się wchodziło. Tak jak i teraz tam są drzwi.
1: I co? Tam się otwierały drzwi? Co tam było?
2: Było takie sienie, jak nazywali, i od razu do kuchni wchodziło się. A dalej był pokój. Najstarsza siostrzenica, bo jestem najstarszy.
1: W kuchni pachniało chlebem? Czym pachniało?
2: Babka często piekła chleb. Co tydzień prawie się nie kupowało. Prawie chleba. Nawet i teraz co pioką swojskie, to nie jest takie był. Inaczej w piecze się w piecu takim, co się pali drzewem i no, każdy miał swoje przepisy na swój chleb.
1: Robiła z jabłkiem, nie na krzanie.
2: Tak, z jabłkiem to też często. Już tak jesienią jak jabłka pojawiły się, to z jabłkami. Była jedna blaszka zawsze z jabłkami.
1: Pani księdza, że go pamięta?
2: Ja bardzo dobrze pamiętam.
1: Tutaj wpadł w odwiedziny, czy też z Warszawy, czy skąd?
2: I z Warszawy. I jak zawsze jechał ten, to zajeżdżał do mamy, do Suchowoli. I wtedy czasem mnie brał, żeby jechać do babki, czasem jak wracał ten. Także... No i w Warszawie też byłam parę razy u niego.
1: No i jaki był ten już Jurek wtedy?
2: No Jurek, no. Był bardzo... Wiem, taki no, rodzinny. Ile razy się zajechało tam do niego, to zawsze czasu on nigdy nie miał. Ja zawsze tak przy okazji, już jak byłam, a bardziej już, no już szkołę pokończyłam, to już wtedy zajeżdżałam. Jak Grażyna miała iść do szkoły, to wtedy częściej się jeździło, bo ona niedaleko jego mieszkała.
1: Podobno jak przyjeżdżał do domu w odwiedziny, to zawsze kwiaty brał?
2: Zawsze. Tak, zawsze brał tutaj z ogródka swoje kwiatki i ten.
1: Jakie? Pamięta pani?
2: Taki bez tutaj jest taki. On już przekwit teraz ten. Bo to są te stare kwiatki, co jeszcze jak ten babka miała zawsze ich w ogródku. Są nowe, ale takie piwonie jeszcze były też. Takie z dawniejszych tych kwiatków, co niż teraz to są w ogródkach.

0: Podobno Alek Popiełuszko pierwszą podróż pociągiem w życiu odbył dopiero, kiedy jechał do seminarium. Wychodził z tego domu, pewnie spakowany, i ruszył w drogę. Miał 18 lat. A Julia, która tu idzie, ma 19 lat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Skąd się tu wzięłaś?
1: Wzięłam się z Warszawy. To jest miasto moje rodzinne. Byłam 2 razy na szkole letniej i tak rok temu zaprzyjaźniłam się z księdzem Jerzym i tak nasza przyjaźń trwa aż do teraz.
0: Zaprzyjaźniłam się, ale jego już nie ma, jest błogosławionym. Jak ta przyjaźń, na czym ona polega?
1: Na ciągłym dialogu i na tym, że ja zastanawiam się, co tak naprawdę on chciał nam przekazać, bo myślę, że on wiedział, wydaje mi się, że mógł czuć, że będzie takim wzorem dla młodych w wierze, młodych wierzących, i cały czas obserwuję, zastanawiam się, Jerzy, po co, dlaczego ty tak robiłeś, dlaczego tak postępowałeś? I on mi odpowiada, w sercu czuję odpowiedzi.
0: Postępowałeś, czyli jak postępowałeś?
1: Znaczy, zawsze trwałeś przy swoich wartościach, które wyznawałeś, nigdy jakby się nie wyrzekałeś wiary, kosztem tego, że straciłeś życie, i to wiele było takich sytuacji, że no były takie kryzysowe, takie podbramkowe, że wiedział, że będzie poniesie jakoś za to złe konsekwencje, ale on się nigdy nie wyrzekł siebie, swoich wartości, swojej wiary.
0: To dla ciebie jest ważne?
1: Dla mnie jest to bardzo ważne, szczególnie, że jestem w momencie życiowym, gdzie szukam też swojej drogi życiowej i też się zastanawiam, czym się chcę kierować w życiu, co jest dla mnie ważne, i ksiądz Jerzy pokazuje mi, no, żeby iść zgodnie z tym, co ma się w sercu, czym to się czuje. Co więcej mogę ci powiedzieć? Jak ja się zastanawiam, kim jestem, co chcę robić w życiu, no to są 2 światy, 2 wilki we mnie. Z jednej strony mogłabym szukać sławy, pieniędzy, a z drugiej strony jestem do czegoś stworzona, do czegoś powołana i wiem, że no, ksiądz Jerzy chce, żebym była z ludźmi, żebym też pomagała tak jak on, i no ja czerpię z jego nauk.
0: 2 wilki, wilki 2.
1: Tak.
0: W ogóle ten wilk jest też mocną metaforą, bo to jest zło. A ty czujesz zło?
1: Czuję zło. Wiem, że to jest dosyć kontrowersyjny temat, ale czuję, że niektórzy ludzie po prostu, mając wolną wolę, wybierają czynić zło, i wydaje mi się, że to wynika z pewnej pustki i braku i nieumiejętności kochania, bo nigdy nie byli kochani, nigdy nie doznali takiej miłości, której od takiego, jaką Chrystus dawał, jaką ksiądz Jerzy dawał, i przez tą pustkę w środku nie potrafią kochać i dlatego czynią zło, i które się potem odbija na społeczeństwie i na innych ludziach.
0: A jak od księdza Jerzego można wziąć dobro? On był pasterzem dobrych wilków? Nie chcę przesadzić w tych metaforach.
1: Na pewno był pasterzem dobrych wilków i był też pasterzem zagubionych owieczek. Przede wszystkim ludzi, którzy pobłądzili w życiu, którzy byli w sytuacjach kryzysowych. On zawsze coś poradził. I no ja uważam, że ksiądz Jerzy to jest taki przywódca, skromny przywódca nas, ludzi takich no prostych.
0: Przed chwilą siedzieliśmy niedaleko pana Józefa i pani Alfredy Popiełuszko. To są mocno starsi ludzie. Co oni mają do dania światu tobie?
1: Ojej, wiesz co, takie, przez to, że oni mieli bardzo bliskie relacje i jest to rodzina księdza Jerzego, to dla mnie jest to o tyle ważne, że oni przez tą osobistą relację przekazują coś więcej. Bo fajnie jest poczytać, posłuchać historii księdza Jerzego, ale w momencie, kiedy widzimy twarz, słyszymy głos, emocje, jakby behawiorystykę, jak oni opowiadają o tym, jak człowieku, jako nie tylko błogosławionym, ale jako zwyczajnym chłopaku, to mnie to gdzieś dotyka. Jakby daje mi to takie głębsze zrozumienie księdza Jerzego.
0: Był zwyczajnym chłopakiem, ty jesteś zwyczajną dziewczyną, nie wiem, czy to dobrze tak brzmi, ale chcesz być święta?
1: Oj, myślę, że każdy marzy o tym. No moje największe marzenie, takie, może to zabrzmi banalnie, ale dostać się do nieba, ale przede wszystkim zostawić coś po sobie. Jeżeli byłabym święta, no to byłoby super, ale nie oczekuję tego od świata, że nadał mi tytuł świętych, bo oczekuję, żeby ludzie zapamiętali mnie jako dobrą osobę, taką, która pomaga.
2: Może z panią porozmawia?
3: No, ze mnie jak najbardziej.
2: O, znakomicie. My co
1: możemy, takie nastawienie uwielbiamy.
4: My co możemy, to mówimy, bo jak ja nie mogę, to żona.
0: Dobrze.
3: Ja kłamać nie umiem, prawdę tylko mówię.
0: Tak jak ksiądz Jerzy, zawsze głosimy prawdę. To mam pytanie. Jak był księdzem już ksiądz Jerzy i mszę z ojczyzną odprawiał, to państwo bywali na tych mszach?
4: Tak, bywaliśmy w Warszawie. No.
5: Często jeździliśmy, a na ostatnim razem byliśmy koniec sierpnia, bo to już kończyli się wakacje, no i my wszyscy zebrali się i pojechaliśmy wszyscy na tą mszę świętą za ojczyznę, bo to był koniec sierpnia.
6: 31 sierpnia ostatnim pociągiem wróciłem, żeby 1 września pójść do szkoły.
0: Ale jakie to było wrażenie, bo ten brat, ksiądz skromny, a ta msza taka niesamowita tam. Jeszcze w sierpniu, to w wrześniu to było ze 40 tysięcy ludzi.
4: Tak, on zawsze mówił, żeby...
5: Byliśmy na balkonie, wszystko widzieliśmy, jaka masa ludzi w tym całym parku było. Bardzo, bardzo uroczyste msze święte były. Może na początku tak nie było, ale potem tak się rozwinęło, tak jedni drugich pociągali, że bardzo dużo było ludzi na tych mszach.
4: Ksiądz Jerzy mówił zawsze po mszy, żeby rozchodzić się spokojnie, bo będą prowokacje, żeby spokojnie rozjeździć się do domów. A nam powiedział, żeby zaraz odjeżdżać, bo dalej będzie się ukrywać.
0: A dlaczego te msze stały się tak ogromne? Dlaczego przychodziło tyle ludzi? No bo on taki skromny chłopak, a to się stało coś niesamowitego.
5: Ale on potrafił przemawiać do ludzi. Nawet zauważyłem, jak on rozmawiał z nami normalnie, a jak on głosił kazania. To było tak dosłownie, ta mowa jego dobitna, że każde słowo było rozważone, że każdy człowiek to zrozumiał, co on mówił. I dlatego tak dużo ludzi przychodziło go słuchać. A komunię, to każdy się cisnął, żeby chociaż do niego, z jego rąk otrzymać komunię świętą. Tak go uwielbiali. Bo był tak naprawdę rodzinny. A jeszcze jak my przyjechali na to, do niego na to ostatnie właśnie msze święto, to mówił wszystkim w służbie, dajcie mnie dzisiaj spokój. Służba nie zaczeka i ci wszyscy, a my, ja chcę być z rodziną, pobyć chociaż trochę z rodziną, a po mszy to siadajcie, uciekajcie szybciej do domu, bo ja stąd też będę musiał wyjść, ja tu nie będę mógł być, bo prześladują mnie i bardzo dużo samochodów tych stoi, z armatki wodne, także niebezpiecznie, ale wszyscy rozchodźcie się rozmodleni, tak żeby nie robili żadnych zatargów, żadnych krzyków, nie róbcie prowokacji. I tak było, słuchali jego.
4: A ja ostatni raz, kiedy się widziałem, ostatni raz odjeżdżałem do Niemiec, bo tam chciałem trochę zarobić, w domu to dzieci. To ostatni raz, tak my się zagnali się jak nigdy. Tylko my powoli jest, żeby się nie stało. I opowiadał, jak był na przesłuchaniu, jak go przywieźli do tej na Chłodną i wtedy weszli tę ubecję i dał szukać, rewizję robić. Otworzyli leżankę tak, że ona inaczej otwierała się jak karda, bo było polamana. A on z boku stał i mówił zawsze, to nie moje, a oni tam wyjmowali tam różne rzeczy, ulotki, nieulotki i to pamiętam, jak on mnie opowiadał to.
0: Przedstawcie się.
7: Patryk.
8: Dominik.
7: Z Dąbrowy Białostockiej.
8: Z Radzymina.
0: Stoimy przed domem w Okopach. Tu mieszkał ksiądz Jerzy Popiełuszko, jak był dzieckiem, jeszcze był wtedy Alkiem Popiełuszką. Zdajesz maturę w tym roku, za maturę poszedł do seminarium. No ale przyjechałeś tutaj po 40 iluś latach od jego śmierci. Po co?
7: No bo najważniejsze jest to, jaki był człowiek. Inaczej, jest takie powiedzenie, że niektóre rzeczy wynosi się z domu rodzinnego od rodziców i ksiądz Jerzy tutaj właśnie wyniósł z tego domu prawdę, miłość, wolność, solidarność i inne różne cechy, które później pokazały się w jego życiu. Tak więc warto jest tutaj przyjechać, zobaczyć, gdzie się urodził, w jakim domu urodziła się ta świętość i ten fenomen jego osoby.
8: W tych miejscach szczególnie można zobaczyć, że pomimo tego, jak wielkim teraz orędownikiem jest ksiądz Jerzy w niebie, można zobaczyć to, że tak naprawdę urodził się w zwykłej, biednej rodzinie i do wszystkiego doszedł sam. Wybrałem go sobie na takiego przewodnika w życiu codziennym, w kontaktach międzyludzkich czy innych aktywnościach właśnie. Myślę o księdzu Jerzym i staram się jakoś jego dzieło realizować, jego nauczanie realizować właśnie w swoim życiu.
0: Jest teraz ze mną Ola. Dlaczego przyjeżdżasz do Okopów pod ten stary dom?
9: w biografii, czy w internecie, czy usłyszałam o nim w szkole, ale chcę zobaczyć to wszystko tak na żywo, poznać jego rodzinę i to, jaki był, jak dorastał, jak żył, tak jak my teraz.
0: Poznajesz jego rodzinę, to są mocno starsi ludzie, pani Alfreda już na wózku, martwimy się o ich zdrowie. Co oni mogą ci dać?
9: Pokazują, że taki zwykły człowiek, brat pana Józefa, stał się błogosławionym i że dla nich to było kiedyś niewyobrażalne, że teraz będą się do niego modlić. A oni dają mi też takie świadectwo swojej wiary, swojego bycia przy nas i tego, że bardzo wspierają nas jako młodych.
0: Będziesz pisała za rok maturę? Ksiądz Popiełuszko ci jest do czegoś w życiu potrzebny?
9: No, stał się dla mnie autorytetem i dzięki niemu uczę się patrzeć na życie trochę z innej perspektywy, podchodzić do wszystkich dobrze, nawet do tych, którzy życzą czasem źle drugiej osobie.
0: On powiedział kiedyś, nie walcz ze złem metodami zła, bo wewnętrznie zginiesz, czy się zagubisz. Co to dla ciebie znaczy?
9: Zło trzeba przezwyciężać dobrem, tak jak uczył tego ksiądz Jerzy. I w dzisiejszych czasach jest to bardzo trudne. Jest dużo zła, zarówno tego w rzeczywistości na co dzień, jak i tego w internecie. Ale uważam, że trzeba robić wszystko, co jest się w stanie, jakby dawać swoje świadectwo wiary, swojej prawdy, żeby inni ludzie mogli czerpać z tego jak najwięcej i po prostu czynić dobrze.
0: Dzięki.
9: Dziękuję.

0: W jakim momencie się państwo dowiedzieliście, że ksiądz jest porwany?
1: Przez telewizję. Ja, mąż był w tamtym czasie w Niemczech, a ja pracowałam jako salowa w szpitalu i poszłam na nocny dyżur. A tam sąsiadka była na górze, poszłam ją odwiedzić. No i idzie lekarz na, po prostu na obchód i mówię, wyjdź z sali, bo tutaj doktor przyjdzie do tej pacjentki. No ja tak wyszłam, oparłam się o ścianę i czekam. Idzie ten doktor i tak spojrzał na mnie. A czy pani wie, że księdza Jerzego porwali? Ja tak oparłam się o ścianę. Mówisz, no ja mówisz, nie zobaczymy go żywego. No a akurat byłam umówiona z mężem, że zadzwonię do niego, bo to kiedyś nie było tak, że łatwo do dzwonienia. Musiałam jechać do Białegostoku, żeby nas połączyli, a on poszedł do budki. I ja pierwsze słowa, co zapytałam Józka, czy ty wiesz, że księdza Jerzego porwali? On mówi, że nie. Ja mówię, tylko wracaj szybciej do domu, niż już tam nie zostawaj, wracaj. Miałam wracać do domu, to zebrałaś może z 30 ludzi z Niemiec, Niemcy, i tak mówi, wszystko plakali i mnie pocieszali. Pocieszali jego, że mówi, o, już on nie żyje. No i mówi, że przyjechał do Warszawy, to nie wiedział, z której strony on wjeżdża do tej Warszawy. Tak było na parkanie kwiatów i różnych tych plakatów. Księży Jerzy, wróć, księży Jerzy, wróć. Bardzo to przeżył, no ale przeżył. I wtedy przyjechał do domu, nas zabrał i przyjechaliśmy. Ale ja wcześniej jeszcze byłam swoim bratem, zobaczyć, co tu się dzieje. Tłumy narodu były, zbierali się i modlili się i plakali i prosili Boga o księży Jerzy, wróć, księży Jerzy, wróć.
2: Dowiedziałam się, to cały czas tylko w jednym miejscu, że zatankowałem, ale tak cały czas jechałem bez przerwy. Przyjechałem i potem przyjechałem, to nie wiedziałem, w której stronie jestem. Tyle razy byłem na Żoliborzu, tak to wszystko było oświetlone w zniczach, tyle tłumy ludzi. No prawie to było takie przeżycie, że tak powiedzieć.

0: Eliza, ile razy byłaś w tej wiosce, w okopach, przy tym domu?
1: No myślę, że już będzie z dobra 10 razy, jak nie więcej.
0: Dlaczego? Tu przyjeżdżasz? Tu się nic nie dzieje, jeździ traktor, poza tym cisza?
1: Myślę, że jeżeli chodzi o poznanie człowieka, to jeżeli ktoś jest dla nas bliski, to dobrze jest go poznać od korzeni. I tak samo jest z księdzem Jerzym. Bardzo lubię tu wracać, dlatego że to jest dla mnie takie symboliczne, że jestem w miejscu, w którym się wychował, gdzie biegał, dorastał, poznawał wartości wiary, patriotyzm, miał tutaj swoją rodzinę, przyjaciół, chodził do szkoły, takie zwykłe, normalne życie. I to mnie tak porusza, że to jest bardzo bliskie mojej codzienności i pozwala mi się jeszcze bardziej z nim zjednoczyć, zobaczyć, jaką normalną codziennością żył.
0: Czyli ważna jest w tej historii codzienność, bo on jest męczennikiem, a tu mówisz o codzienności.
1: Myślę, że tak, dlatego że jakby przez codzienność idzie się do świętości. Codzienność na naszych różnych etapach życia jest inna, zmienia się. Ale myślę, że jeżeli trzeba poznać księdza Jerzego, jeżeli chce się go poznać, to trzeba najpierw przejść przez tą jego codzienność w domu, czyli pracę, wiarę, rodzinę, ich zwyczaje, podlaskie, modlitwę, skąd tak naprawdę to się wszystko u niego wzięło, bo... No, myślę, że to jest ważne, żeby poznać jego całość.
0: Czyli co, do świętości przez dom?
1: Tak, oczywiście. Z domu wyciągamy dla siebie ważne wartości, tak jak ksiądz Jerzy wyciągnął wiarę, patriotyzm, naukę o historii. No, my też, myślę, mamy w domu wyniesione przez siebie wartości, które zabieramy później w dalsze życie.
0: Powiedz jeszcze słowo o młodych księdza Jerzego, bo tworzysz, współtworzysz ten ruch. Jak to nazwać w ogóle, tą grupę i jakie ona ma cele, jakie zadania?
1: Młodzi księdza Jerzego to ogólnopolska grupa młodych ludzi, którzy spotykają się kilka razy w roku na różnych spotkaniach z księdzem Jerzym, na też rocznicach, na przykład właśnie jego urodzin, bądź rocznicy śmierci na szkole letniej, ale też organizujemy swoje wewnętrzne zjazdy, które pozwalają nam poznać go lepiej, jego historię, wartości, jego nauczanie, to o czym mówił, jaki był. Spotykamy się z jego rodziną, przyjaciółmi, którzy opowiadają nam o nim. To pozwala nam go lepiej poznać, ale też prywatnie my wszyscy się znamy, lubimy i to, co zawsze podkreślam, to też mnie wzrusza w tej grupie, że my wszyscy tworzymy grupę przyjaciół i opowiadamy o swoim przyjacielu, bo też mamy różne zaproszenia do szkół z całej Polski i to też bardzo lubię w tej grupie, że możemy dawać świadectwo tego, jak ksiądz Jerzy działa w naszym życiu i też jak bardzo potrafił nas ze sobą połączyć.
0: Ksiądz Jerzy Popiełuszko mówił, żeby nie walczyć ze złem metodami zła. Co to dla ciebie znaczy?
1: Jest taka historia z życia księdza Jerzego, która bardzo mnie porusza. To było jakoś może na miesiąc przed jego męczeńską śmiercią i wtedy w prasie, radiu i telewizji rozpętała się bardzo duża medialna na niego nagonka. Jego przyjaciele, siedząc u niego w mieszkaniu, mówią do niego: Jurek, dlaczego ty się tak patyczkujesz? Dlaczego ty w swoich kazaniach ciągle mówisz zło, zło? Dlaczego ty nie podasz konkretnych imion i nazwisk tego zła? Na przykład właśnie generał Jaruzelski, generał Kiszczak. Czemu ty tego nie powiesz? I każdego z osobna po imieniu spytał, czy tak powinien zrobić. I każdy z nich odpowiedział, że tak. I ksiądz Jerzy powiedział, że nikt z was mnie nie rozumie, bo ja walczę ze złem, a nie z ofiarami zła. Dla mnie to oznacza, żeby umieć rozdzielić człowieka, który czyni zło, od właśnie tego, co robi. Bo zło potęgowane w nas potęguje zło. I to nas może zniszczyć. A to nie ma sensu.
0: Dzięki.
1: Dzięki.
0: Stoimy przed domem z jasno-żółtej cegły w okopach. Ze mną jest Marek Popiełuszko, bratanek księdza Jerzego Popiełuszki. Witaj, Marku.
2: Witam, witam.
0: Bywałeś tu jak często?
2: No, jak najczęściej, jak tylko się dało. Każde wakacje, ferie zimowe, każdy niemalże weekend, sobota, niedziela, to gdy miałem tylko czas, przyjeżdżałem do babci i dziadka, właśnie tutaj cały czas spędzałem wolny.
0: Wyjechałeś potem do Stanów, dlaczego?
2: No, wyjechałem dla bezpieczeństwa w 1988 roku, jak mordercy zaczęli wychodzić, porywacze zaczęli wychodzić na wolność, po prostu dla bezpieczeństwa. Tato powiedział, że musi nas ratować jako dzieci, żeby nam nic krzywda się nie stała. Ja wyjechałem jako pierwszy w 1988, później dojechała do mnie siostra Basia, no miał przyjechać też Tomek, ale na miesiąc przed 18 tragicznie zmarł.
0: I patrzysz teraz za wielkie wody, bo ciągle mieszkasz w Stanach Chicago, to jest ten mały dom, do którego, nie wiem, pewnie jak tylko jesteś w Polsce, to zajeżdżasz, prawda?
2: Tak, zawsze zajeżdżam, staram się jak najczęściej być, chociaż czasami nawet czas nie pozwala na to, żeby przyjechać do okopów, ale zawsze wracam z sentymentem. Cieszę się, że w tej uroczystości rocznicy urodzin się udało zorganizować i już od 9 lat organizuję, bo to był właśnie pomysł na to, żeby pokazać to miejsce ludziom, gdzie ksiądz Jerzy się urodził i pokazać go takiego właśnie wesołego, radosnego, uśmiechniętego, tego, jaki był na co dzień, jakiego rodzinę pamięta, bo większość ludzi zna księdza Jerzego z czasów Solidarności, z czasów mszy za ojczyznę, na których jest bardziej taki zadumany tych zdjęcia, bo też nie myślę, że jest smutny, jest po prostu zadumany, zamyślony i takie przeważnie zdjęcia pamiętam, a ja mam księdza Jerzego takiego właśnie uśmiechniętego przy grylu, czy przy żniwach, to po prostu takiego, jaki był na co dzień.
0: Co niezwykłego jest w tym miejscu? Bo jak tu się bywało jako dziecko, to jest dom jest zwyczajny, dom dziadków, prawda? Po prostu się tu przyjeżdża, bo to jest ważne, ciepłe miejsce, ale jest tak daleka. Co jest w nim niesamowitego i co niesamowitego jest w twojej rodzinie?
2: No nie, jest to niesamowite, że ludzie pamiętają o księdzu Jerzym, że my tu przyjeżdżają, przecież cały czas samochody przejeżdżają, jest weekend, piękna pogoda, zatrzymują się, tu niedaleko buduje się muzeum księdza Jerzego, który też jest pomysłem rodziny i fundacji, także to niesamowite miejsce i zawsze takie będzie. Ten ogród, w którym stoimy, to kiedyś był bardzo zadbany, teraz tak troszkę, może nie za bardzo, ale kwiaty rosną. Z tego właśnie ogrodu najczęściej ksiądz Jerzy zabierał kwiaty. Babcia robiła mu zawsze wiązankę kwiatów i to właśnie były wszystkie te kwiaty rosły tutaj w tym ogródku.
0: Pytanie o tą rodzinę, bo jest błogosławionym. Był niesamowity. Na jego mszę ludzie przyjeżdżali z całej Polski, to były dziesiątki tysięcy ludzi. Zabito go dlaczego?
2: No właśnie chyba dlatego, że potrafił zgromadzić ludzi, potrafił jednoczyć ludzi, gdzie ksiądz Jerzy łączył wszystkich i lekarzy z pielęgniarkami, stalowymi, robotników, inteligencję, wszyscy się zbierali u księdza Jerzego i w tym jego była siła, że on potrafił z każdym rozmawiać indywidualnie, z każdym, każdego po prostu połączyć. Mówię, to niesamowite, miał niesamowite dary łączenia ludzi, przyciągania do siebie. Po śmierci miał po prostu zniknąć z ziemi, a on naprawdę dopiero po śmierci został rozpoznany przez ludzi i cały czas ten kult się rozpowszechnia. To niesamowite też, ile osób do mnie pisze z całego świata, nie tylko z Polski, ale że na całym świecie znają księdza Jerzego i chcą poznawać. Cieszę się bardzo z tego, że to muzeum tu powstaje, za rok będzie otwarte, będzie można właśnie poznać księdza Jerzego w miejscu, gdzie się wychował, gdzie po tych chodzić po ścieżkami, po których on też chodził.
0: No właśnie, bo rośnie potężne muzeum, przepiękny projekt. Ty jesteś prezesem Fundacji Dobro imienia księdza Jerzego, rodziny państwa Popiełuszków. Budujecie muzeum w tej skromnej wiosce. Tu się życie zmieni?
2: Myślę, że na pewno się zmieni. Myślę, że większość się cieszy z tego, że tu coś powstaje.

0: www.fundacjamieszko.pl. Fundacja jeszcze przez rok czasu musi opłacać nadzór autorski, a autorem jest Mirosław Nizio, bardzo znany architekt i bardzo ciekawy, warto z każdej chwili zajrzeć na naszą stronę, mamy aktualne zdjęcia, jak to muzeum powstaje. Budujecie to państwo, no bo fundacja może mieć pomysły, ale bez pieniędzy, które wspierają nas ludzie, tego to by nie powstało, także fundacja działa dzięki ludziom i te wszystkie datki, które idą na muzeum, po prostu później jest zobowiązanie, że jako budowniczy każdy musi to muzeum odwiedzić.
1: Stoimy przed tym domem żółtej cegły, on pewnie jest, nie wiem, z 1,5 kilometra czy z kilometra od tego pięknego muzeum. No to jak tą cegiełkę do muzeum dorzucić? Jeszcze raz?
0: Mówię, na stronie internetowej fundacjapopiłuszko.pl, tam jest numer konta, tam to pewnie najprościej, najłatwiej. Jest też w internecie, na Facebooku, szukając Fundacja Dobro, tak samo na Instagramie. Też otworzyliśmy zrzutkę ostatnio właśnie specjalnie na opłacenie nadzoru autorskiego, ale najprościej przez wchodząc na stronę internetową fundacjapopiłuszko.pl i tam wszystkie są informacje. Mówię, aktualnie to, co fundacja robi, co działa, to dzięki Państwu możemy też tutaj. Teraz się cieszymy z tego, że młodzież też może przyjeżdżać. Zorganizowaliśmy drugi zjazd szkół im. Księdza Jerzego. To było zawsze moim zamyśle, żeby właśnie połączyć świadków, że świadkowie mogliby bezpośrednio tym młodym ludziom opowiadać o Księdzu Jerzym, tak jak było na co dzień. Radosnym, uśmiechniętym, który lubi żartować, który lubi podróżować, który lubił gadżety. Także był takim zwykłym, prostym, no, tak jak każdy z nas.
1: Oni tam teraz stoją za twoimi plecami i tutaj tych młodych jest wielu. Jest też wielu takich, którzy przyjeżdżają, bo chcą, to jest ich wybór i przyjeżdżają od dawna. Mają 17, 18, 19 lat.
0: Tak, no właśnie to jest to ciekawe i bardzo wzruszające, że młodzież tu wraca. Wiele osób jest po kilka razy. Szkoły też się powtarzają, ale chcemy też dotrzeć do wszystkich szkół imieniem księdza Jerzego, także też proszę o kontakt, gdyby ktoś po raz pierwszy słyszał o tym, że jest zjazd szkół imieniem księdza Jerzego. Następne pokolenia, które nie pamiętają księdza Jerzego, dowiedzą się o księdzu Jerzym dopiero w muzeach, przez książek. Także my pamiętamy księdza Jerzego. Ja miałem 14 lat, jak zginął, także pamiętam dość dobrze. A ta młodzież to ono właśnie przekaże informacje o księdzu Jerzym dla następnych pokoleń.

0: Reklama.
1: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
0: O reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
2: Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
1: Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
2: O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
1: Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
2: Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
2: Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
1: Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
2: Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
1: Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
2: Więcej wlałeś radości w moje serce niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
1: Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
2: Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
1: Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, Ten, który stworzył niebo i ziemię.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego,
2: bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,
1: i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
2: Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
1: Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

uczuciu niemocy, Jezu, ufam Tobie. Najświętszy Duchu, czyń mą bezsilność siłą, bylebym uczynił tyle, ile mogę. Zdobędę wtedy ja łotr, Królestwo Boże.

0: jest Radio Warszawa.
1: 106 i 2 FM.
0: Dobrze słuchać.
2: Radio Warszawa.
3: Znam.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że dostaną więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak więc ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
1: W Ewangelii Mateusza początek 10 rozdziału to kolejna część w narracji tej księgi. Po okazaniu na górze będącym wyjawieniem programu Jezusa nastąpiły cuda, przede wszystkim uzdrowienia, będące potwierdzeniem tożsamości Jezusa. Po nich Zbawiciel wybiera i posyła swoich apostołów, aby robili to samo, co On robił do tej pory. Jest to na razie ich pierwsze doświadczenie misyjne. Idą do swojego narodu, póki co nie są posłani do innych narodów. Jezus celowo mówi apostołom, że nie mają brać dodatkowych rzeczy na swoją podróż, bo Bóg będzie ich prowadzić. Ostatnie zdanie jednak o tym, że będą posłani jak owce między wilki, będzie aktualne zawsze w historii zbawienia i działalności Kościoła. Także i po zmartwychwstaniu Jezusa grupa uczniów będzie małą garstką wobec pozycji judaizmu w Jerozolimie, a tym bardziej wobec potęgi Imperium Rzymskiego. I tak będzie w kolejnych epokach. Chociaż chrześcijaństwo dziś liczy wielu wyznawców, to nadal jego siła jest w skromnych środkach. W modlitwie, przepowiadaniu Słowa Bożego, sprawowaniu sakramentów, świadectwie życia uczniów Jezusa. Po ludzku jest to bardzo mało wobec zasobów technologicznych wielkich korporacji czy potęgi militarnej współczesnych imperiów. Ale celem naszej wiary jest zbawienie, które wykracza poza doczesny świat. I do zbawienia prowadzi nas Bóg, nieporównywalny z żadną ziemską potęgą. Pamiętajmy o tym, kiedy nam się wydaje, że jesteśmy słabi wobec problemów, jakie nas spotykają, zła wokół nas i pokus, które doświadczamy.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
2: Czas wspólnot. Audycja o wspólnotach zakonnych i świeckich w Kościele. Zaprasza Randa Ombach.
3: Dobry wieczór Państwu, bardzo serdecznie witam w Radiu Warszawa, dzisiaj w naszym studiu. Szafarze nadzwyczajni goszczą, szafarze nadzwyczajni Komunii Świętej to są wyselekcjonowani mężczyźni, którzy odznaczają się dojrzałością w wierze oraz przykładnym życiem moralnym. Dwóch takich panów dzisiaj ze mną, pan Robert Nowicki, witam serdecznie.
4: Witam serdecznie.
3: I pan Andrzej Wiśniewski, serdecznie witam, panie Andrzeju.
5: Witam serdecznie, szczęść Boże.
3: Dołączy do nas jeszcze przerwie pan Tomasz Pietrucha, który notabene jest prezesem szafarzy nadzwyczajnych Komunii Świętej w archidiecezji warszawskiej. Ja nawet nie wiedziałam, że są takie funkcje wśród szafarzy, ale jak widać są. Panowie są z dwóch diecezji. Panie Andrzeju, skąd pan do nas przyjechał?
5: Przyjechałem z parafii świętej Anny w Jakubowie, a jestem z diecezji warszawsko-praskiej.
3: Mm-hmm. Ja zainspirowałam się spotkaniem, bardzo pięknym spotkaniem, piękną ceremonią połączoną właśnie z przekazaniem krzyży w czasie mszy świętej, bardzo uroczystej, kiedy zobaczyłam całą prawą nawę tutaj katedry świętego Floriana wypełnioną mężczyznami w białych albach i pomyślałam sobie, że to jest piękna wspólnota, którą koniecznie trzeba do radia zaprosić, żeby troszkę o tej wspólnocie opowiedzieć. Stąd obecność panów dzisiaj w studiu, czyli właśnie pan Andrzej był obecny w czasie tej uroczystości.
5: Byłem obecny.
3: A pan Robert jest z diecezji?
4: Ja jestem w diecezji warszawskiej. Pełnię posługę szafarza nadzwyczajnego w parafii Matki Bożej Królowej Rodzin w Dziekanowie Leśnym. Oprócz tego jestem katechetą w liceum imienia Jana Zamoyskiego w Warszawie. Swoją posługę zacząłem w 2008 roku i głównie...
3: To 18 lat.
4: Tak.
3: Pełnoletność, można
4: tak,
3: powiedzieć.
4: Tak, można powiedzieć. O tym też pomyślałem, jak zostałem zaproszony do studia. Głównie koncentrowałem się na posłudze w szpitalu brudnowskim i to dla mnie jest naprawdę takie doświadczenie, które zostaje przez lata. Tam spotykałem się z chorymi i tam czułem potrzebę takiej posługi właśnie dla nich, którzy oczekiwali na Pana Jezusa w sytuacji trudnej dla siebie.
3: Panie Andrzeju, ja tylko jeszcze zapytam, jak pan długo jest szafarzem nadzwyczajnym?
5: Ja szafarzem jestem takim historycznym, bo jestem pierwszym kursem diecezji warszawsko-praskiej od 2016 roku. Moja posługa troszkę może inaczej polega, bo ja bardziej posługuję w parafii, dlatego...
3: Przy rozdawaniu Komunii Świętej, tak?
5: Tak, no... W całej okazałości mszy świętej, nie tylko, no takim głównym zadaniem to jest właśnie niesienie ciała Pana Jezusa wiernym. Ze względu na to, że w parafii mamy tylko jednego księdza proboszcza.
3: Czyli ta posługa jest niezwykle cenna, potrzebna w parafii,
5: no gdzie myślę, właśnie nie ma. Myślę, że na dzisiejsze czasy ta posługa jest bardzo potrzebna. Myślę, że swoją postawą, jak i działaniem i w kościele, przy pomocy, przy liturgii, przy wszystkim, jesteśmy chyba potrzebni na dzisiejsze czasy ze względu na bardzo małą ilość powołań kapłańskich.
3: Panie Robercie, pan głównie jako szafarz nadzwyczajny przynosi Najświętszy Sakrament chorym, tak? Tak jak pan wspomniał, tak. O tym pierwszym miejscu, czyli
4: tak, pierwsza moja posługa, która wynikała z potrzeby w ogóle tej posługi, to właśnie był szpital brudnowski do czasów pandemicznych. Tam się zmieniły później przepisy i trudno było też nam się zaangażować w posługę. Zresztą ja dojeżdżałem też z Łomianek, bo tam mieszkam. I w międzyczasie kilkanaście osób, które zostało właśnie też do tej posługi zaproszone, więc ja już byłem troszkę zwolniony z tego obowiązku i jakby swoją posługę pełniłem w parafii. W parafii również jest miejsce na to, żeby tę posługę pełnić wśród chorych i mam takie osoby, do których po prostu po mszy świętej biorę Pana Jezusa i idę, modlę się z chorymi w domu. tak jak za dobrych tych czasów pierwotnego kościoła, gdzie...
3: No właśnie, bo ja chciałam zapytać o to, bo w dalszym ciągu widok mężczyzn odzianych w białe alby, którzy pomagają na przykład w rozdawaniu Komunii Świętej w kościele w czasie mszy świętej, jest dla niektórych zaskoczeniem. Jednak nie jest to taki codzienny obraz w polskich parafiach. Niektórzy mówią, że to takie nowinkarstwo, niektórzy nawet boją się przystępować do komunii udzielanej przez świeckiego, jakby na to nie patrzeć, mężczyznę. Wolą przystępować do komunii udzielanej przez księdza, ale zdaje się, że cała ta posługa, która jest przez Kościół uznana, bo to trzeba powiedzieć, że to jest specjalny mandat, którego biskup diecezji udziela takiemu szafarzowi, więc to nie jest jakiś tam wymysł proboszcza, który jest jakiś taki bardzo zbyt nowoczesny, jak niektórzy mówią, tylko to jest rzeczywiście posługa, która jest sankcjonowana przez Kościół i która ma bardzo wielowiekową, piękną tradycję.
4: Tak. A prawda jest taka, że te początki były trudne, bo tak naprawdę trudno było właśnie wiernym zaakceptować naszą obecność.
3: Mówi pan o początkach,
4: tak,
3: tutaj w kościele,
4: o początkach,
3: tak jak pan
4: generalnie
3: też.
4: Jak 2008 rok, ja rozpocząłem taką posługę. Szpital, zawsze musiałem tłumaczyć, co ja tu robię, jaką pełnę posługę, i to było pewne zdziwienie. Z czasem oczywiście ta świadomość była większa. Natomiast musimy wiedzieć, że dzieje apostolskie nam dobrze to opisują, gdzie msze święte były organizowane, czy odprawiane, czy bywały się w domach wiernych, ochrzczonych, i tam były zapraszane wszystkie osoby, niezależnie od wieku. I tam osoby, które nie mogły uczestniczyć w danym domu w Eucharystii, hostia, chleb konsekrowany był zabierany do tych, którzy tego potrzebowali. Czyli chorzy, nawet jest informacja, że dobrze było, żeby iść z takim Eucharystią nawet do tych, którzy byli w więzieniu, którzy byli wyspowiadani oczywiście, byli gotowi do tego, żeby przyjąć Pana Jezusa. Tam też osoby świeckie, bo wtedy była taka potrzeba, taką komunię przynoszono. To ciekawe, brano nawet Pana Jezusa ze sobą.
3: W podróże, prawda?
4: Tak, w podróże, żeby ta podróż była bezpieczna, i Pana Jezusa przechowywano wtedy w takich drewnianych, specjalnych naczyniach, żeby Pan Jezus był bezpieczny, żeby można było go później w czasie tej sytuacji może niebezpiecznej, albo po prostu go przyjąć. To jest jakby też przykład, albo taki wzór bursy, którą my dzisiaj nosimy z Panem
3: Bursa
4: Jezusem.
3: Bursa to jest taka jakby
4: tak.
3: Torebka.
4: No, tak, można powiedzieć.
3: Się na niesie przed
5: tak,
3: sobą.
5: Tak. Na sercu.
4: I z tą bursą chodzimy do chorych i tej komunii właśnie udzielamy. Także to jest jakby, początki Kościoła nam wyraźnie o tym wskazują. Później ta historia oczywiście
3: ewoluowała.
4: Zmieniała się. Trzeba wiedzieć, że sobory wprowadzały taki obowiązek komunii na przykład 3 razy w roku tylko, więc wierni mniej przystępowali do Komunii Świętej. Większy akcent był położony na adorację Pana Jezusa. Dopiero tak naprawdę po Soborze Watykańskim II, który wrócił do jakby zaangażowania się osób świeckich w posługę w Kościele, próbowano jakby odnowić tę posługę. Oczywiście na odpowiednich zasadach przez biskupa posłani. To jest czasowa posługa, muszę powiedzieć. To nie jest tak, że my mamy do końca życia tę posługę realizujemy. Co roku musimy jakby odnawiać tą gotowość do tego, że my możemy udzielać Pana Jezusa. Jest to związane z życiem takim właśnie moralnym,
5: znaczy,
4: etycznym.
5: Może to jest tak w archidiecezji. U nas jest tak, że mamy takie swoje legitymacje. Te legitymacje mamy przedłużane.
3: Czyli tak się stempluje co roku?
5: Znaczy, my mamy co 2 lata stemplowane, ale jeszcze oprócz tego, że musimy uczestniczyć w takich swoich spotkaniach 4 razy w roku, to jeszcze do przedłużenia legitymacji potrzebna nam jest jeszcze opinia księdza proboszcza. To nie jest tak, że my sobie chodzimy gdzie chcemy pod tym względem. W swoich parafiach mamy być posłuszni księdzu proboszczowi i wypełniać jego wolę, a nie to, co my chcemy sobie robić, i musimy się przyporządkować, tak jak proboszcz biskupowi.
3: Czyli absolutnie ten opis, o którym wspomniałam, jeszcze przypomnę, wyselekcjonowani mężczyźni, którzy odznaczają się dojrzałością w wierze oraz przykładnym życiem moralnym. To jest to, co jest co roku czy co 2 lata weryfikowane przez księdza proboszcza, a później ksiądz biskup to swoim podpisem potwierdza. Thank you.

0: Czas wspólnot.
1: Witamy Państwa bardzo serdecznie, naszych drogich gości, słuchaczy, znaczy właściwie i drogich gości, i drogich słuchaczy Radia Warszawa. Drogich gości dwóch mamy tutaj w studiu, pana Roberta Nowickiego i pana Andrzeja Wiśniewskiego, a dołącza do nas pan Tomasz Pietrucha z dalekiej Hiszpanii. Pan Tomasz Pietrucha jest, tak jak już Państwu zapowiadałam, prezesem Szafarzy Nadzwyczajnych Komunii Świętej w Archidiecezji Warszawskiej. Witamy pana Tomasza bardzo serdecznie.
2: Witam również bardzo serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa.
1: Połączenie mamy bardzo dobre, więc myślę, że tutaj w takim gronie trzech mężczyzn, którzy taką, jak to już czytam, odznaczają się dojrzałością w wierze i przykładnym życiem moralnym, będziemy mogli ten temat związany z posługą szafarzy nadzwyczajnych zgłębiać, a w związku z tym, że pan jeszcze nie miał swojego czasu antenowego, to pana Tomasza właśnie chciałam zapytać o pana doświadczenie bycia szafarzem nadzwyczajnym. Jak długo ta pana posługa już trwa, panie Tomaszu?
2: No cóż, ja zostałem pobłogosławiony w 2011 roku, tak więc to już jest ponad 15 lat, gdzie posługuję jako nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej w Archidiecezji Warszawskiej. No i ta posługa trwa i dość intensywnie, także z tego powodu, że mam więcej obowiązków jako prezes po prostu, ale no tak na co dzień po prostu działamy, posługujemy i wspieramy parafię czy diecezję w naszych działaniach.
1: A jaka była pana droga do tego, żeby stać się szafarzem nadzwyczajnym Komunii Świętej?
2: To myślę taka jak wszystkich, to znaczy, żeby zostać szafarzem, po prostu trzeba zostać wskazanym przez księdza proboszcza. Nasza posługa jest związana z kościołem bardzo mocno, z parafią i tak naprawdę to kapłani wybierają nas do tego, żebyśmy służyli. Oczywiście potem jest kurs i błogosławieństwo biskupa, natomiast tak naprawdę nawet jakby ktoś bardzo chciał, to bez tego wskazania kościoła po prostu tego byśmy nie mogli robić.
1: Czyli tak jak mówiliśmy troszkę już wcześniej, że to nie jest jakiś taki widzimisię czyjeś, tylko to jest rzeczywiście taka posługa, która jest bardzo mocno, nie chcę powiedzieć nadzorowana przez Kościół, ale w każdym razie ona jest bardzo związana z Kościołem i ma taka osoba, taki mężczyzna, który ma być tym szafarzem nadzwyczajnym Komunii Świętej, ma taki bardzo silny, że tak powiem, mandat Kościoła, żeby tę posługę sprawować. To nie jest takie nic takiego, bo...
3: No, ale to też jest ciężkie do wypełnienia. To nie ma tak, że ksiądz nasz biskup wskaże pod względem, no, pan będzie szafarzem. Trzeba też to powołanie może w sobie odkryć. Moja droga to była taka, że ja byłem ministrantem. Mhm. Ja nie jestem w swojej pierwotnej parafii, tylko córka była u komunii i ksiądz proboszcz mówi, może jakąś starszą grupę i pod tym względem ściągnął, mówi, może pan będzie służył do mszy. I tak chodziłem do tej mszy, zacząłem służyć.
1: Jako dorosły człowiek już,
3: jako
1: tak?
3: dorosły człowiek, mhm. Czyli wróciłem do tej swojej posługi ministranta. I to nie było tak. No, na początku skończyłem kurs ceremoniarzu. A że u nas jest jeden ksiądz proboszcz i po jakimś czasie stworzył się pierwszy kurs w diecezji warszawsko-praskiej, bo ja należę do diecezji warszawsko-praskiej, że jest kurs szafarza. No to ksiądz proboszcz mówi, to panie Andrzeju, pan pójdzie na ten kurs. Ja mówię, a na czym to polega? A będzie pan komunii udzielał. Ja mówię, proszę księdza, ja w komrze, jak ja w tej armii będę wyglądał? Ale teraz
1: pan mówi, że w Albie pan się dużo lepiej czuje niż w komrze.
3: Znaczy, może to też kwestia przyzwyczajenia i szacunku do tego, co robię. Jednak ta biała szata
1: zobowiązuje
3: i widać mnie, no wiadomo, tak jak i lektor w Albie służy i czyta Słowo Boże, ta szata człowieka zobowiązuje i życie też do tego, co my robimy. Jesteśmy świadomi, co trzymamy w ręku. To nie jest tak, że...
4: Ja myślę, że tutaj też bardzo ważna jest pokora w tej posłudze. I to, że my jesteśmy nadzwyczajnymi szafarzami, to oznacza, że nie my jesteśmy nadzwyczajni, ale wykonujemy nadzwyczajną czynność, czyli dotykamy Pana Jezusa, prawda? I ta pokora, która musi nam ciągle towarzyszyć. W tej
1: pozycji. No właśnie są takie środowiska, które mówią, że tylko kapłan jest godny dotykać ciała Chrystusa.
4: Tak, zgadza się.
3: Ale jeżeli jest... Środowiska takie twierdzą, to przecież mieliśmy jakiś okres w pandemii, gdzie ciało Pana Jezusa było podawane do ręki.
4: Otóż to jest kolejna rzecz, ta, która...
3: U nas, muszę powiedzieć, że może jesteśmy parafią taką, ksiądz proboszcz bardzo, i u nas zawsze komunia nawet w pandemii była na klęczącej do ust. Mhm. Mieliśmy różne spięcia takie, że ludzie przychodzili, jak to, że tutaj, bo to nie chcą, no, ale według mnie to też jest większa profanacja ciała Pana Jezusa. To jest moje zdanie i nie każdy musi się z tym zgodzić, no bo biorąc do rąk okruszki, udzielając ciała Pana Jezusa, ja czuję te okruszki na swoim ręku. Mhm. I człowiek, jak bierze na rękę, idzie po całym kościele.
4: Ja bym dodał jedną rzecz jeszcze. Ja bym zaprosił taką osobę ze sobą do szpitala, żeby zobaczyła reakcję na naszą obecność.
1: Mówi Pan o zaprosić osobę taką sceptyczną, tak?
4: Taką sceptyczną, tak. Wielokrotnie miałem taką sytuację, że osoby czekały na Pana Jezusa, były przygotowane. Tak.
1: Pacjenci.
4: Łzy, które ja widziałem, podziękowania i to, z jaką czcią traktowano tam obecność Pana Jezusa, że to była dla nich nadzieja. No, to jest niebywałe.
1: Tak naprawdę. Dla takich chwil warto żyć.
4: Tak, oczywiście. To jest to, co jakby nam daje też siłę do tego, żeby na co dzień dawać świadectwo i no i później
3: zgadza się, ja
4: być
3: mogę
4: godnym
3: też,
4: do tego, nie?
3: Bo kolega posługuje w szpitalu brudnowskim. Ja miałem praktyki jako szafarz w szpitalu brudnowskim i te praktyki...
1: I ma pan podobne doświadczenie, prawda?
3: Trafiły mi się, że na sali pooperacyjnej mieliśmy. Mm-hmm. Tylko byliśmy z księdzem, jeszcze nie byliśmy szafarzami, tylko mieliśmy praktyki i weszliśmy na taką salę pooperacyjną, gdzie leżały dwie osoby, jedna pani i drugi pan. Osoby te były przywiązane. No wiadomo, znieczulenie pod tym względem i jeden pan po prostu się odkręcał od księdza i powiedział, co przynieśliśmy, a ta druga pani naprawdę, myślę, że była bardzo wierząca, ona chciała się przeżegnać. To takie było naprawdę dla człowieka przeżycie, bo ona chciała się przeżegnać, a nie mogła tej ręki podnieść, bo była przywiązana.
1: No właśnie, my nie doceniamy czasami tego, co mamy, kiedy
3: oczywiście
1: możemy pójść do kościoła i przyjąć komunię świętą. Ale ja bym teraz pana Tomasza chciała zapytać, który jest z nami na linii. Panie Tomaszu, tutaj pan na pewno jako też i prezes szafarzy nadzwyczajnych i jako wieloletni szafarz nadzwyczajnej komunii świętej też może zaświadczyć, że to przygotowanie, przez które szafarze nadzwyczajni przechodzą, absolutnie jest takim solidnym fundamentem do tego, żeby no, mogli naprawdę swoje dłonie brać ciało Chrystusa i rozumiem, że tutaj może pan też obalić te wszystkie obawy i lęki, które może niektórym osobom świeckim, które przychodzą i do Komunii Świętej mogą towarzyszyć po prostu. Czy może pan tutaj się podzielić z nami?
2: To znaczy tak, chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest tak, że my jesteśmy wybierani też przez Kościół, tak? I Kościół nam przekazuje największy skarb, jaki ma w ręce, tak? Idziemy do drugiego człowieka i to jest celą naszej posługi, że często wchodzimy do tych właśnie najsłabszych, tych, którzy po prostu nie mogą pójść do Kościoła, do chorych, i to jest rzeczywiście piękna posługa. Tak więc po prostu działamy z upoważnienia Kościoła, tak? To nie jest nasz tutaj jakiś, no, nie działamy samodzielnie, prawda? Kościół nas jakoś wybiera i błogosławi do tej posługi. Tak więc tutaj na pewno to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, szafarze nadzwyczajni w zasadzie podejmując tą posługę zobowiązują się do stałej formacji. I ta formacja w archidiecezji warszawskiej to jest co najmniej 4 spotkania w roku, gdzie po prostu też zaglądamy do swojego wnętrza, gdzieś staramy się stawać się lepszym, tak? W naszym życiu codziennym i coraz lepiej spełniać tą posługę. to na pewno nie jest tak, że są tam
1: przypadkowo ludzie,
2: którzy po prostu na własną rękę udzielają Komunii Świętej. To się na pewno dzieje, dlatego to, co wcześniej mówiliśmy, że ta osoba jest bardzo mocno związana z Kościołem, właśnie dlatego jest tak bardzo to ważne.
1: Mm-hmm. Proszę Państwa,
2: mogli działać po prostu w ramach Kościoła, tak? Dlatego też mamy na przykład duszpasterza, który jest dla nas dedykowany, można powiedzieć, możemy korzystać z jego pomocy duchowej, jeżeli taka potrzeba istnieje. Po prostu Kościół też o nas dba, tak? W tym sensie duchowym, żebyśmy tę posługę mieli jak najlepiej. Mm-hmm.
1: Panie Tomaszu, teraz musimy zrobić kropeczkę, dlatego że zaprosimy Państwa na chwilę muzyki, chwilę oddechu muzycznego i do tej rozmowy już za parę minut wrócimy i będziemy ją kontynuować.

0: Czas wspólnot.
1: Na antenie Radia Warszawa w audycji Czas Wspólnot, dzisiaj szafarze nadzwyczajni Komunii Świętej Trzej Panowie, którzy od już wielu lat służą w Kościele, udzielając Komunii Świętej w zastępstwie księdza, który nie zawsze i nie wszędzie jest w stanie dotrzeć.
2: My nie możemy przed księdza udzielać. Jeżeli księża są, to my jesteśmy do pomocy.
1: Tak, nie? Oczywiście. Ale w zastępstwie w tym sensie, że jak na przykład jest potrzeba, żeby chorym zanieść Komunię Świętą, a ksiądz akurat nie może, no to wtedy jest posyłany szafarz nadzwyczajny Komunii Świętej. Ja myślę, że tak jak już zresztą to troszkę wybrzmiało w naszej audycji, że to są takie mocne, budujące doświadczenia również dla panów, dla panów wiary, dla panów relacji z Panem Jezusem, i chciałam się zapytać o te doświadczenia, kiedy poczuli panowie to, co ja tutaj chyba wspomniałam, o tym mówiąc takim, wyrażając takie zdanie, że dla tej chwili warto żyć. Właśnie, czy są w panów doświadczeniach takie momenty, kiedy czują panowie, że to rzeczywiście jest piękna posługa, której warto się oddać i że no, doświadcza się czegoś niezwykłego i w relacji z Panem Jezusem, ale też w relacji z drugim człowiekiem. Panie Tomaszu.
3: No cóż, myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, celem tej posługi jest pójście do człowieka chorego, tak, do człowieka, który po prostu nie może przyjść do kościoła, nie może przyjść na mszę świętą, i my, owszem, kapłani przychodzą do nich raz w miesiącu, natomiast standardem naszej posługi, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, jest to, że przychodzimy tam co tydzień,

0: co tydzień z Komunią Świętą. Po pierwsze, samo to, jak ona czekała na ten moment, tak, bo jakby była świadoma, czytała książki, jedna mogła się poruszać, bardzo czekała na to, żeby przyjść na Komunię Świętą właśnie nie co miesiąc, tylko co tydzień. I zawsze też w naszej posłudze podkreśla się to, żeby z tą osobą troszkę pobyć, nasze rozmowy wspólne, poruszanie problemów, które takie osoby też przecież przeżywają. I gdzieś tam, szczerze powiedziawszy, z tych naszych rozmów gdzieś wynikło, że ta osoba miała jakieś tam jeszcze zatargi w rodzinie, miała jakieś niesnaski. I na skutek, myślę, trochę tak naszych spotkań, naszych rozmów i obecności Pana Jezusa, którego przynosimy, po prostu była w stanie przed śmiercią się po prostu pojednać z tymi osobami. Tak więc to jest taki wymiar bardzo głęboki, bardzo wzruszający. Te relacje, które mamy z osobami chorymi, są po prostu piękne. I myślę, że to jest na pewno rzecz, dla której warto tę posługę pełnić, dla drugiego człowieka, dla Kościoła i w końcu dla Pana Boga. Tak więc naprawdę coś pięknego.
1: Mhm. A w przypadku panów? Mają panowie takie doświadczenia w swoim życiu, w sercu?
2: Znaczy, no każdy ma z nas pewnie inne doświadczenia. Ja uważam, że kurs szafarzy też łączy ludzi. Ja na swojej drodze szafarzy spotkałem bardzo, można powiedzieć, przyjaciela mojego Ireneusza, który ten kurs nasz związał, to do dzisiaj
1: utrzymuje. Czyli państwo, panowie, wspólnotę.
2: No, jak się spotykamy, to rozmów telefonicznych, to chyba, że bateria nam wysiądzie, to rozmawiamy. Naprawdę spotyka się bardzo wartościowych ludzi, tak jak jeszcze raz wspomnę o moim koledze.
1: Pozdrawiamy pana Ireneusza oczywiście.
2: I dlatego oprócz tego, że łączy nas, ja mam taką doświadczenie, chociaż jestem sam szafarzem, miałem 3 lata temu operację, mama mi zmarła też 3 lata temu i kolega mój szafarz, bo mieszkała w Warszawie, mama była, myślę i chyba jestem pewien tego, bardzo wierzącą osobą i szafarz przychodził co niedziela do niej do komunii. Przynosił Pana Jezusa, bo ona nie mogła chodzić, no, raka trzustki miała, leżała. I takim doświadczeniem wyszedłem ze szpitala 21 lutego, zmarła 28, tak jakby na mnie czekała. Ja o tych kulach jeszcze tam, znaczy no, o kulach już nie, bo też byłem po rehabilitacji, ale naprawdę posługa szafarzy daje nam dużo, daje nam spokój ducha, rozmowę z ludźmi. Myślę, że jesteśmy ludźmi takimi agresywnymi, możemy bynajmniej nawet w swoich środowiskach pokazywać to, że ta posługa daje nam taki spokój. Mhm. Spokój ducha, no i uczy nas posługi drugiemu człowiekowi.
3: Mhm. Ja myślę, że dodałbym tutaj, co jest moim doświadczeniem, takiego spotkania tego człowieka z drugim człowiekiem. Ja często, bazując na tym doświadczeniu szpitala, no i też teraz, jak odwiedzam chorych, czuję taką potrzebę obecności oczywiście Pana Jezusa i tego, że chcą przyjmować Pana Jezusa, żeby się wzmacniać w sytuacji choroby, ale też potrzebują spotkania z drugim człowiekiem. Tomek troszkę o tym powiedział i to potwierdzam. Miałem takie sytuacje, że w przeciągu 10, no dłużej nie mogłem przy chorym w szpitalu, bo miałem na przykład 12 osób na różnych oddziałach, gdzie musiałem się tam przedostać i udzielić Komunii Świętej. Te osoby po prostu przez 10-15 minut opowiadały mi swoje życie z taką tęsknotą za drugim człowiekiem, nie? To też jest takie niebywałe.
2: Bo myślę, że takie osoby, brakuje im rozmowy z drugim człowiekiem.
3: Tak.
2: Ja takiego doświadczenia nie mam, bo ja bardziej posługuję w parafii ze względu.
3: Tak, i to jest właśnie takie głębokie i później sobie tak uświadamiam, że jednak bardzo ważne jest to, żeby też na co dzień jakby dawać świadectwo o tym, że są takie osoby, to raz, żeby też, przynajmniej w moim przypadku, jak pracuję w szkole, żeby tej młodzieży mówić o tym, że można w różnych sytuacjach swojego życia, również w cierpieniu, wiary nie tracić, że ta wiara jest potrzebna, że potrzebny jest Chrystus, który daje tą siłę do tego, aby w danej sytuacji swojego życia, no po prostu przetrwać, nie? Znaczy być pogodnym. To jest niesamowite świadectwo, jakie dawali ci ludzie, ci chorzy mi, osobie, która wydawało mi się, że właśnie no,
2: znaczy ja po swoim takim kursie, spełnia, to nie? Też widzę, no, to taką potrzebę tych ludzi, tak. Niektórych

0: Wiadomo, że w dawnych czasach oczywiście, że jak ksiądz szedł z Panem Jezusem do chorego, ministrant szedł, dzwonkiem dzwonił, ludzie klękali. Teraz jest taka obojętność tych ludzi, idzie ten ksiądz, ludzie sobie idą, robią co sobie chcą, ale jeszcze co niektórzy pokazują swoją wiarę i umią uszanować księdza niosącego Pana Jezusa.
1: Mhm. A tak sobie teraz myślę, możliwe, że słuchają nas panowie, którzy chcieliby też bardziej włączyć się w życie Kościoła, być może właśnie poprzez taką posługę szafarza nadzwyczajnego. W jaki sposób można to zrobić? Bo tutaj panowie mówili, że to było wskazanie księdza proboszcza, ale jak można się zapisać? To znaczy, czy można w ogóle?
2: Myślę, nie można się zapisać. Myślę, że nie można się zapisać. Ale myślę, że można być widoczny w parafii, to znaczy...
0: Zacząć od posługi przy liturgii.
2: To znaczy po prostu niekoniecznie może i przy liturgii, bo to może być jakaś wspólnota, która nie jest liturgiczna. Myślę, że w pewnym sensie szafarze nadzwyczajni Komunii Świętej Parafii są takim filarem też, no nie wiem, dla księży, pomagamy w różnych sprawach, nie tylko przy Komunii Świętej, więc można na nas liczyć w różnych dziedzinach.
0: W organizowaniu różnych nabożeństw.
2: Tak jest. Więc myślę, że po prostu poprzez aktywność parafii gdzieś tam, myślę, że to się samo kształtuje, tak? I kapłan, który widzi osobę, która jest jakoś zaangażowana, która mówi, że zależy na parafii, na kościele ogólnie, no to wtedy będzie chciał taką osobę gdzieś wybrać i ją posłać do innych.
1: Niestety musimy już kończyć naszą rozmowę. Bardzo jest ciekawe. Myślę, że można na stronę jakąś odesłać naszych słuchaczy.
3: szafarze.waw.pl i tam są wszelkie informacje oczywiście, które no, mogą pomóc jakby zorientowaniu się na temat tej posługi i wtedy zorientowania się w diecezji, czy jest taka potrzeba.
0: A w diecezji warszawskiej.
1: A ja tymczasem bardzo dziękuję panu. Pan Tomasz Pietrucha, który łączył się z nami telefonicznie.
2: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Pan Andrzej Wiśniewski.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
1: I pan Robert Nowicki.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: To byli nasi dzisiejsi goście. Dziękuję bardzo panom za obecność. Słuchaczom Radia Warszawa dziękuję za uwagę, a Wojtkowi Dąbrowskiemu dziękuję za zrealizowanie naszej audycji. Kłaniam się państwu i do usłyszenia. Randa Ombach.
4: Czas wspólnot.
5: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Sopot, 5 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na sopockim hipodromie.
3: Ze wzruszeniem o tym wspominam, świadomy wielkich rzeczy, jakie dokonały się w naszej ojczyźnie od tamtego czasu. Przyszło nowo. Przyszło do tej ziemi, a Wojciech miał w tym zasadniczy udział. Po 1000 lat, które dzielą nas od jego śmierci nad Bałtykiem, uświadamiamy sobie jeszcze pełniej, że ta właśnie krew męczeńska przelana na tych ziemiach 10 wieków temu przyczyniła się w znacznej mierze, w zasadniczej mierze do ewangelizacji, do wiary, do nowego życia. Jakże potrzebny nam jest dzisiaj przykład Wojciechowego życia, oddanego bez reszty Bogu i Ewangelii.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi, a cywilizacja miłości. Punkty 182 i 183. Po rozważeniu, w jaki sposób AI przekształca niektóre wymiary życia i społeczeństwa, co ma poważne konsekwencje dla godności ludzkiej, należy zwrócić uwagę na jeszcze bardziej dramatyczną dziedzinę – na wojnę. W tym przypadku nie chodzi jedynie o skuteczność nowych narzędzi, lecz o ryzyko, że technika oddzielona od etyki i odpowiedzialności sprawi, że decyzje o życiu i śmierci będą podejmowane szybciej i w sposób bardziej bezosobowy, a użycie siły stanie się opcją natychmiastową i możliwą do zastosowania. W świecie pełnym współzależności pokój nie jest jednym z wielu tematów, lecz warunkiem powszechnego dobra wspólnego oraz sprawdzianem moralnej dojrzałości narodów, zwłaszcza osób, na których spoczywa odpowiedzialność za rządzenie. Rewolucja cyfrowa zmienia sposób, w jaki prowadzi się konflikty. Obok wojny widzialnej pojawiają się formy hybrydowe. Cyberataki, manipulowanie informacją, kampanie wpływu, automatyzacja decyzji strategicznych. Sztuczna inteligencja wkracza w te procesy jako czynnik przyspieszający w kontekście, w którym wiele technologii ma z natury charakter ambiwalentny. To, co powstaje w celu obrony, może szybko zostać przekształcone w narzędzie ataku, a granica między ochroną a agresją ulega zatarciu. Sztuczna inteligencja może wzmacniać obronę i ochronę ludności cywilnej, ale może także obniżać próg użycia siły, zaciemniać odpowiedzialność i podsycać kulturę, w której nieprzyjaciel zostaje sprowadzony do danych, a ofiara do ubocznych strat. Wobec tych przemian trzeba na nowo przywołać zasady nauki społecznej Kościoła, zasadę godności osoby, dobra wspólnego, powszechnego przeznaczenia dóbr, pomocniczości, solidarności, sprawiedliwości jako kryteria pozwalające osądzić, czy technologie rzeczywiście służą ludzkości, czy też ostatecznie ją sobie podporządkowują, oraz uznać te kryteria za wskazania dla naszych wyborów.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 września 2026 roku, piąta rocznica beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i 70-lecie jasnogórskich ślubów narodu w Instytucie Prymasowskim na warszawskiej Chorzczówce.
3: Ile razy my myślimy, pragniemy, wyobrażamy sobie, żebyśmy byli krajem, narodem, społeczeństwem silnym, mocnym, znaczącym, bogatym, bezpiecznym. Czegóż my tam nie wymyślamy, co nam potrzebne, żeby to się ziściło. I przyjrzyjcie się, kochani, że w tych rozwiązaniach, aby to się spełniło, właściwie w życiu tym publicznym, medialnym nie pojawia się to, co jest najcenniejsze i to, co jest korzeniem sukcesów, mianowicie świętość, moc wspólnoty małżeńskiej i wspólnoty rodzinnej. Przy każdej okazji, gdzie to jest tylko możliwe, proszę i dzisiaj to powtarzam tutaj, prosząc o swoiste zobowiązanie i myślę, że prymas Stefan nam solidnie pobłogosławi, żebyśmy każdego dnia błagali u Boga o tę łaskę, aby nasze wspólnoty małżeńskie i rodzinne były silne. Wreszcie, mając na uwadze drugiego człowieka jako brata, jako bliźniego, jako kogoś niezwykłego, patrzymy na potrzebę gwarancji pokoju.
1: Dobre słowo pasterzy.